dobita na wejchom grob, spłynął w noc, wiąz, teraz jest moc, noc to uderza jak usta chodzą. Na falach dźwiękowy stoi, dobita na wejchom grob, spłynął noc, noc, teraz jest moc, noc to uderza jak usta chodzą. Na falach dźwiękowy stoi, dobita na wejchom grob, spłynął.

0: 97,1 FM.
1: Młody G, młody G. Yo, yo, yo. Poradzimy sobie w inny sposób. Dla paru osób byłem w stanie pociąć się. No i po co? Muszę spóźnić. Nie mogę spóźnić się na pociąg.

sposób. W tym roku na urodziny chciałbym spokój. Yo.

Chwilę temu bym napisał tutaj, że chcę wrócić. Dzisiaj nie wiem dokąd, dzisiaj nie mam domu. Oczy wciąż mnie bolą. Chcę kochać się z nią, słysząc hejnał z tej wieży mariackiej, widząc dole metro centrum i morze i piaszczystą plażę. Wyłączyć telefon i być w tym.

Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.

Same sztosy.

wkradnę popołudnie. Ja w kolejce stoję przy kimś. Duży sklep, muzyka i książki, głównie poradniki. Kolejka o długości spore i o wolnych prądach, więc trochę stoję, trochę się rozglądam. Daremnie szukam widowisk. Z tyłu wisi plakat, nieduży, na nim nieduży Gombrowicz. Patrzy przenikliwie spod łba, ale nie wrogo, z czułością raczej, jakby patrzył na kogoś gdzieś po lewej. Może to być wprawdzie błąd, ale podążam za jego wzrokiem i patrzę tam, gdzie on. Widzę, jak się w całość wszystko splata, bo Gombrowicz z plakatu sam spogląda na inny plakat. Dla odmiany okazały nadzwyczaj, na nim Azealia Banks patrzy wprost na Gombrowicza. Jakby urok kto jaki uczynił, bo patrzą na siebie, jakby świat nie istniał poza nimi. Pożerają się wzrokiem bezwstydnie, a przecież sprzedają tu Biblię. Zaraz padnie ochrona niechybnie, ale próżno zęby ostrze na brzawę. Zdaje się, że nikt tego nie dostrzegł nawet. Tam żar, splot miłosnych wejrzeń, a tu sklep klienci, co przez myśl im nie przejdzie, jak namiętny spaja te dwa nazwiska sens. Witold Gombrowicz i Azealia Banks. Na ziemię mnie chłodny przywołuje głos kasierka, pyta, czy tak będę stał, czy kupuję coś, więc ja kupuję. I po raz ostatni na plakaty zerkam i tu się pojawia mała rozterka, bo teraz patrzą na siebie bez słowa, ale diabeł tkwi w szczegółach i w technice zamocowań. I jeśli taśma źle przyklejona i choćby jeden z plakatów odpadnie, to szlak trafi cały romans. Więc jeśli będziesz jakoś blisko ultra, to wpadnij do nich jak do bistro sultan. Sprawdź, czy wciąż nie widzą poza sobą świata, w razie czego ocal tę miłość do klej plakat.

stan. Skręcam za rogiem i skręcam sam, bo po buchu bucham idei buchalterią. Idę mainstream palić i to całkiem serio. W kawiarni obok zamawiam soi latte. Soy un artista, nie noblista, raper. Zza brzegu kubka rzucam, więc spojrzenia

Kiedyś wypiję te szale goryczy do reszty. Życie moneta, wiem, nie byłbym orłem bez reszki. Lecz muszę wyrównać rachunki, zanim zamknę księgi, bo wciąż nad głową mi krąży.

wielu z nas pochowano tu żywcem za młodo. Tak wielu porzucono na mieliźnie, daj spokój. Po swoje wrócimy tu nawet jeśli za grobą. Życzyli śmierci, to się nie spełni. Słuchać ich jęki za wodą. Co było na dole, to będzie na górze, to proste. Moją poczujecie na własnej skórze jak klątwę.

leży i krwawie głodem. Niezdolny do zemsty, wciąż robię z bezradności cnotę. Tkwić w roli ofiary to chore. Ten węzeł na szyi nie jest okoliczności splotem. Tak wielu z nas przytrzymano niewinnych pod taflą. Tak wielu z nas poświęciło się innym na darmo. Wasz krok jest pewny, lecz lód nigdy nie był tak cienki. I spod powierzchni już słychać, jak zgrzytają zęby.

0: choć tęsknię za tobą, to boję się ponownie spotkać. Bo świadomość krzyczy, że spotkanie ciebie to początek końca. Choć tęsknię za tobą, to boję się ponownie spotkać. Bo świadomość krzyczy, że spotkanie ciebie to początek końca.
1: Mojego końca, Shizel.

graliśmy Oyster. Potem dałem sobie pierwszy deadline, który uderzył w osiedla. Tak samo nonszalancko jak moje flow dziś od stopy do werbla. A za tutem w jednym teamie gramy do dziś w całą tą gierkę jak w debla. Od czarnego swingu taksywa nie zginie, dopóki nie damy po heblach. Dziś go przedstawiać nie muszę. Od pierwszego razu

kolejce grzecznie czeka do tych obrotowych drzwi. Choć po bokach ściany nie ma i za drzwiami nie ma nic, te granice to tylko kreda. Na chodnikach mówię ci, zmyję zaraz je ulewa. Starczą

Jak tańczymy, to trzęsie się ziemia. Jak idziemy, to z nami tłum. Jak płyniemy, to przez ocean. Jak nie wyjdzie, wbijamy ruch. Weź se rozkmin, kto tu trzęsie tym słoikiem pełnym mrówek. Nie szarp klamek na zakręcie. W pełnym pędzie tych taksówek. Kto ma duszę, ten ma szczęście. Ale nie ma też wymówek. Podnieś teraz swoje ręce. Jest nas więcej niż tych ludzi.

0: studia ze studia.
1: Z nami w studiu Mikołaj Jabłoński z Fundacji Kultury Bez Barier, która organizuje 14. już edycję Festiwalu Kultury Bez Barier. Dziś festiwal się zaczyna i potrwa do niedzieli, a my chcemy powiedzieć, co w ramach niego będzie się działo oraz też generalnie poruszyć tematykę, na którą zwraca uwagę ten festiwal. Cześć Mikołaj.
2: Cześć, dzień dobry.
1: Podczas promocji festiwalu podkreślacie, że będzie to wydarzenie dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, osób neuroatypowych. To znaczy, że zazwyczaj podobne wydarzenia nie są dostosowane i trzeba coś rzeczywiście zmienić w waszym przypadku, żeby każdy czuł się komfortowo?
2: Nie do końca jest tak, że w ogóle nie ma tych wydarzeń, bo rzeczywiście przez te 14 edycji festiwalu bardzo dużo się zmieniło i coraz więcej instytucji dba i pamięta o tym, że ich widzowie, odbiorcy mają różne potrzeby. I trochę też staramy się wyjść z takiego założenia, że festiwal, załóżmy, jest tylko dla osób z niepełnosprawnościami, bo tak naprawdę dostępność, która jest takim hasłem kluczowym, jest o nas wszystkich. I w rzeczywistości czasem myślę, że nawet nie mamy świadomości tego, że o dostępności jest sytuacja, w której skręcimy kostkę i trudniej jest nam się dostać do kina. No i fajnie by było, żeby na przykład kino, do którego idziemy, miało windę, albo sala kinowa, do której zmierzamy, była na parterze. Więc to są takie małe elementy, które sprawiają, że rzeczywiście wtedy to wydarzenie jest dostępne, ale też takie duże elementy, które pozwalają przykładowo osobom niesłyszącym oglądać polskie kino, nie? Bo to w ogóle nie jest oczywiste, że w polskim kinie bardzo często następuje to takie wykluczenie dużej grupy odbiorców, bo no po co robić na przykład filmy z polskimi napisami, nie? A one są potrzebne osobom niesłyszącym, czy też na przykład możliwość zobaczenia filmu z tłumaczeniem na polski język migowy.
1: A jakie są najczęstsze utrudnienia przy wydarzeniach takich jak wasze, czyli przy kulturalnych wydarzeniach, gdzie zbierają się ludzie, gdzie mamy jakieś tam wykłady, jakieś inne wydarzenia, wchodzimy do jakichś przestrzeni publicznych?
2: Jest tego masa, ale myślę sobie, że taka rzecz, z którą najwięcej osób może w ogóle jakoś zarezonować, to są na przykład warunki sensoryczne, czyli to, że miejsce, w którym jesteśmy, jest bardzo głośne, jest jakieś konkretnego rodzaju światło. I czasem nawet możemy nie mieć świadomości tego, że to światło sprawia, że bardzo szybko się męczymy na wydarzeniu. I jeśli jest na przykład gdzieś organizowane spotkanie, koncert, wykład, konferencja, jest możliwość chociażby pójścia do tak zwanego pokoju wyciszeń, gdzie można na chwilę odetchnąć, odbodźcować się, no to to już jest coś, co myślę, że w tych czasach jest potrzebne w większości z nas, bo no, żyjąc też w Warszawie, zmagamy się z takim przebodźcowaniem, nie?
1: Mhm. No, nawet teraz w każdej szkole polskiej chyba jest obowiązek, żeby była strefa ciszy i tak dalej, więc ktoś to zauważył i rzeczywiście próbuje wprowadzić. A czy te rzeczy, jeśli one nie są dostosowane do wszystkich potencjalnych odbiorców, to te utrudnienia wynikają z ograniczeń organizacyjnych, bo nie wiem, to jest trudniejsze do zrobienia, bo to jest droższe, bo to jest bardziej czasochłonne, z czego to twoim zdaniem wynika?
2: Na pewno z tego, że nie zawsze wszystko możemy dostosować dla każdego, to jest pierwsza rzecz, a druga sprawa to faktycznie to wymaga jakiegoś tam wysiłku, i też rzeczy nieoczywistej, czyli informowania o tym, że na przykład mamy jakiegoś rodzaju udogodnienia, bo to też jest taki dosyć nieoczywisty aspekt związany z tym, żeby w ogóle odbiorcy wiedzieli o tym, że właśnie dany, nie wiem, spektakl jest audiodeskrypcją. W danym miejscu można skorzystać z toalety, która jest też tak zwaną komfortką, czyli jest na przykład tam miejsce, gdzie osoba dorosła, która potrzebuje wykonać jakieś czynności higieniczne wokół siebie i ma problemy z poruszaniem się, na spokojnie jest w stanie to wykonać. Też jeżeli nawet spojrzymy na osoby starsze, naszych dziadków, babcie, to też dla nich na przykład czasem wyzwaniem jest pójście gdzieś na spacer, bo wiedzą, że muszą zaplanować to, gdzie są toalety, albo gdzie będzie można nawet dostać wodę, kupić tą wodę. W parkach czy nie tylko. I to są takie elementy, które nie są czasem tak naprawdę trudne do wykonania, ale rzeczywiście wymagają trochę wysiłku. Ale ten aspekt właśnie poinformowania o tym, że w ogóle jest ten rodzaj udogodnienia, jest mega ważny. I dlatego też to, co od razu tutaj mogę powiedzieć, bardzo fajnym elementem na naszym festiwalu i też w programie festiwalu jest to, że przy każdym wydarzeniu, jak sobie wejdziecie na stronę www.fkbb.pl, znajdziecie informacje nie tylko o tym, czy tam jest jakaś forma dostępności, czy wydarzenie za darmo, czy za opłatą, ale też właśnie jak dojechać, jakie mogą być być utrudnienia w dojeździe. Czyli no, tak naprawdę rzecz, która nas pozornie nie kosztuje tego, że my musimy coś zrobić, ale też wymaga czasu, bo potrzebujemy poinformować tego naszego odbiorcę, że jak przyjdzie do nas, to musi pamiętać o tym, że przykładowo teraz trwają remonty, więc dotarcie do budynku może wymagać więcej czasu.
1: Mhm. To są takie rzeczy w sumie właśnie tak jak mówisz, nie tylko dla osób z niepełnosprawnościami, to jest dla nas wszystkich. Każdy się pewnie kiedyś poczuł przebodźcowany w jakiejś sytuacji, w jakiejś przestrzeni i chciałby może użyć takiej strefy ciszy. Czy właśnie każdy z nas nie wiedział, jak dojechać, że są jakieś utrudnienia, jakieś remonty po drodze, czyli takie rzeczy tak naprawdę dla każdego.
2: Dokładnie tak. Ja zawsze wychodzę z założenia, że kiedy wchodzimy w taką bańkę tematyczną ludzi, którzy się koncentrują na jakimś aspekcie, to szybko dochodzimy do wniosku, że to wbrew pozorom jest o nas wszystkich, tylko tam jest większy fokus na tym i u nas tak faktycznie jest. To nie jest tak, że my w ramach festiwalu sami wszystko organizujemy dookoła, tylko współpracuje z nami kilkadziesiąt instytucji z całej Polski, ale no tutaj koncentrując się na Warszawie, są to teatry, muzea, domy kultury, instytuty kultury, więc oni sami tak naprawdę organizują te różnego rodzaju formy udogodnień, a my ich wspieramy w tym, żeby to właśnie dobrze zakomunikować, czy żeby ewentualnie ulepszyć jakąś formę dostępności, którą planują. Czy to na pokazie filmu Lalka, czy to na spektaklu, nie wiem, jakimś improwizowanym, czy na spacerze filmowym po Warszawie.
1: A widzicie przez te 14 edycji, że to ma taki wpływ, że ten temat jest coraz bardziej dostrzegany przez organizatorów także innych wydarzeń, innych miejsc publicznych i tak dalej i jest coraz lepiej w tym temacie?
2: Absolutnie tak. Też warto zaznaczyć, że od paru lat jest ustawa o dostępności, która trochę wymusza od tego, od tych wszystkich jednostek, które coś tam próbują organizować, że ta dostępność powinna być. Ale bez wątpienia tego rodzaju wydarzenia i to, co my robiliśmy przez wszystkie te edycje, daje jakąś taką widoczność, ale myślę, że co jest ważniejsze, nawet nie tyle u innych organizatorów podobnych eventów, co też wśród ludzi. No bo tak, to jest taka bardzo też prozaiczna rzecz, że jeżeli ty zdecydowałbyś się pójść ze swoją partnerką albo ze znajomymi na jakiś event, bo po prostu zobaczysz, że coś jest i widzisz dookoła na miejscu, że nie wiem, można wypożyczyć słuchawki wyciszające, albo ktoś używa właśnie słuchawki do audiodeskrypcji, czy są pokazywane napisy, które są też dostosowane do potrzeb osób, to też idąc później w świat, masz gdzieś w pamięci, że takie elementy są potrzebne. Czasem dlatego, że ktoś z twojego otoczenia może chcieć z nich skorzystać, a czasem dlatego, że właśnie ty będziesz organizatorem i wiesz już, czego mogą potrzebować twoi odbiorcy. Mhm. Więc myślę, że to tak działa globalnie, że wszyscy się dookoła przy okazji edukują.
1: W Warszawie i w miastach całej Polski tak naprawdę wiele, wiele wydarzeń. Co takiego najciekawszego tutaj u nas w stolicy będzie się działo?
2: Skoro już mówiliśmy trochę o tym przebodźcowaniu, to rzecz, na którą ja osobiście jestem, z powodu której jestem bardzo podekscytowany, to pokaz przyjazny osobom z ADHD, który wydarzy się w kinokawiarni Falenica. Będzie to pokaz filmu Kandydaci Śmierci. Samo miejsce jest też bardzo ciekawe, bo znajduje się właśnie w budynku starej stacji kolejowej. Ale takim motywem tegorocznej naszej edycji jest, żeby było lekko, komediowo i filmowo. Więc też będą wspomniane spacery po Warszawie. Jeden z nich będzie śladami Lalki, inny śladami twórczości Barei, więc też tutaj te elementy właśnie komediowe wkraczają. Dziś nasz festiwal wystartował i mieliśmy w tym czasie, kiedy tutaj siedzimy w studiu, odbywają się pokazy stand-upowe, warsztaty z improwizacji, koncerty, też tłumaczone na polski język migowy, więc rozpoczynamy tą naszą celebrację Święta Dostępności, ale ci, którzy chcieliby z nami być w niedzielę, mogą pojawić się o godzinie 10 na imprezie, którą organizujemy wraz z Niedzielnymi, czyli inicjatywą, która właśnie skupia się na tworzeniu fajnych imprez bez jakichś dodatkowych używek. Też bardzo dużo teatrów wyszło z fajnym repertuarem. Zapraszamy was do Teatru Studio, Rampa, Komedia. Mamy też Teatr Ochoty, który zresztą od lat jest współorganizatorem naszego festiwalu i już takim się stał trochę naszym domem. Tak jak samo jak Teatr Komedii. W Mazowieckim Instytucie Kultury. Wszystkie te miejsca dużo możliwości dają. Nie jestem w stanie teraz powiedzieć, jak w dniu rozpoczęcia festiwalu wygląda sytuacja z miejscami na te spektakle. zwykle, dlatego że z minuty na minutę to się zmienia, ale zachęcam do tego, żebyście sobie zerknęli na stronę festiwalu www.fkbb.pl, gdzie możecie znaleźć informacje zarówno w Warszawie, jak i w innych miastach, co się dzieje, ile jeszcze jest miejsc dostępnych, jak również te właśnie kluczowe informacje związane z tym, czy na danym wydarzeniu jest konkretna forma dostępności, która was interesuje, czy wydarzenie jest za darmo, jak tam dojechać i również czego możecie się spodziewać na miejscu, czyli właśnie wszystkie te aspekty związane też z takim komfortem sensorycznym, czy tam są jakieś słuchawki wyciszające, czy jest pokój wyciszeń i tym podobne.
1: Mhm. To, co najciekawszego się będzie działo we Warszawie, ale zachęcamy, żeby spojrzeć na stronę, bo także we wielu, wielu innych miastach w Polsce będą wydarzenia. Kilkukrotnie już się pojawiło takie sformułowanie jak komfort psychiczny, więc to rozumiem oznacza po części, że takie codzienne funkcjonowanie w miejscach czy podczas wydarzeń, które nie zawsze są w 100% dostosowane, ten komfort psychiczny trochę obniża i znowu możemy wrócić do tego, że zapewne nam wszystkim w różnych miejscach niekoniecznie jest zapewniony taki komfort, jak byśmy mogli oczekiwać bądź chcieć.
2: Totalnie tak. No, jako osoba słabowidząca z niepełnosprawnością wzroku i też z ADHD, wielokrotnie tego doświadczałem, że sytuacje, w których mogę się poczuć komfortowo z powodu tej mojej jakby różnorodności, one pozwalają mi połączyć się z tu i teraz, z innymi ludźmi i przeżywać rzeczy razem. A to jest taka, myślę, bardzo kluczowa sprawa dla nas wszystkich, żebyśmy mogli po prostu przeżywać i doświadczać kultury i życia społecznego wspólnie. I to nie jest oczywiste, bo czasem jakiś taki mały element może sprawić, że nie mamy tej możliwości. Mhm. Więc wydarzenia tego typu, jak również wiele innych, które dzieją się coraz częściej, sprawiają, że każdy z nas może znaleźć swoje ulubione miejsce, swoją ulubioną formę spędzania czasu, okazję do poznawania nowych ludzi i czerpania z tej dostępnej kultury. Hasłem tegorocznego festiwalu jest możesz tak i tak też możesz. I to jest ekstra, jeżeli mamy poczucie tego, że są dookoła nas możliwości robienia rzeczy na sposoby różne, takie, które nam akurat odpowiadają.
1: Dostęp do kultury to też w pewnym aspekcie dostęp także do nauki. Czy ucząc się jako student, studiując, miałeś poczucie, że wszystko jest tak, jakbyś chciał, czy właśnie miałeś różne trudności chociażby z tą twoją niepełnosprawnością?
2: No ja miałem takie bardzo różne doświadczenia, będąc na dwóch różnych uczelniach i ta druga, którą zresztą obaj mieliśmy okazję ukończyć, była bardzo sprzyjająca temu i też ucząca przede wszystkim właśnie w ramach psychologii, aby zwracać uwagę na to, jakie potrzeby mają osoby dookoła nas i żeby tworzyć rozwiązania, które będą odpowiedzią właśnie na te potrzeby, nie? Myślę sobie, że ja absolutnie jestem dziś bardzo umocniony w tym, że ta praktyka jest coraz bardziej wprowadzana, choć nie jest oczywista, bo kiedyś było tak częściej, że proponowano jakieś rozwiązania, czy to właśnie w miejscach pracy, czy to w miejscach kultury, ale bez konsultowania tego z użytkownikami, bez pytania ich o ich potrzeby. A dziś ta praktyka staje się coraz bardziej standardem, że zapraszamy tak zwanych samorzeczników, czyli osoby, które reprezentują właśnie jakąś grupę z danymi potrzebami, pokazujemy im, co przygotowaliśmy i oni mówią, czy to jest okej, czy to nie jest okej, co można zmienić, co można poprawić. I to też jest rzecz, która na bazie której powstaje właśnie festiwal, że z roku na rok, modyfikując program, staramy się odpowiadać na te potrzeby osób i dążyć do tego, żeby był on też jakąś taką odpowiedzią na współczesne czasy. Dlatego w tym roku też zdecydowaliśmy się, żeby on był lekki, bardziej komediowy, bo dużo wokół nas jest takich tematów, które na co dzień myślę, że są jakimś takim obciążeniem psychicznym, więc fajnie byłoby znaleźć te 5 minut, żeby trochę odetchnąć.
1: To jeszcze raz zachęcamy wszystkich, żeby zerknęli na stronę, żeby zerknęli na sociale Festiwalu Kultury Bez Barier i znaleźli coś dla siebie. Od dziś do niedzieli wydarzenia w Warszawie oraz także w wielu innych miastach, a opowiedział nam o tym Mikołaj Jabłoński. Dzięki wielkie.
2: Dzięki, zapraszamy.
0: Studia ze studia.
3: Nie wiem czemu nie. Nie wiem czemu nie. Nie wiem czemu, nie wiem czemu.

0: Studia ze studia.
1: I już chyba tradycyjnie, dlatego że już od to nie jest pierwszy rok, a raczej rozpoczęcie roku akademickiego, w którym się widzimy z rektorem Szkoły Głównej Handlowej Piotrem Wachowiakiem. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Ja za każdym razem, kiedy tu jestem, mam takie poczucie, kurczę, kawał czasu już nie rozmawialiśmy ze sobą, a jeszcze gdzieś tam w trakcie roku nam się udaje złapać w kontekście jakichś tematów. No co, 120 lat SGH. Wydawałoby się, że no, to jest kawał naprawdę pięknej historii uczelni jednocześnie. I ja tak sobie myślę w kontekście też ostatnich informacji o tym, że nauka jest niedofinansowana.
3: Jak patrzy na temat niedofinansowania nauki SGH? Wiodąca uczelnia ekonomiczna w kraju.
2: Mówimy o niedofinansowaniu nauki, to właśnie mamy na myśli przede wszystkim rozwój tej nauki, bo dzięki temu może nasza gospodarka może być bardziej innowacyjna, a więc bardziej konkurencyjna. Chociaż trzeba sobie powiedzieć, że my jesteśmy rozsądni, wiemy jakie są potrzeby, jaka jest sytuacja geopolityczna. Bardzo dobrze, że nie jestem ministrem finansów, bo współczuję panu ministrowi Domańskiemu, żeby pogodził te wszystkie wydatki.
1: Wiadomo, że proponetka nie jest bez dna, ale czy nie ma takiego poczucia, że no, powinniśmy jako państwo chociaż się zrównać do tej średniej europejskiej?
2: Tak, ja myślę, że powinniśmy w przeciągu kilku lat, i wiem, że są takie plany, dojść do tych 2,2% przy średniej 2,5, więc to już by nie było źle. No,
1: głosy naukowców właśnie są takie, że nawet 2% to już by było naprawdę coś, bo to jest dwa razy więcej.
2: Tak, też myślę, że tu musimy docenić to, co robi pan minister Marcin Kulasek ze swoim zespołem, bo naprawdę dążą do tego, żeby zwiększyć te nakłady na naukę i wszyscy im dziękujemy za to. Natomiast oczywiście jest istotna potrzeba, żeby dojść do tych przynajmniej do 2%, bo wtedy byśmy byli jeszcze bardziej konkurencyjną gospodarką, a to jest bardzo istotne, bo my jesteśmy bardzo zadowoleni, że siedzimy przy stoliku G20, prawda, ale my mamy siedzieć cały czas przy tym stoliku, a więc to jest z jednej strony satysfakcja, z drugiej strony odpowiedzialność. I żeby siedzieć przy tym stoliku, to musimy się rozwijać. Jak chcemy się rozwijać, to nauka musi się też rozwijać.
1: 120 lat i kolejny rok przed nami. Wydawałoby się, że w perspektywie 120 lat kolejny rok nie jest aż tak istotny, no ale muszę zapytać koniecznie o to, jakie są w ogóle plany na ten rok. Czy jest coś wielkiego do zmiany, czy jest takie poczucie, że hej, musimy pracować nad tą jedną rzeczą. Jaka to była rzecz?
2: No przed nami jest reakredytacja bardzo ważnej akredytacji, a mianowicie EQUIS i będziemy chcieli oczywiście ją mieć cały czas, więc to będzie podporządkowane rok pod przygotowanie się do tej ważnej dla nas reakredytacji, no ale też takim wyzwaniem dla naszej uczelni i pewnie dla większości uczelni, oprócz spraw finansowych, to jest pozyskiwanie studentów z zagranicy. A więc będziemy też chcieli w tym roku położyć większy jeszcze nacisk na to, żeby w przyszłym roku ci studenci z zagranicy do nas przyjechali. To jest ważne, żeby mieć tutaj studentów zagranicznych. No a także dokończenie naszej inwestycji, ponieważ remontujemy najstarszy budynek na SGH, tak zwany budynek A od ulicy Rakowieckiej. To jest remont kapitalny i myślę, że w przyszłym roku zakończymy ten remont i otrzymamy bardzo, bardzo ładny budynek.
1: Tu muszę jeszcze powiedzieć, że w czerwcu 26 roku Szkoła Główna Handlowa awansowała o 8 miejsc na 62. pozycję w rankingu Financial Timesa, Masters in Finance, to był ten ranking. Wydaje mi się, że to dalej nie jest tak wysoko, jakbyśmy chcieli u nas. Mamy mało uczelni, które są jednymi z najlepszych uczelni w Europie, jakbyśmy mogli w ogóle to ująć.

0: Więc co jest tego przyczyną?
1: To nie jest tak do końca, nie zgodzę się z panem redaktorem, chociaż zawsze prawie się zgadzam. Oczywiście chciałbym tu być w tym rankingu, mieć lepszą pozycję, no bo nie ma co ukrywać, już Akademia Leona Koźmińskiego jest przed nami.
0: Ale to też nie jest jakoś bardzo wysoko.
1: No nie jest, ale jest przed nami, więc warto pogratulować. Natomiast ja bym chciał zwrócić uwagę na te trzy akredytacje międzynarodowe, tak zwane trzy korony. I tylko 1% uczelni na świecie ma te akredytacje, w tym SGH.
0: Czyli nie rankingi, a bardziej szerszy...
1: Raczej nie. Ja mówię, do rankingów my przywiązujemy dużą wagę. Rankingi też, ale też trzeba patrzeć na te akredytacje międzynarodowe, bo rzeczywiście w Polsce na razie są trzy tylko uczelnie biznesowe, które mają te rankingi, te trzy korony, to jesteśmy my, to jest Akademia Leona Koźmińskiego i to jest Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i z tego jesteśmy bardzo dumni. Ale też z drugiej strony nie chciałbym, żeby był taki odbiór, że inne rankingi nie są ważne.
0: I cały czas razem ze mną rektor Szkoły Głównej Handlowej, profesor Piotr Wachowiak. Rozmawiamy o inauguracji roku akademickiego, więc rozmawiamy około naukowo również i o planach na przyszłość. Zastanawiam się, czy SGH w ogóle śledzi losy swoich absolwentów potem. Czy w ogóle macie jakieś takie ogólne informacje chociaż, co się dzieje z waszymi absolwentami po tym, jak zakończą edukację w SGH?
1: Oczywiście każda uczelnia śledzi losy swoich absolwentów. My też to robimy i jesteśmy bardzo dumni z tego. Jak ja widzę, że ktoś z absolwentów awansuje, zajmuje ważne stanowisko, to zawsze wysyłam list gratulacyjny i zawsze zapraszam na kawę, żeby opowiedzieć, co się dzieje na uczelni. I proszę sobie wyobrazić, że 90% absolwentów zgłasza się.
0: Naprawdę?
1: I się spotykamy.
0: Super.
1: I opowiem jeszcze jedną rzecz, że była osoba, która mówiła, że to jest jakaś podpucha. Ale rzeczywiście, rzeczywiście się ze mną spotkała.
0: Niesamowite, czyli faktycznie zapraszacie studentów, żeby
1: tak,
0: na spotkania...
1: Absolwentów,
0: przepraszam.
1: I tych absolwentów mamy wszędzie. Dyrektorka Teatru Syrena, wspaniała osoba, jest naszą absolwentką na przykład.
0: Tak, nie no, ja sam wielu absolwentów SGH poznałem i wiem doskonale, są zawsze dumni z tego, że jestem po SGH. Teraz w kolejny rok z 4 nowymi kursami od MIT. To jest w ogóle coś niesamowitego. Co następny, Harvard?
1: Tak, oczywiście. My stosujemy tą najstarszą, jedną z najstarszych technik zarządzania benchmarkingu, czyli uczenie się od najlepszych. Od kogo mamy się uczyć? Właśnie uczmy się od najlepszych, ale mówiąc poważnie, musimy się cały czas rozwijać, musimy naszą ofertę dostosowywać do wymogów rynkowych, prawda? Dobrze, że mamy tą współpracę z biznesem, że w każdej radzie programowej naszych kierunków jest przynajmniej jeden przedstawiciel z biznesu, a więc te kierunki są bardzo dopasowane do wymagań rynku pracy. No i poszukujemy nowych możliwości, chociażby te studia dualne, prawda? Gdzie teraz uruchomiliśmy studia drugiego stopnia, systemy transportowe, między innymi z firmami takimi jak Porty Polska, prawda, PKP, i one się cieszą dużą popularnością, mimo że to jest pierwszy rok.
0: Zastanawiam się właśnie nad tym, bo to nie jest pierwszy raz, kiedy rozmawiamy o współpracy z biznesem. I myślę, po ostatniej rozmowie sobie myślałem, dobra, a jak z niezależnością uczelni w takiej chwili, kiedy faktycznie wskakuje współpraca z dużym biznesem, żeby kształcić studentów, żeby dawać im wiedzę praktyczną, to czy uczelnia nie traci w międzyczasie niezależności? Czy w ogóle zdarzało wam się odmówić współpracy właśnie z tego względu?
1: Nie, oczywiście, że to, ta współpraca musi być za zgodą obu stron, bo jak nie ma zgody, żadna ze stron nie narzuca. Jest to duża niezależność, bo przecież każdy program musi zatwierdzić Senat, a więc w Senacie są bardzo mądre osoby, no i pilnujemy tego, żeby jednak te kierunki były na tym poziomie uniwersyteckim, ale trzeba pogodzić właśnie ten poziom uniwersytecki z podejściem takim praktycznym. Dlatego też uważam, że te studia dualne są bardzo dobrym rozwiązaniem i myślę, że to będzie rozwiązanie przyszłościowe.
0: Czyli studia dualne,
1: robione z praktyką.
0: Kolejne współprace w tym roku. I czy o czymś zapomnieliśmy w tym, co będzie się działo teraz?
1: No nie, no myślę, że musimy życzyć bardzo dobrego nowego roku akademickiego, a przede wszystkim życzyć bezpiecznego roku akademickiego, bo tak jak mówiłem, ta złożona sytuacja geopolityczna jest, a ja bym chciał ze sklepu zdjąć moją flagę polsko-ukraińską, a zdejmę ją wtedy, jak zakończy się ta straszliwa wojna w Ukrainie, oczywiście zwycięstwem Ukrainy.
0: I to prawda, już to nie jest pierwszy raz, kiedy przypinkę widzę na marynarce pana profesora i no, jestem bardzo zadowolony, że dalej jest, aczkolwiek czy jestem zadowolony? Nie jestem. Bo najfajniej byłoby, gdyby zniknęła.
1: Tak, bo ja noszę ją od pierwszych dni wojny i powiedziałem, że ją zdejmę, kiedy zostanie ta wojna zakończona sukcesem i chciałbym naprawdę ją jak najszybciej zdjąć.
0: Profesor Piotr Wachowiak, rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Dziękuję bardzo serdecznie za tę rozmowę.
1: Bardzo dziękuję.
2: Studia ze studia.

0: through us. You're never quite sure where he is, and if he picks you, he massages your temple. His fingers move in tiny circles, and I realise these £5 lessons won't fix me, because this is about letting go, and even here, vinyasa flows.
1: Yoga I'm obsessed with being chosen. 7:06 i zaczynamy ten program. Witajcie wszyscy drodzy słuchacze. Jestem z wami ja, Ewa Ekła.
2: I Zuzia. Susk.
1: Zuza Susk, tak. Będziemy tak z wami do godziny 10. 886-971-971 to jest nasz numer, pod który możecie wysłać wiadomości, albo możecie do nas też pisać na WhatsApp. W każdym razie od razu dajcie nam znać, że jesteście już z nami. Zobaczę, czy ktoś już coś napisał. Jeszcze nie, ale czekamy na was w każdym razie. Jesteśmy z wami do godziny 10. No i odpalamy ten poranek, moi drodzy. Skin to skin w Radio Campus.

0: 7.12, dalej słuchacie Radio Campus 97 i 1 FM. Piszecie do nas i okazuje się, że piszecie do nas z całego świata tak naprawdę, dlatego że nie tylko jeden słuchacz napisał, że jest, że pisze do nas z Norwegii, drugi też do nas pisał gdzieś z zagranicy. Ten, co chcielibyśmy zabrać w kosmos.
1: Z Oslo, też z Norwegii.
0: To jest ta sama osoba? Siedzicie w tym samym domu? Co się dzieje? Bo numery są różne i jeden naprawdę ma nawet dowód, bo ma plus 47. Nie wiem, jaki jest kierunkowy z Norwegii, ale wiem, że plus 47 to nie jest kierunkowy z Polski.
1: To prawda.
0: Więc jest to przekonujące. Drugi numer jest polski, więc I don't know. Dajcie znać, czy siedzicie razem w różnych pokojach, czy po prostu jesteście razem z miasta. Możemy was w ogóle połączyć.
1: Albo odwiedzić.
0: No ale dzisiaj jest 14 października. I Susk ma dla was informację o tym, co dzisiaj się dzieje.
1: Dokładnie, mam dla was kalendarium. Może zaczniemy od imienin. Ponieważ imieniny obchodzą Alan, Dominik, Fortunata. Piękne imię.
0: Piękne.
1: Małgorzata, tak, Bernard. To prawda, to prawda. Małgorzata, Bernard, Gaja, Kalist, Witalia, Gajusz, Fortunat, Gaudenty i Paraskewa. Wszystkim Gaudentym, Paraskewom, ale też po prostu Małgorzatom życzymy wszystkiego najlepszego.
0: 100 lat.
1: I dzisiaj mamy nietypowe święto. Jest Światowy Dzień Normalizacji, proszę państwa. I internet mówi, że jest to okazja, by docenić pracę tysięcy ekspertów z całego świata tworzących normy międzynarodowe. Myślę, że to jest bardzo odpowiedzialne zadanie. Tworzenie norm międzynarodowych, na których potem opiera się absolutnie wszystko.
0: Tak brzmi.
1: I kojarzy mi się z tymi memami na TikToku i na Instagramie, że znormalizujmy to. Proszę, znormalizujmy to i znormalizujmy tamto. I czasem też są takie abstrakcyjne rzeczy, które w sensie abstrakcyjne po prostu już są znormalizowane, albo takie, których nie trzeba normalizować.
0: Tak, ale to jest taki trend po prostu, tak jak point of view. Jakby yes. Point of view to teoretycznie miało znaczyć, że to ty coś widzisz, że to jest twoje point of view, a potem po prostu stało się to takim hasłem na Instagramie, które wrzucasz kiedykolwiek. I tak samo jest z tą normalizacją. To już jest normalne, girl. Po prostu wyjdź na zewnątrz, zatknij trawy.
1: That's true. Przysłowie na dzisiaj, które wyskoczyło mi po wpisaniu dzisiejszej daty, to gdy październik ciepło trzyma, zwykle mroźna bywa zima. No i było trochę ciepło.
0: Jajks. To trochę się boję, bo cały wrzesień był całkiem niezły.
1: To prawda, to prawda.
0: Ja nie jestem ogólnie fanką zimy, ale powiem tak, jeżeli już ta zima ma być, to albo rybka, albo pipka. Albo ma być zimna, albo ma jej nie być.
1: Jak jest zima, to niech będzie śnieg.
0: Śnieg przede wszystkim, bo ja ostatnio zorientowałam się, że w zimie chodzi o to, że ten śnieg nie jest bez przyczyny. Ten śnieg jest jedynym źródłem światła w zimie.
1: Okay.
0: I jeżeli go nie ma, to jest ciemno i jest smutniej.
1: I
0: jak
1: pluka,
0: w zeszłym roku znowu wrócił śnieg i był faktycznie, to okazało się, że jest jakoś tak przyjemniej. Zupełnie lepiej zniosłam tą zimę, bo było trochę więcej słońca. Nie
1: to
0: wiem,
1: prawda.
0: Czy się zgadzacie z moim postulatem, ale...
1: Ale to tak bardzo naukowo brzmi.
0: Tak?
1: Że faktycznie źródło światła, coś tam tego, odbija to światło.
0: Skończyłam ten sam uniwersytet, co dr Dre. Ring my bell.
1: Uczył cię?
0: Tak, był moim wykładowcą. Ring my bell w Radio Campus.

0: Buddy w Radio Campus za 10 minut wiadomości, ale my jeszcze jesteśmy przez chwilę z wami, piszecie do nas dalej, wysyłaliście nam w związku z Dniem Normalizacji, tak? To jest dzisiaj Dzień Normalizacji, tak, jest dzisiaj święto, 14 października.
1: Gdzieś pomiędzy.
0: Dzisiaj jest 14 października, w związku z Dniem Normalizacji wysłaliście nam informację o tym, że zostało ustalone, jak bardzo skrzywione mogą być banany.
1: Unia Europejska ustaliła.
0: Wspaniałe to jest. Myślę, że ważne, że zajmujemy się rzeczami, które są ważne.
1: No, słuchaj, ja widziałaś kiedyś mega zakrzywionego banana? Tak turbo zakrzywionego? Kupiłabyś takiego banana?
0: No, w sumie to chyba, nie wiem. W sensie teraz to się czuję pogubiona, bo z drugiej strony patrzę na te marchewki i one faktycznie wszystkie są proste, ale potem się zastanawiam, czy one w naturze też tak rosną.
1: U mojej babci rosły. U mojej babci
0: proste?
1: Były takie. Tak, ona nie pryskała i rosły prościutkie. No.
0: A to takie pryskane są pokrzywione?
1: Kurde, nie wiem.
0: Banany chyba są proste, takie mniej więcej, ewentualnie takie zakrzywione trochę. No nie wiem,
1: ja bym chętnie zjadła takiego banana, który robi koło.
0: To
1: który po prostu
0: fajne.
1: Układa się w
0: i
1: koło.
0: I można go tak na palcu kręcić. Mm-hmm. Jak
1: o
0: taki...
1: Boże.
0: Fajne. Marzenie.
1: Mega.
0: Imieniny jeszcze, a nie imieniny, już mówiłaś.
1: Urodziny.
0: Urodziny.
1: Urodziny. Trzy osoby ważne obchodzą urodziny, z czego jedna niestety nie jest już z nami na planecie. Jest to Stefan Żeromski.
0: 100 lat.
1: Którego wszyscy znamy i nie wiem, czy kochamy, ale wszyscy znamy. I urodził się również dzisiaj Miłosz i Asher.
0: Mogliby zrobić jakiś taki koncert wspólny.
1: Wspólny numer, no. Napisałby im tekst Stefan Żeromski, Asher by śpiewał refren, a Miłosz robił wersy. Kładnie.
0: To musiałoby się pewnie wydarzyć w AI i ogólnie myślę, że nie jesteśmy jakimiś wybitnymi fanami AI, ale ostatnio zobaczyłam, w ogóle muszę wam powiedzieć, że zobaczyłam coś takie, taką wypowiedź, usłyszałam, że AI nie jest samo w sobie złem, tylko jesteśmy trochę przekonywani do tego, żeby ściągnąć odpowiedzialność z ludzi, którzy używają tego w nieodpowiedni sposób.
1: Mhm. Okej.
0: Okay. I na przykład zobaczyłam takie użycie AI, że dziewczyna, która no i tak musi się znać trochę na historii, bo to nie jest do końca tak, że to AI, szczególnie w tej formie, przynajmniej tak jak ja je obserwuję, ale nigdy za nie zapłaciłam, więc nie wiem. No nawet jeżeli coś wrzucisz, to jednak musisz to trochę zredagować bardzo często, mm-hmm. żeby faktycznie brzmiało fajnie, albo żeby brzmiało bardziej ludzko. Widziałam taką dziewczynę w internecie, która zabiera nas do czasów historycznych i pokazuje... jakąś tam, załóżmy, królową Elżbietę, tak jakby naprawdę wyglądała, z jej zgniłymi zębami, z jej skórą, która miała problemy i która była smarowana LEDem, bo w tamtym czasie wierzono. I widzisz, ile się dowiedziałam? Nie wiem, czy kiedykolwiek dowiedziałam się tyle o królowej Elżbiecie na lekcji historii. Więc super było to, bo wszystko to zrobiła w AI, w sensie tą Elżbietę. No i tak trochę mnie przekonała, że jest też sens tego AI.
1: Kurczę, to nadal nie anuluje tego wpływu środowiskowego, nie? Tego, ile wody to zżera i jakie to jest ciężkie środowiskowo.
0: To prawda.
1: No.
0: Możemy otworzyć kiedyś temat teorii spiskowych, bo zastanawiam się, czy naprawdę te centra potrzebują tyle wody. Czy nasza woda jest kradziona? Ty-ry-ry.
1: Ja widziałam takiego mema wspaniałego, prześmiesznego, że jestem przeciwieństwem AI, bo wypiłam dzisiaj zero wody i napisanie maila zajęło mi 3 godziny.
0: To prawda. Klasyk. Get the love story w Ready Campus.

0: może to ostatni raz, kiedy legalnie zapraszamy Cię na warszawski festiwal piwa, zanim wejdą przepisy, które zakażą mówienia o piwie jakościowym, bezalkoholowym, tworzonym z pasją przez najlepsze rzemieślnicze browary. Ale zanim to nastąpi, udowodnimy Wam, że polski kraft nie bez powodu uważany jest za najlepszy w Europie. 15-17 października. Stadion Legii Warszawa. Bilety na eventim.pl.
1: A weź, młody, skocz po jeszcze jedno wiadro do samochodu.
2: Już lecę. Jakaś ciężka ta masa.
1: Ciężka?
2: No niby 20 kg, a jak takie dwa wiadra złapałem, to z brykomana do auta też ciężko.
1: Jakby było 20 kg, to by nam zabrakło. A jest 25.
2: A ja się bałem, że nie mam kondycji.
1: Chyba kumacji.
3: Fachowcy wiedzą, że tanio i od ręki to najlepiej w brykomanie, gdzie masaż pachlowa Knauf Roll and Spray Max kosztuje tylko 107 zł za 25 kg. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Reklama.
5: Radio Campus. Same sztosy.

0: Radio Campus. Same sztosy. Akademicki Radio Campus.
1: Przepraszam cię, Basia, nie włączyłam ci podkładu, ale cię najpierw zapowiem. Teraz wiadomości i Basia Barb-Jankowska, której nie słyszeliście już od jakiegoś czasu. Let's go, Barbs!
2: Usuwanie nielegalnych treści z internetu już niedługo będzie możliwe. Mołdawia i Ukraina są coraz bliżej Unii, a podejrzany o przygotowywanie zamachu na premiera usłyszał zarzuty.
0: Wiadomości.
2: Senat przyjął ustawę umożliwiającą usuwanie nielegalnych treści w internecie. Jednocześnie zaproponował do niej poprawki. Dotyczą one skrócenia vacatio legis do 3 miesięcy oraz rozszerzenia prawa natychmiastowego usuwania treści w przypadku, gdy ktoś przyjmuje zlecenie zabójstwa, informuje o tym w internecie, chce doprowadzić człowieka do targnięcia się na własne życie albo stosuje groźbę bezprawną. Przepisy mają pozwolić na wdrożenie unijnego aktu o usługach cyfrowych. Teraz nowela ponownie trafi do Sejmu. Unia Europejska otworzyła kolejne 2 klastry w negocjacjach akcesyjnych z Mołdawią. Dotyczą one rynku wewnętrznego i konkurencyjności. Do otwarcia pozostają 2 inne bloki tematyczne – klimat i rolnictwo. Chwilę wcześniej otwarto te same klastry z Ukrainą. Unijna komisarka do spraw rozszerzenia Marta Kos wyraziła przekonanie, że do końca roku uda się otworzyć pozostałe 2 klastry zarówno z Mołdawią, jak i Ukrainą. Oba państwa otrzymały status kandydatów w czerwcu 2022 roku. 2 lata później formalnie rozpoczęły negocjacje akcesyjne. 66-letni Krzysztof N., który przygotowywał zamach między innymi na premiera, usłyszał 9 zarzutów, w tym planowania siłowego obalenia władzy państwowej. 66-latek nie przyznał się do zarzucanych czynów i odmówił składania wyjaśnień. Stwierdził, że nie rozumie tych czynów, wskazał na dużą liczbę schorzeń nie tylko fizycznych, ale i psychicznych, stosowną do wieku. Prokurator podjął decyzję o skierowaniu wniosku o areszt. Wieczorem ruszy asfaltowanie ulicy Długosza. Drogowcy będą tam pracować przez 2 doby. Długosza będzie zamknięta na całym odcinku od Młynarskiej do Tyszkiewicza. Utrudnienia będzie można ominąć Żytnią. Na Długosza staną zakazy parkowania także na miejscach postojowych z informacją o możliwości odholowania pojazdu na koszt właściciela. Przejścia dla pieszych przez Długosza przy Młynarskiej i Tyszkiewicza będą otwarte.
1: To była Basia Jankowska i wiadomości. Dziękujemy, Barbs, a teraz...
0: Pogoda.
3: Czyli ja.
1: Nasza
3: Państwa,
1: pogodynka.
3: Jak widzimy za oknem, nie jest za dobrze. Nie jest za dobrze.
1: Ale poczekaj. Poczekaj, bo zaczęłaś od razu z grubej rury. No tak. A nie jest do końca tak, że nie jest za dobrze, bo pamiętacie to różowe niebo, które było, jak tutaj jechałyśmy wszystkie?
3: No, to prawda.
2: To prawda, było
1: ładne, co nie? Więc tak rzucić po prostu, że nie...
3: Trwało momencik, ale było przepiękne. Okay,
2: może zapowiada ładną pogodę na później.
1: Dobra, przepraszam, macie rację. Nie atakujcie mnie, przepraszam.
3: Chciałam ustawić nasze oczekiwania na niskie, okay. Po tym, żeby je podnieść, ponieważ zbliża się jeszcze w miarę rozpogodzenie.
1: Zbliża się zima.
3: Jeszcze zanim będzie tragedia, to będzie słońce. Słońce jutro zacznie wychodzić, żeby w piątek i w sobotę wyjść na dobre. Natomiast dzisiaj, no pewnie jeszcze zanim z tego studia wyjdziemy, to zacznie padać.
1: A zobacz, powiedziałaś na dobre, a my jesteśmy na dobrej.
3: Jesteśmy też na dobrej, na złe.
1: Ale jesteśmy na dobrej ulicy.
3: Wiem.
1: Wiedziałaś. Po prostu nie było za dużej reakcji.
3: Chciałam to pociągnąć
1: dalej. Uznałam to za wyjątkowo śmieszne, więc...
3: A czy jest ulica zła w Warszawie?
1: Basia?
2: Nie mam zielonego pojęcia.
3: Mam nadzieję, że nie, bo
1: zapytajmy słuchaczy. 886-971-971. Czy jest ulica zła w Warszawie?
3: Jeszcze zanim wyjdziecie z domu, weźcie proszę ze sobą... Albo nie wychodźcie, jeżeli macie taką możliwość. A to weźcie ze sobą, jeśli wychodzicie, parasol albo jakiś płaszcz przeciwdeszczowy.
1: Będzie padać?
3: Bo będzie padać. No niestety będzie padać. Pokazuje mi, że koło 9, 10, 11, potem 14, potem 16,
1: 20.
3: Czyli w ogóle
1: 20. Cały dzień pada. Just say that. Po prostu cały dzień będzie
3: ciężko,
1: padać.
3: Jest ciężko.
1: W interwałach. No dobra. Może mamy jakieś lepsze informacje z...
0: Korki.
1: Słyszałaś to?
3: Słyszałam to. Dużo nowości.
1: Jakby ktoś się rzucał...
3: Korki.
1: Frisbee. Ale bardzo fajnie, tylko ja się jeszcze przyzwyczaiłam po prostu, wy pewnie też. Wawelska Niepodległości stoi, Bowoli stoi, Czerniakowska stoi, Aleje Zjednoczonych stoi. Co to jest tam?
3: Boże, jak ty szybko myślisz, ja to nawet tych ulic nie mogę znaleźć.
1: To jest lata w prawo.
3: To jest ta pierwsza ulica po prawej stronie Wisły.
2: Wisła Strada?
1: Po prawej stronie.
2: Wał Międzyrzeński.
3: Tak.
2: Ja nie odróżniam stron Wisły.
1: A jesteś z Warszawy?
2: Tak. A. Ale dla mnie jest moja strona i ta druga.
1: Ja też mam to samo. Bo ja też jestem z Warszawy i też mam tak samo, że jakby jak ktoś mówi prawa, lewa strona Wisły, to tak ciężko. Tak jak kiedyś z zegarkiem. Albo jak ktoś mówi idź na północ i mam takie ziom, co to znaczy?
3: No to musisz patrzeć na mech. Musicie patrzeć na mech.
2: W Warszawie mech tego mchu akurat nie ma za dużo.
1: Tak, jak zobaczysz mech, to może okazać się, że to tak naprawdę było coś innego. No dobra, słuchajcie, lecimy z tym. Taka była pogoda, takie były korki, takie były wiadomości, a teraz Yangzi.

0: Za 15 minut godzina 8, my dalej jesteśmy z wami, Ewa Ekła
1: i Susk.
0: I tak będziemy z wami do godziny 10. Niektórym, którzy do nas napisali, obiecywałyśmy, że zabierzemy ich w kosmos. Mamy nadzieję, że jak do tej pory macie takie właśnie doświadczenia. No ale nie dla każdego ten dzień zaczął się jakoś super pozytywnie. Napisał do nas nasz słuchacz 608. Cześć, słucham was dziś i jadę na 10.30 do liceum mojej córki walczyć o nowy plan lekcji. Ma 3 razy w tygodniu na 7.10.
1: Tragedia.
0: Więc ona na to się naogląda czerwonych
1: świtów.
0: Ja nie mogę.
1: Jeśli się nie uda
0: mózg
1: zmienić
0: mi się
1: planu.
0: Właśnie spiął znowu. Jeśli nie uda się zmienić planu, trzymajcie za mnie kciuki.
1: Trzymamy.
0: No to w takim razie niech wszyscy trzymacze, słuchacze trzymają kciuki. Niech wszyscy słuchacze trzymają kciuki. Jest to hardcore. Ja raz w tygodniu przychodzę tutaj na godzinę 7 i jest to dla mnie wyzwanie.
1: No.
0: Bo to nie wiąże się tylko z tym powstaniem wczesnym, tylko ze wszystkim tym, co prowadzi do tego. Czyli nawet dzień wcześniej też już jest jakby trochę inny, żebym mogła być tu o 7.
1: A potem musisz odespać.
0: A potem muszę odespać. Lubię taką jedną godzinę na przykład sobie pospać jeszcze jak wrócę, chociaż rzadko się to zdarza, ale wtedy mam taki pełny sen. Bo jednak mimo wszystko, pomimo tego, że wiem, że muszę być gdzieś na 7, to nie zawsze udaje mi się zasnąć, bo moja normalna godzina snu nie pozwala mi na 8 godzin między tym, że zasnęłam, a dojściem do radia albo obudzeniem się. Wy możecie nam w ogóle dać znać przy okazji, bo jeżeli naszemu słuchaczowi nie uda się zmienić tego planu, no to jaki jest sposób? Bo niektórzy z was codziennie na przykład wstają na 5 rano.
1: Ja pamiętam, że bardzo współczułam osobom w liceum, bo chodziłam do liceum do miasta, jeździłam PKS-em i ja miałam jeszcze w miarę szybko tego PKS-a, bo miałam chyba 7.58, coś też już, nie, 6.58, więc jakby tak przy 7 i zajęcia na 8, ale były też osoby, które miały jednego PKS-a o godzinie 5.30.
0: Masakra.
1: I jechały godzinę. I
0: to są właśnie te historie, które będą opowiadały swoim dzieciom. Ja do szkoły musiałam tak. Na piechotę przez zaspy śniegu i dla niektórych
1: PKS-em
0: to prawda.
1: PKS-em rozklekotanym PRL-owskim, a ty?
0: Trochę zabrzmiało to jak nawijka. Słuchajcie, możecie nam właśnie dać znać, jakie są wasze sposoby na to, żeby w ogóle się budzić, jeżeli macie to codziennie. Nasz jeden z słuchaczy napisał, nauczy się na 7 już do fabryki chodzić od razu. I jest to valid point,
1: no
0: naprawdę.
1: I to jest klasa robotnicza, no, proszę
0: Dokładnie.
1: Państwa. To jesteśmy my wszyscy tutaj.
0: The Motion w Radio Campus.

0: Zostań. Dzięki pyszne.pl możesz jeszcze pozwolić sobie na drzemkę. Zyskaj więcej poranka. Zamów śniadanie z Vincenta, gorąco polecam, lub Burger Kinga, 50% taniej. Od 7 do 11 rano.
1: Ktoś powiedział pyszne.pl.
2: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto. Przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon w Warszawie i Piasecznie. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie w Warszawie i Piasecznie.
4: Reklama.

0: creamy, creamy, creamy, creamy, creamy steroids.
1: Teraz kampus akademicki. Boże, Basia, przepraszam, to nie jest kampus akademicki. Jak się to nazywa?
2: Sportowy kampus.
1: Widzisz? Sportowy kampus, Basia Jankowska, znana jako Barbs. Let's go.
3: Sportowy kampus.
2: Intermediolan przegrał z Club Brugge 3-4 w drugiej kolejce piłkarskiej Ligi Mistrzów. Sabah Baku pokonał 2-0 Slavię Praga. Na ten moment trzy zespoły odniosły po dwa zwycięstwa w tej edycji Ligi Mistrzów. Sporting, Arsenal i Barcelona, która z najlepszym bilansem bramkowym prowadzi w tabeli. Kolejne mecze ligi już dzisiaj. Piłkarki reprezentacji Polski po dogrywce wygrały z Belgią 3-2 w rewanżowym meczu pierwszej rundy baraży o awans na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata w Brazylii. Ponieważ wcześniej na wyjeździe przegrały 0-1, potrzebne były rzuty karne, w których biało-czerwone triumfowały 4-3. W drugiej rundzie baraży Polki zmierzą się ze zwycięzcą dwumeczu Irlandia-Kazachstan. Irlandki pierwsze spotkanie wygrały 8-0. Wczoraj zakończyły się eliminacyjne mecze gry pojedynczej Mistrzostw Europy w tenisie stołowym. Do turnieju głównego awansowali Maciej Kubik, Anna Brzyska i Katarzyna Węgrzyn. Kubik w grupie skompletował 3 zwycięstwa. Polkom do wygrania swojej puli potrzebne były 2 wygrane. Prawo gry w turnieju głównym bez eliminacji mają Natalia Bajor i Miłosz Redzimski. Mistrzynie olimpijskie w gimnastyce sportowej Angelina Mielnikowa i Wiktoria Listunowa oraz mistrzyni Europy Anna Kałmykowa nie otrzymały holenderskich wiz pozwalających na udział w Mistrzostwach Świata w Rotterdamie. Jak czytamy w komunikacie holenderskich władz, jedno lub więcej państw członkowskich strefy Schengen uważa, że zawodniczki stanowią zagrożenie dla stosunków międzynarodowych.

0: O 8.09 trochę się ukulturalniamy w Radio Campus. Ja się uczę nowych słów, jak słyszycie. To była Omasta. No i lecimy dalej. Słuchajcie, dzisiaj jest Dzień Międzynarodowy Dzień Edukacji. Jak czytała to najpierw Susk, to żadna z nas nie ogarniała, że jak się to nazywało w twoim kalendarzu.
1: Ja tylko skumałam wczoraj, że dzisiaj jest rocznica Komisji Edukacji Narodowej.
0: Tak, stworzenia. I to było dla nas tyle. W ogóle żadna z nas nie połączyła kropek, że być może chodzi o Dzień Narodowy Dzień Edukacji, który...
1: Dobra, ja już nie jestem w szkole, co? 5 lat, 6 lat?
0: Coś tam. Nie rozmawiałem. Wójtą toka od Bruno. Ja to już po prostu... Szkoła jest dawno za mną, ale wy pisaliście o planach waszych dzieci, które często w liceum wyglądają tak, że chodzą na 7 do szkoły albo mają kilka razy w tygodniu na 7. Jeden z rodziców powiedział, że właśnie będzie dzisiaj o 10.30 w szkole swojej córki walczyć o to, żeby nie miała 3 razy w tygodniu na 7. Inna mama w naszych wiadomościach powiedziała, że jeżeli jemu się to uda, ona chodzi do jakiegoś hiszpańskiego chyba.
1: Cervantesa chyba?
0: Możliwe, że Cervantes albo coś takiego. I że jeżeli jemu się to uda, to żeby dać jej znać, jak to zrobił, bo ona też chce o coś takiego zawalczyć. No, a my zrobiliśmy to, co możemy zrobić, zrobiłyśmy to, co możemy zrobić w międzyczasie, czyli po prostu zapytać was, jak wy radzicie sobie z porannym wstawaniem i jaki jest sposób. Ktoś nam napisał, że no, nie wie, czy nam się spodoba ta rada, ale że najlepszy sposób to po prostu wstać. I jest coś w tym, masz rację. Tu ktoś napisał pokolenie 6-7 6 razy w tygodniu na 7 do roboty, niestety.
1: Tragedia. Bardzo, bardzo piszecie smutne wiadomości, słuchajcie.
0: Myślę, że osoby, które... Bo czasem słuchają nas też różni uczniowie. Ostatnio do nas jechał jakiś chłopak, który właśnie mówił, że ma na początku, na pierwszej lekcji WF. Chciałabyś zaczynać?
1: Mój Boże, nie. Jezus, ja mam... Czasem sobie wstaję rano i myślę sobie... Mój Boże, jak dobrze, że ja nie idę do liceum dzisiaj.
0: Właśnie w zeszłym roku.
1: Że ja nie chodzę do liceum.
0: To ja mam czasem tak, na przykład jak myślę sobie, no może nie tak, że wstaję co jakiś czas, ale zdarza mi się co jakiś czas, tak zatrzymuję się sobie, jak to dobrze, że nie jestem z tym facetem, z którym się...
1: Jak miło, aż miło wstać.
0: To się aż miło pomyśleć sobie, że mogłabym być teraz tą osobą, a po prostu
1: a nie
0: jestem.
1: Jesteś, no. Albo tak w sezonie maturalnym tak mam, że o mój Boże, ile to już lat od matury. Super, że nie mam teraz matury. Jak mi przykro, że ludzie mają teraz maturę.
0: No i to jest dobry w ogóle temat też, żebyście wy się podzielili z nami. Za co dziękujecie wstając? Ja dziękuję za to, że nie jestem w jakichś relacjach, w których nie powinnam być. Ty za to, że nie piszesz matury? Kto tu coś napisał?
1: Tutaj Filip Heiser, SMS.
0: Filip Heiser. On się pojawia ostatnio, wyskakuje z lodówki.
1: To jest w ogóle naprawdę temat rzeka.
0: Dobry sposób na wstawanie, jak chcemy wstawać o 7, to budzik nastawiamy na 7.30. Adrenalina dobrze budzi, jak lek przed bezdomnością.
1: Okej, okay,
0: to jest ciekawa uwaga.
1: Brutalna rada.
0: Brutalna rada. No wiecie, zawsze czekamy na wasze opinie i czekamy na więcej, a teraz If I Let You, The Womack Sisters, czyli wnuczki Sama Cooka i The Womack zespołu.
1: Wow.
0: I robią muzę w tym czasie, ale zobaczycie, jaka jest fajna. No i jak to jest super, że po prostu poszły w swoim kierunku, a nie kierują się tym, czego chce mainstream. Ale ja ich chcę. If You Let Me w Radio Campus. If I Let You, przepraszam.

0: Smile, Shooks, Chasing Status w Radio Campus, Skepta, tak się nazywa utwór, 8:19. Jesteśmy z wami do godziny 10, a teraz trochę porozmawiamy o tym, jak zmieniają się imprezy. Myślę, że trochę pod wpływem milenialsów, trochę pod wpływem pokolenia Z. I
1: już może już pewnie chodzi na
0: jeszcze,
1: imprezy pokolenie
0: tak
1: alfa.
0: Myślisz? A ile oni mają lat? Nie z 10?
1: 16, 17 już.
0: To mogą chodzić, ale nie do klubów chyba, to jest chyba jeszcze... Znaczy z założenia, pamiętam, że jak ja byłam w ich wieku, to chodziłam czasem do klubów i to było takie dziwne, bo trzeba było dać taką karteczkę od rodziców, teoretycznie, jak miało się poniżej 18 roku życia, czyli tam miałam 16 załóżmy, że mogę być w klubie. To było dziwne trochę.
1: Teraz to masz, ja tak miałam na koncertach, że tak było, jakaś kartka od rodzica, coś tam, to jest jakieś mega śmieszne, ale no teraz dzieciaki mają podrobione dowody w co aplikacjach.
0: Czyż?
1: No.
0: To musi być życie, chociaż ja widziałam w filmach amerykańskich, że oni sobie podrabiają te dowody i kupują podrabiane dowody. Mm-hmm. My podrabialiśmy chyba legitymację, ale podrabialiśmy to w taki sposób, że po prostu jak się udało zmienić ostatnią cyfrę na jakąś inną, w dosyć naturalny sposób, to było nasze podrabianie. Archaiczne jakieś zamierzchłe czasy.
1: Niektórzy też odbijali tył monety z tym orłem.
0: Ale czasy się zmieniają w tym sensie, że wydaje mi się, że kiedyś też przy tych imprezach, chociaż może nie aż tak bardzo, no to musieliby się wypowiedzieć coś młodsi ludzie. Były też używki dosyć wcześnie, nie mówię nawet, że w moim życiu, ale po prostu obecne na imprezach i tam, gdzie się chadzało. Teraz koncept imprez trochę się zmienił, wiemy już o tych niedzielnych imprezach, ale w Japonii na przykład powstał taki koncept, w którym chodzi się na imprezy, ale nazywa się to Juicy Book Rave. I ludzie przychodzą do klubów nocnych, żeby w spokoju i ciszy usiąść, poczytać książki, a DJ puszcza ambientową muzykę. Jest na przykład też koncept, i to akurat w Stanach Zjednoczonych, gdzie studenci chodzą jakby na siłownię nocną i tam jest muza, i nie ma alkoholu, zamiast tego dostają takie szoty, które mają wspomóc ich wydajność treningową.
1: O mój Boże.
0: Więc no, bardzo się to zmieniło.
1: No już słyszałam o takich rejwach książkowych w Komunie Warszawa w te wakacje razem z SDK.
0: A to ja nie słyszałam i widzisz, Warszawa jednak była pierwsza w takim razie.
1: Chociaż to też było czymś zainspirowane chyba, no ale Staromiejski Dom Kultury właśnie w Komunie Warszawa zrobił takie dwie edycje czytania, rejwowego czytania, coś tam, no ale to nie był rejw, to nie była muzyka rejwowa, tylko właśnie taka ambientowa i tam były jakieś leżaczki, coś tam, pufki, można sobie było czytać. Natomiast słyszałam też historię,
0: które... Ciężko by chyba było czytać jednocześnie przy muzyce rejwowej.
1: Ostatnio widziałam dziewczynę, która szła i czytała naraz.
0: Grubo.
1: I to mnie poskładało, no. Ale przypomniałam.
0: Ja nawet niechętnie jem i idę. W sensie mogę to robić, ale nie jestem do tego chętna.
1: No, ja znam ludzi, którzy nawet jak idą, to nie mogą patrzeć w telefon. Bo jest to za duża podzielność uwagi.
0: That's a lot. Może są w spektrum.
1: Maybe.
0: No shame.
1: Maybe. I przypomniała mi ta historia, ten temat, jakąś historię, ale zapomniałam tę historię. Miałam ją powiedzieć, no to... mówiłam i ją zapomniałam.
0: To jest jakaś tragedia, to co opowiadasz. Hehe.
1: Jaca 77.
0: Tragedia, że ludzie zamiast łoić alkohol całą noc chodzą i idą na siłownię? W sensie, słuchajcie, nie wiem, czy ja bym konkretnie wzięła udział. Wzięłabym, bo ja bym w ogóle wzięła udział we wszystkim. Mm-hmm. Ja bym wzięła nawet udział w czytaniu książek na rejwie. Jakby raz bym to zrobiła. No. Potem pewnie by się okazało, że nie jest to zupełnie w moim klimacie.
1: Mam tę historię, wróciła do mojej pamięci. Opowiem
0: to dobrze,
1: ją.
0: Bo grałam na czas.
1: Opowiem ją. To była historia o performatywnej męskości. O tym, że moja ziomalka kiedyś była w Warszawie i poszła do planu B. Zobaczycie, co chodzi z planem B i dlaczego wszyscy chodzą do planu B i w ogóle. I poszła na polarnię planu B i zobaczyła, jak chłop czyta książkę w planie B w polarni.
0: To jest mniej hardkorowe niż iść. Chociaż z drugiej strony...
1: To jest pik performatywnej męskości, przecież tam jest tak ciemno. Oh. Nawet nie poczytasz tego.
0: Okej, nie wziąłam tego pod uwagę. Zapomniałam o... Może... No nie wiem, co mam powiedzieć. Chyba to jest właśnie pik performatywnej męskości.
1: I planu B.
0: I planu B. Ja w ogóle do planu B chodziłam też jako nastolatka. To było takie nasze miejsce, bo chodziliśmy niedaleko do szkoły i przychodziliśmy tam właśnie do planu B. Była jeszcze taka restauracja, która nazywała się Warszawska wtedy na Placu Zbawiciela i sprzedawali tam tatar za 5 zł.
1: Jadłeś tatar w liceum?
0: No.
1: Ja jadłem z
0: pikanki. Bo ja chodziłam do liceum społecznego, więc mieliśmy w ogóle 5 dań do wyboru na obiad.
1: Jezus, dziewczyno.
0: No, słuchajcie. Ale i tak byłam biedna, więc nie wieszajcie na mnie psów. Victory Lab w Radio Campus. Nie
2: Little white bitch on Depop, chillin' teapot, two left feet, then Reebok. Shawty did freelance, now she a free thot. Should've never let the bitch alone with my seat mask. Now the bitch skip pit, poppin' in my Reeboks. Talk about a detox, pussy.

0: A weź młody skocz po jeszcze jedno wiadro do samochodu.
1: Już lecę, jakaś ciężka ta masa.
0: Ciężka?
1: Niby 20 kg, a jak takie dwa wiadra złapałem, to z brikomana do auta też ciężko.
0: Jakby było 20 kg, to by nam zabrakło, a jest 25.
1: A ja się bałem, że nie mam kondycji.
0: Chyba kumacji.
2: Fachowcy wiedzą, że tanio i od ręki to najlepiej w brikomanie, gdzie masaż pachlowa Knauf Roll and Spray Max kosztuje tylko 107 zł za 25 kg. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Reklama. Autopromocja.
4: Nowy sezon w Radiu Campus, a w nim nowe audycje.
5: W poniedziałek po 21:00 gramy w kosza. Mike Kicks i Dziki Warszawa zapraszają na Dziki Flow. We wtorki po 20:00 pojawią się muzyczne nowości. Antenę przejmie duet Ikarus w audycji Ikarus Chat na zmianę ze składem Agent i Kaletti w audycji Trajkoty. W środę po 22:00 audycja Ogzuli. Paulina Przybysz i Huba, czyli mama i córka ze wspólną selekcją muzyczną. W czwartki po 16:30 gadamy o jedzeniu i nowych technologiach. Nie naraz. Zapraszamy na cykle Z czym to się je i Update. Weekend zaczynamy z DJ Lazy One. W piątki o 10:00 DJska audycja Lazy Edit. Więcej na Radio Campus FM.
4: Radio Campus. Rytmy, nie algorytmy.
3: Autopromocja.
6: Godzina 8:30, wiadomości i jak zwykle jedyna, niezastąpiona Basia, znana przede wszystkim jako Barbs!
7: Akademickie Radio Campus.
8: Poprawki do ustawy o asystencji osób z niepełnosprawnościami. Prezydent Czarnogóry odwiedza Polskę, a UOKiK ma pod lupą sport w Kanal Plus.
7: Wiadomości.
8: Senat zgłosił poprawki, głównie o charakterze redakcyjnym, do ustawy o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami. Regulacja wróci teraz do Sejmu w celu rozpatrzenia zmian. Na etapie prac w komisji senatorowie PiS chcieli rozszerzenia grupy uprawnionej do wsparcia o osoby powyżej 65 lat oraz obniżenia progu punktowego. Łącznie zgłoszono ponad 30 poprawek. Sejm uchwalił ustawę o asystencji osobistej 18 września. Posłowie rozpatrywali 3 projekty w tej sprawie: prezydencki, rządowy i poselski. Pod koniec tygodnia Sejm uchwalił ustawę pozwalającą na blokowanie nielegalnych treści w internecie. To odpowiedź na styczniowe weto prezydenta do pierwszej wersji nowelizacji ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Medioznawczyni dr Weronika Dopierała-Kalińska powiedziała w rozmowie z PAP-em, że bezpieczeństwo młodzieży w internecie nie może być przedmiotem gry politycznej. Wskazała, że obecnie najważniejsze jest wypracowanie bezpiecznego środowiska dla młodych ludzi, którzy czują się odrzuceni przez system, który ich nie wspiera. Dziś prezydent Republiki Czarnogóry z małżonką przebywają z oficjalną wizytą w Polsce. Przed południem zaplanowano ceremonię powitania czarnogórskiej pary prezydenckiej przez prezydenta Karola Nawrockiego i jego małżonkę Martę Nawrocką. Potem spotkanie obu par prezydenckich. Następnie będzie rozmowa w wąskim gronie prezydentów oraz rozmowy plenarne delegacji pod przewodnictwem obu przywódców. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postawił Kanal Plus Polska zarzuty. Spółka mogła wprowadzać konsumentów w błąd co do tego, jak długo będą mogli korzystać z pakietu Mistrzowska Piłka.
9: Mistrzowska Piłka mogła być magnesem, który przyciągał ich do całej oferty. Jeśli sportowy pakiet miał zostać wycofany przed końcem umowy, konsument powinien o tym wiedzieć przed jej zawarciem. Informacje o tym, jak długo będzie dostępny, powinny być jasne i zgodne z prawdą.
8: Mówił prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny. UOKiK sprawdzi, jakie informacje spółka Kanal Plus Polska przekazywała konsumentom przed zmianą oferty i kogo ona dotknęła.
6: To były wiadomości i Basia Jankowska, znana jako Barbs, a teraz...
7: Pogoda!
10: Pogoda, pogoda! Pogoda. Proszę Państwa, jak patrzę teraz za okno, bo najpierw skłaniam się ku empirycznym doświadczeniom, prawda, no to nie jest jakoś turbo źle, ale nadal w naszej pogodzie pojawiają się deszcze i nie zmienia się za bardzo ich ilość. Największe natężenie, jak się okazuje, będzie 16:20 w Warszawie. Jesteśmy warszawocentryczni, za bardzo poza Warszawę nie patrzymy, bo w granicach Warszawy się zachowujemy, nasze fale radiowe, prawda?
6: Owszem, ale słuchają nas też, tak jak już słyszałaś, w Oslo, w Norwegii na przykład.
10: No tak.
6: Na całym świecie, cały świat nas słucha.
10: Kurczę, chyba nie zdążę zrobić pogody całego świata.
6: Damn. Może o 9:30.
7: Korki.
6: A teraz będą korki w Warszawie, znacie je, czekacie na nie. Myślę, że was zaskoczymy tym, co dzisiaj się wydarzy. Myślę, że przede wszystkim zaskoczymy Wojtka Rotka.
10: Pozdrawiam.
6: I pozdrawiamy go z tego miejsca. On na pewno słucha i będzie zachwycony. Dobra. Let's go. Mam nadzieję, że nasz operator też jest już gotowy.
10: Ram, pam,
6: jesteś pam. Gotowa?
10: Urodziłam się gotowa.
6: Okej. Okay. Dobra. Cicho jest jakoś na podkład, czy mi się wydaje?
10: Chyba
6: u nas w uszach.
10: Ja w ogóle nie słyszę, nie słyszę.
8: Tutaj go dobrze słychać.
6: Dobra, okay. To na chwilę.
10: Coś tam krzywo... Dobra, no to jeszcze raz.
6: Poczekaj, niech będzie. Bo jak nie słyszysz, no to...
10: Ja jest, słuchaj, no, dobrego rapera poznasz po tym, że nawet po prostu z beznadziejnym odsłuchem da rady.
6: Dobra. Przekonałaś mnie, czekaj. A teraz lepiej, nie?
10: Teraz jest super.
6: Dobra.
10: Czuję się jak w studiu nagraniowym.

0: To teraz w takim razie podasz mi tą myszkę.
1: Proszę bardzo.
0: To były korki w Warszawie, madam.ekywa na Instagramie i susk.
1: Susk, tylko każda z tych liter jest
0: trzy razy.
1: Dlatego
0: tak powiedziałam, susk.
1: Dokładnie tak się to czyta. To jest prawdziwa rzecz.
0: To były korki w Warszawie.

0: Misa Kutanda, czyli Amapiano, gatunek, który bardzo wam polecam i też zapoznaję was z nim. A teraz pogadamy trochę o Guilty Pleasure. Susk się podzieli.
1: Tak, ja chciałam się z wami podzielić serialem, który zaczęłam oglądać i który obejrzałam w 3 dni wszystkie dostępne odcinki. Nie ma ich dużo, bo tylko 6. Jest to serial, produkcja nowa TTV. TTV jest dość znane z tego, że robi przeróżne seriale, które są w trybie reality show. No i to są często seriale, które są takie średnie, czasem są okej, a czasem wypuszczą taki turbo banger. I zaserwowali nam ostatnio turbo banger, który nazywa się Kochaj albo wróć. I pewnie widzieliście te memy w różnych miejscach, typu Margareta Travail, coś takiego.
0: To ja właśnie jestem tą osobą, która nie widziała całego serialu, ale jest już zapoznana z postacią Margarety z social mediów.
1: No i Margareta faktycznie jest najbardziej wajolową postacią.
0: I Margareta faktycznie Travail.
1: Faktycznie, no. No i wszyscy, prawda, są sympatyczne, taka słodka, jej język angielski jest taki turbo łamany i o ile ja nie jestem osobą, która się jakoś mega śmieje z czyichś skilli angielskiego, to te konstrukcje są po prostu bardzo zabawne, bo są takie sympatyczne, są takie słodkie i jej partner...
0: I też ta postać ma, nie wiem jaki ma konkretnie wiek, ale
1: 58.
0: Myślę, że po 50... O właśnie, jest prawie 60-letnią osobą, a jej partner ma z 30?
1: 27-26
0: lat i jest to trochę koncept, jeżeli wcześniej wam się gdzieś obiło to w internecie, to na przykład 90 Days Fiancé, czyli taki amerykański koncept, gdzie ludzie starają się o wizę i wchodzą razem ze sobą w relacje. No i często to są właśnie takie relacje interesowne z obu stron.
1: Nie, właśnie ten serial polega na tym, że ludzie mają, że oni właśnie... Nie chodzi w tych związkach o to, że ktoś chce wizę. Chodzi o to, że...
0: Znaczy z założenia, ale na przykład właśnie widziałam to w internecie i to mi się spodobało w tej postaci, bo ona powiedziała coś takiego, Margareta. Powiedziała, że ludzie mówią jej, że co ona robi, że on ją wykorzystuje i że może on chce tylko przyjechać do Polski, a ona powiedziała, no i może tak jest i może mu pomogę, a może nie, zobaczymy co się dalej z tym wydarzy, może ja do niego pojadę, może do niego już nie pojadę, w sensie spodobało mi się to, że nie jestem taka bierna, tylko trochę sobie zdaję też sprawę z tego, co ona bierze z tej relacji, co w niej dostaje i jest to dosyć świadome, nawet jeżeli jest to jakaś wymiana, no to...
1: No ale pojechała do Tunezji się z nim hajtnąć. Tak, to jest...
0: Tego Margareta mi nie powiedziała.
1: No ale generalnie w tym serialu chodzi o to, że jest jedna osoba z Polski, a druga osoba jest z zagranicy. Tam jest Brazylia, są Chiny i mieszkają w głównej mierze w Polsce. Chyba wszyscy mieszkają w Polsce. Albo chcą się przeprowadzić do Polski, bo Margareta chce ściągnąć swojego chłopaka Mohameda do Polski, swojego narzeczonego. Po 3 dniach został jej narzeczonym. No i generalnie, o ile nie brzmi ten koncept jakoś mega hardkorowo, to po prostu te związki są tak ciekawie wyselekcjonowane. W sensie też bardzo ciekawe są różnice kulturowe, które doświadczamy, nie? Bo na przykład gościu, który jest z Turcji, robi mega dramy swojej żonie, matce jego dzieci, że nie może wchodzić do fryzjera.
0: Do barbera,
1: że nie może wchodzić kobieta do barbera.
0: A mieszkają w Polsce?
1: Tak, mieszkają w Polsce. No i ona jest taka, ej, no jesteś w Polsce, jakby ja mogę wchodzić do tego fryzjera, który jest męski, a ty możesz do tego, który jest damski.
0: Ale widzisz, to jest właśnie często problem tych relacji, bo wy ogarnęliście to dopiero po ślubie, że jest taki problem?
1: That's true, no. Nigdy nie byliście u fryzjera? Razem?
0: Albo po prostu, czy te rzeczy w żaden sposób, no może to jest właśnie problem tej relacji, że jeżeli ona, tutaj znowu jest Filip Heiser i Wianka, ale jeżeli znacie się 3 dni, no to prawdopodobnie nie wiecie o sobie wielu rzeczy, które potem mogą okazać się dosyć problematyczne, bo z zewnątrz mamy taki, jak on może jej nie pozwalać wchodzić do fryzjera. Dla mnie to oczywiście nie ma sensu, ale gdybym poznała faceta, który ma problem z tym, żebym wchodziła do fryzjera, to nie wzięłabym z nim ślubu.
1: No.
0: Tak
1: no.
0: Myślę.
1: No.
0: Ale czy wy macie jakiś guilty pleasure? Ja nie nazwałabym tego guilty pleasure, ale tak trochę socjologicznie. Obejrzałam ostatnio serial AI, który pojawia się na Instagramie. To jest bardzo słabo zrobione wizualnie,
1: taki
0: chociaż
1: slop.
0: Widzę, że już to trochę podkręcają. Podobno to ma wielkie zainteresowanie wśród odbiorców i bardzo dużo osób to ogląda. Twarze tego AI często są twarzami jakichś aktorów. Anne Hathaway na przykład, albo Geralda z Wiedźmina, nie pamiętam jak się nazywa ten aktor. No i tutaj pojawia się pewien problem, bo wydaje mi się, że ciężko w ogóle jest z tym walczyć i nie chciałabym widzieć swojej twarzy w tego rodzaju serialach. Nie wiem, czy jest to w jakiś sposób do zwalczenia, no to jest kolejny problem AI, ale my czekamy na to, żebyście wy nam powiedzieli, jakie jest wasze guilty pleasure.
1: Ja mam śmieszną historię. Mój ziomal kiedyś był w Tajlandii i ja nie wiem, co się stało w Tajlandii czy w Chinach, ale pracował jako model. I kiedyś go wzięto na jakiś job I miał coś tam mówić do kamery i powiedzieli mu, że to będzie na jakiś rynek azjatycki, coś tam. I po paru miesiącach zobaczył TikToka, w którym jego twarz jest podłożona pod jakiś wygenerowany przez AI tekst i jego usta są AI dopasowane do tego tekstu i reklamuje jakieś tam randomowe rzeczy.
0: No właśnie, to jest taki problem. Jeszcze ludzie, którzy biorą udział w reklamach, często mogą nie zauważyć, że jest taka klauzula,
1: tak,
0: że biorą udział, okej, w tej reklamie, ale że udzielają też zgody na to, żeby potem szafować ich wizerunkiem w jakikolwiek sposób. I potem tak naprawdę taki wizerunek może być wykorzystywany do każdej reklamy przez, załóżmy, 2 lata. I ktoś tego nie doczytał, nie zobaczył. Oni na przykład też często potrafią powiedzieć, że no to jest tylko taki zapis, ale to się nie przejmuj, bo to na pewno nie będzie w ten sposób. No. Ale jeżeli jest taki zapis, to ogólnie może być w ten sposób. No i właśnie teraz stoimy w takiej sytuacji. 886971971.
1: Jakie jest guilty pleasure, seriale oglądacie?
0: Seriale albo jakie po prostu macie, chociaż może nie zapędzajmy się za daleko, jednak trzymajmy się tych seriali. Jakie jest wasze serialowe guilty pleasure? Teraz kontrola w Radio Campus.

0: orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
1: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów, aż 60% taniej, tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Reklama. Autopromocja.
3: Maciek! Otwórz! Co ty robisz?
4: Balię z lodem wstawiam.
3: Do sauny? Po co?
4: Bo ja lubię klimat... umiarkowany.
5: Jak mądrze korzystać z odnowy biologicznej? Słuchaj już w piątek wspaniałej audycji od 7 do 10 prosto ze Studia Sante. Sponsorem audycji jest Studio Sante.
2: Autopromocja.
6: Akademickie Radio Campus.

0: To był kolejny utwór afrobeatowy w miksie. To jest ogólnie numer Premier Gaou, który pochodzi z Kamerunu i za każdym razem jak wjeżdża w ogóle w klubach właśnie na jakichś afroimprezach, to wszyscy wlatują wtedy na scenę. A my porozmawiamy teraz trochę o miastach w Polsce i o tym, które z nich jest najtańsze. I w sumie 886-971-971. Zapraszam was do tego, żebyście nam wysłali wiadomość, co podejrzewacie, że które miasta mogą znajdować się w czołówce tego zestawienia i które może w ogóle je wygrać.
1: Ja ostatnio gadałam z ziomalem, który kupił mieszkanie w Częstochowie i no takie fajne mieszkanie generalnie w takiej fajnej dzielnicy, ale w Częstochowie. I kosztuje ono no tak ze 4 razy mniej niż w Warszawie.
0: No, to jest jakiś klasyk. Ostatnio ktoś mi powiedział, rozmawialiśmy o właśnie Książulu i o tym, że tam zarabia złotówkę na tej pizzy i że wcale nie tak dużo. I ja powiedziałam, że no, zarobi kilka milionów i ten znajomy powiedział, o, to kupi sobie kilka mieszkań. Ja miałam takie, możesz kupić w Warszawie...
1: Dwa.
0: Albo jedno.
1: No, zależy jakie, tak. Zależy
0: no właśnie,
1: jakie.
0: I wtedy powiedział, że a gdyby na przykład w Łodzi, to by kupił kilka mieszkań. No i właśnie, tutaj się pojawia, słuchacie nas z Warszawy na antenie, ale słuchacie nas też z całej Polski online, więc możecie rzucać tu swoimi typami. Gdańsk
1: może w Rzeszowie by se kupił mega mało, mega dużo mieszkań. W sensie, czy Gdańsk najtańszym miastem w Polsce?
0: Na starcie wydaje mi się, że nie. Chociażby przez to, że jest po prostu dosyć turystyczne.
1: No, kurczę, mi się wydaje, że miasto jest...
0: Jacob macha głową, że na pewno nie. Czy ty masz jakiś komentarz do
1: Gdańsk
0: tej sprawy?
1: Gdańsk jest mega drogi.
0: Dobra, proszę bardzo. Zapraszam, Jacob. Halo? Nie mówisz nic. A teraz?
2: Które miasto jest jednym z najdroższych miast w Polsce.
0: No.
2: Jeśli chodzi o kupowanie mieszkań, bo z jakiegoś powodu tam ten rynek jest strasznie drogi. Ja też w sumie rozumiem to, bo to jest fajne miasto do życia, nie? Znaczy w ogóle Trójmiasto. Ale jest to chyba top 3 w Polsce obecnie. Mm. Warszawa podejrzewam, że wszystkich kasuje oczywiście na starcie, ale pewnie...
0: Kraków pewnie jest drugi.
2: Nie wiem właśnie, możliwe, wiesz, możliwe, że Kraków tak. Kraków ma chyba większe ograniczenia, jeśli chodzi o rozbudowę, bo to jednak jest wszystko tak otegowane innymi miasteczkami, wioskami i tak dalej.
0: Ale Warszawa wydaje się być takim bardziej miastem do życia, Kraków wydaje się z kolei być bardziej turystyczny i przyciągać właśnie te hordy Brytyjczyków.
2: Jak jakiś Kraków słucha teraz tego, to na pewno już
0: przewraca się
2: telefon,
0: w grobie.
2: Przewraca się w samochodzie teraz.
1: Ty już go ukotropiłaś, chyba.
2: Nie, no bo... O nie, jak powiesz...
0: Bo Warszawa i Kraków, wiesz jak jest.
1: No.
0: No ale tak, no to jest ogólnie ranking najtańszych miast, a my trochę zaczęliśmy od końca i wcale nie wiem,
2: a
0: czy...
2: A jakie było najtańsze, bo nie słyszałem, sorry.
0: No jeszcze nie było, właśnie. Aha, zgadujemy, dobra, daję im dobra. Czas na
1: a
0: to,
1: a jakie
0: żeby
1: myślisz, że będzie najtańsze?
2: Ale mówimy o miastach 100 tysięcy w górę?
1: O miastach.
0: O miastach po prostu.
1: Miejscach, ale... które mają prawa miejskie.
2: Podejrzewam, że może to być coś w rodzaju Bytomia na przykład.
0: Mm-hmm. Bo Bytom... A to są miasta na prawach powiatu, jeszcze musiałam dodać.
2: No to Bytom na pewno... Okay. Czy jest powiat bytomski? Nie pamiętam, nie. Ale wydaje mi się, że Bytom byłby takim miastem, ale miasto na prawach powiatu... O rety, nie wiem. Coś pewnie na Podlasiu, albo pewnie gdzieś na...
1: Dobry kierunek. Ktoś powiedział Ostrołęka.
2: Hajnówka.
1: Hajnówka?
2: Tak mi się wydaje.
0: A ona jest na prawach powiatu, myślisz?
2: Lepszy jest powiat hajnowski na pewno.
0: Hajnówka jest gdzieś w górach, nie?
2: Nie, to jest nie Podlasie. Wiem. To jest Podlasie, to jest pod samą granicą białoruską. Więc...
1: Ale brzmi jak góry, Hajnówka.
2: Nie, dobra, to słuchajcie, ja się włączam, jestem ciekaw, będę nasłuchiwał, które jest rzeczywiście.
1: Ktoś napisał Ostrołęka, a kolejny SMS brzmi: Kalisz, bo tam nuda i nic się nie dzieje. A zobacz na WhatsAppie, może na WhatsAppie mamy jakieś tutaj, prawda, informacje. Sierpc. Wy macie tam ser. To jest, tam się wszystko dzieje. To jest centrum życia, macie najlepszy ser.
0: To macie teraz chwilkę na to, żeby wrzucić nam swoje podpowiedzi albo jakieś komentarze co do tego. 886-971-971. Za chwilę do was wracamy i będą wyniki tej zabawy.

0: Proszę, proszę państwa, przed utworem Kelani, która swoją drogą wybiła mocno, i ten nowy album Popstar
1: jest... Tinasze.
0: Tak, to gadaliśmy o Kelani. Tak, to była Tinasze, zdecydowanie. Gadaliśmy o Kelani, gadaliśmy w ogóle tutaj, prawda, poza anteną. Pozdrawiamy obie panie i Tinasze i Kelani.
1: Bo one nas słuchają, to jest na pewno.
0: Tak, z pewnością. No i ja jestem fanką tego, co teraz Kelani siedzi... Tego, co z Tinaszy się dzieje i tego, jak po prostu zyskuje na takiej mainstreamowej popularności, bo totalnie na to zasługuje. Natomiast wróćmy do najtańszego miasta w Polsce.
1: I do naszej wielkiej zabawy.
0: Do naszej wielkiej zabawy. Dużo pozgłaszałyście miast w tym plebiscycie. Pojawił się Olsztyn, pojawiły się Kielce, Ostrołęka, pojawiło się Krosno, Bydgoszcz, Inowrocław.
1: Z Kielcami jest tak, że chcąc, nie chcąc, zawsze kojarzą mi się tylko z Leroyem.
0: Okej.
1: Jak słyszę Kielce, to myślę od razu Leroy.
0: Mi z koroną Kielce, jest taką przyśpiewką.
1: Pewnie nieładną.
0: Widelce, no.
1: Korona, no dobrze, Kielce, ale widelce. Może przeczytasz, jakie w ogóle miasta sugerowali, że mogą być najtańszymi, bo zapytałyśmy was wcześniej o to, jakie miasta są najtańszymi miastami w Polsce. Jest to zestawienie 66 miast na prawach powiatu. Ja mam tutaj dziesiątkę, ale to zaraz wam przeczytam. Najpierw powiedzmy, jakie w ogóle wy mieliście swoje typy.
0: No właśnie Ostrołęka, Kalisz, Kielce, Olsztyn i Płoński jeszcze się pojawił tutaj, Krosno, Bydgoszcz i Nowrocław. I trzy osoby zgadły albo wiedziały, jakie to miasto.
1: Albo wpisały w AI. W każdym razie, jak to w ogóle działa i w jaki sposób było to ustalane? Indeks pozwala porównać względny poziom kosztów pomiędzy miastami. Im niższa wartość, tym korzystniejszy wynik w zestawieniu. Nie oznacza to jednak, że wszystkie towary i usługi są w danym mieście tańsze o taki sam procent. I to są zestawienia z najnowszych danych GUS za wrzesień. No i nie wiem, czy zacząć od 10 miejsca, czy od 5.
0: Dawaj, od 10.
1: Na 10 Kielce.
0: O, brawo dla tych, co Kielce powiedzieli.
1: I to na przykład pokażę wam, jakie są niewielkie różnice między tym dziesiątką pierwszą, bo powiem wam, że mediana, jeżeli chodzi o jakby cały koszt, to jest 7819 za dziesiąte miejsce i 7081 za pierwsze miejsce.
0: Ale to jest cena za co?
1: No właśnie, to jest taki koszt
0: miesięczny?
1: No tak, że życia po prostu.
0: 7 tysięcy w Kielcach?
1: Poczekaj, muszę to zobaczyć jeszcze. I siła nabywcza też tutaj jest napisana.
0: Jakieś ceny?
1: Nie, zaraz to wszystko ustalimy, żeby było jasne. Bo tutaj na pewno coś się... Jakie ceny, zarobki i siła nabywcza wpływają na domowy budżet? Pokazuje ono, jakie ceny, zarobki i siła nabywcza wpływają na domowy budżet. Najniższy indeks, najniższy poziom codziennych wydatków w porównaniu z pozostałymi miastami uwzględnionymi w zestawieniu odnotowano, nie powiem wam jeszcze gdzie, zaczniemy od 10 miejsca. Na 10 miejscu są właśnie Kielce i Leroy, Białystok na 9, Chełm na 8, Skierniewice. Skierniewice to jest dla mnie takie miejsce, które tylko mijam, jak jestem w pociągu i nigdy w życiu tam nie byłam.
0: Byłam tam i bardzo, bardzo polecam, byłam tam na wyprawie lumpowej. I nawet o tym nawinęłam w numerze, który wyjdzie, pewnie postaram się w tym roku, ale no Skierniewice są wybitne pod względem używanej odzieży i planuję tam jechać niebawem i znowu zrobić jakieś tam zakupy kurtkowo-śniegowe.
1: Zapraszamy do Skierniewic, miejsce numer 7. Wydaje się, że opłacałoby się też tam żyć, a nie tylko chodzić do lumpów. Biała Podlaska na miejscu 6, Łomża na 5. No i teraz wielka czwórka, albo może jeszcze powiem, że Łódź na 4.
0: Łódź jest taka tania do życia? To jest
1: tak, a ten koszt
0: miasto.
1: To była mediana brutto. To 7819 na przykład w Kielcach na 10 miejscu. No i teraz wchodzimy w pierwszą czwórkę. A już powiedziałam, że Łódź jest na 4 miejscu. Na 3 miejscu Toruń. Patrzę na Jacoba, patrzę, czy go to zaskoczyło. Jest
0: to
1: zupełnie niewzruszony.
0: Ciekawe, bo Toruń też jest studencki.
1: Na 2 miejscu Grudziądz. I na 1 miejscu Suwałki. I słuchajcie, było dwójka słuchaczy, była tutaj
0: troje
1: słuchaczy zgadło i to były ostatni 3 słuchacze, którzy do nas napisali, więc macie zupełnie rację. No nie wiem, czy w takim razie zachęcać was do tego, żebyście przenieśli się tam na miejsce.
0: Czy mi się Suwałki kojarzą z tym, że zawsze były, że zdziwiło mnie to, że są w liczbie mnogiej. jak była pogoda i pani osoby wskazywały, że w Suwałkach jak zwykle zimno, no i że tam było zawsze zimno. To z tym mi się kojarzą Suwałki, ale może są tam jakieś tam jest, wspaniałe
1: nie wiem
0: rzeczy.
1: Jak to połączyć ze sobą, ale być może w jakiś sposób dlatego to się łączy z tym, że jest tam najtaniej w Polsce.
0: Jeżeli,
1: najniższy koszt życia.
0: Jeżeli to by była prawda, to Islandia nie byłaby tak droga. To jest mój take.
1: Czyli wiemy mniej niż wiemy. Nissan Altima i Doji.

0: kochany, to jest signed. Za 6 minut wiadomości, za 6 minut kolejne korki, a tymczasem zarzucamy was kolejnym tematem, który niektórym może zmrozić krew w żyłach o godzinie 9.24, dlatego że powiem wam o latach miodowych latach, ale o konkretnym aspekcie tych miodowych lat. Gdyby miodowe lata zaczęli kręcić dzisiaj, to Karol Krawczyk byłby z rocznika 1990, czyli miałby 36 lat, a żona Alina z rocznika 92, czyli miałaby 34 lata.
1: 34.
0: No i jest więcej takich seriali, gdzie chociażby 40-latek, o którym powiedziałaś.
1: Nie, no ja tutaj mam na telefonie odpalonego 40-latka, w sensie twarz tego aktora. Jeśli on miał mieć 40 lat, nie wiem ile on wtedy miał, ale...
0: Ale on chyba miał wtedy 40 lat.
1: Ten aktor? Kurczę,
0: tak.
1: To
0: Znaczy musiał mieć też już potem po 40, ale to jest taki... To daje taki vibe dzisiejszego 56.
1: No totalnie.
0: W internecie na przykład widziałam filmiki z takiego domu... starości, może tak to nazwać, nie wiem, czy to jest poprawna nazwa, ale
1: to, no.
0: Tam ludzie mówią o tym, na przykład jest zadane pytanie, czego żałujesz, albo

0: czego byś nie zrobił, albo co byś powtórzył, albo z czym się bardzo cieszysz. O, Jacob zaraz wkracza, to zaraz ci włączę mikrofon. No i oni, mając 70 lat, nie wyglądają jak ci 70-latkowie, których ja pamiętam, nie wiem, no sprzed, jak z dzieciństwa załóżmy.
1: Może to jest lepsza opieka zdrowotna, może to jest jakiś, nie wiem, skincare lepszy ludzie mają niż ten aktor w 40-latku.
0: Z drugiej strony Gen Z podobno według internetu wygląda starzej niż milenialsi, ale w tym temacie do powiedzenia ma coś jeszcze Jacob.
2: Nie, to mam tylko w temacie, że sprawdziłem. I pan Andrzej Kopczyński, który grał Stefana Karłowskiego, miał w momencie premiery. To ważne, bo nie wiadomo, kiedy dokładnie to było nakręcone, czy pewnie chwilę wcześniej. W momencie premiery miał skończone 41 lat.
0: Tak, i nawet ktoś z naszych słuchaczy napisał, że miał 40, więc no wiadomo, jak to
2: czyli
0: było
2: bardzo
0: wypuszczone.
2: Czyli bardzo możliwe, że w czasie kręcenia, bo to chwilę przecież był trwało wcześniej,
0: młodszy.
2: Miał pewnie około 40, bo ten serial powstał przez 3 lata ponad, ale na początku pierwszy odcinek kręcony był prawdopodobnie, jak miał lat 40 faktycznie.
1: No kurczę, dzisiaj 40 lat serialu.
0: Takie, może to są takie fale, może to są takie fale. No przecież nawet, chociaż Tomasz Karolak dla mnie wygląda, bo było 39,5. No.
2: Znaczy tak zupełnie jeszcze mogę dodać, że w momencie premiery pierwszego odcinka był w moim wieku. To jest też...
0: Czyli w wieku...
2: 41, no właśnie mówię.
0: Okej, sorry.
1: No to kurczę, nie wiem, czy widzisz jego twarz, ale chciałabym teraz pokazać się słuchaczom wasze twarze, żeby do porównania.
0: Musimy rozwikłać ten problem. Czy to chodzi o to, że na przykład to są, skoro zetki podobno wyglądają starzej niż milenialsi, to może to jest taka sinusoida i po prostu jest tak, że wtedy starzyli się jak mleko i potem przyszli milenialsi
1: i starzeją się jak dziody.
0: I starzeją się lepiej właśnie, podobno, według internetu. Że zetki wyglądają podobno starzej niż milenialsi. To mówi internet, I didn't say that.
1: No to się starzeją gorzej.
2: Słuchajcie,
1: no
2: tak, przychodzi taki moment, właśnie koło 40, że drogi się bardzo rozchodzą, nie? W sensie, że ludzie zaczynają się bardzo różnie posuwać w czasie.
1: Okej.
2: Okay. Są osoby, które będą do 50 wyglądały na 38, a są osoby, które w wieku 39 lat wyglądają na 50.
1: I to od jakiegoś genu zależy?
2: Nie, nie wiem. W sensie pewnie od wszystkiego po kolei, tak jak powiedziałyście, czyli pewnie od...
1: Papierochy ktoś napisał.
2: Papierochy, oczywiście, że tak. No jaranie ślugów na pewno musi mieć tutaj duży ten, ale pewnie dieta.
0: Może też alkohol, bo nasze pokolenia podobno piją dużo mniej alkoholu niż te poprzednie. Podobno branża alkoholowa znacznie straciła na niepiciu alkoholu. Znaczy, przez...
2: Pamiętacie na przykład, że dzieciństwo pana Andrzeja przypadło na czas wojny, nie? Więc prawdopodobnie też po prostu mógł mieć bardzo na przykład, nie wiem, no, gorsze odżywianie.
0: Komuna. No tak, przecież my zapominamy o tym wszystkim. No, myślę, że rozwikłałeś dosyć... rozwikłałeś nasz
2: dziękuję
0: problem.
2: Bardzo.
0: Dziękuję
2: bardzo.
0: Dziękuję.
2: Czyli odczuwały to...
1: Dobrze, Ruscy, że jesteś. Generalnie. Ruscy. Niemcy.
0: Ogólnie tak. Czyli jak zwykle.
1: Prawda. Akademickie Radio Campus.

0: może to ostatni raz, kiedy legalnie zapraszamy Cię na warszawski festiwal piwa, zanim wejdą przepisy, które zakażą mówienia o piwie jakościowym, bezalkoholowym, tworzonym z pasją przez najlepsze rzemieślnicze browary. Ale zanim to nastąpi, udowodnimy Wam, że polski kraft nie bez powodu uważany jest za najlepszy w Europie. 15-17 października. Stadion Legii Warszawa. Bilety na eventim.pl.
1: Reklama. Godzina 9.30, Basia Jankowska i wiadomości. Basia znana jako Barbs!
2: Akademickie Radio Campus.
3: Berek złożył ślubowanie. Kilogramy marihuany zabezpieczone, a na rondzie wiatraczna kolejne zmiany.
2: Wiadomości.
3: Maciej Berek złożył podczas uroczystości w Sejmie ślubowanie sędziego Trybunału Konstytucyjnego z formułą, że robi to wobec prezydenta.
4: Złożenie ślubowania przez sędziego Trybunału Konstytucyjnego jest jego prawnym obowiązkiem. Sędzia Trybunału Konstytucyjnego ma służyć narodowi, przestrzegać i stać na straży Konstytucji.

0: powiedział Berek przed ślubowaniem. Wcześniej marszałek Włodzimierz Czarzasty wręczył Berkowi uchwałę Sejmu o wyborze na stanowisko sędziego TK. Maciej Berek został we wrześniu wybrany przez Sejm na sędziego. Prezydent Karol Nawrocki do tej pory nie zaprosił go do złożenia ślubowania. Wołodymyr Zełenski poinformował, że Rosja w nocy użyła wielu rakiet oraz dronów do ataku na ukraińską infrastrukturę krytyczną oraz energetyczną. Są to miejsca, które powinny być objęte zawieszeniem broni ogłoszonym przez Donalda Trumpa. Prezydent Ukrainy dodał, że Rosja okazała ostentacyjny brak szacunku wobec Stanów Zjednoczonych i prosi o reakcję oraz pomoc w postaci dodatkowych pocisków przechwytujących Patriot. Przejęcie ponad 5 kg narkotyków, broni, amunicji i dużej ilości gotówki to efekt jednej z kontroli drogowych przeprowadzonych na południu Warszawy. Warszawscy policjanci na jednej z kontroli na Ursynowie zatrzymali 43-latka. Przy mężczyźnie znaleziono niewielkie ilości marihuany. Funkcjonariusze ustalili, gdzie mieszka 43-latek, a następnie przeszukali lokal. Znaleźli tam ponad 5 kg różnych narkotyków. Zabezpieczyli również podejrzane substancje. Przebudowa ronda wiatraczna wchodzi w kolejną fazę. Oznacza to kolejne zmiany dla autobusów. Do pracy wraca przystanek wiatraczna 03, natomiast wiatraczna 51 będzie zlikwidowany. Przystanek tymczasowy wiatraczna 53 będzie dalej działał dla linii 123, 173, 188 i 523. Wszystkie autobusy jeżdżące przez rondo wiatraczna, w tym linie nocne, pojadą według nowych rozkładów jazdy.
1: To były wiadomości Basia Jankowska, a teraz...
2: Pogoda.
1: Co w pogodzie?
3: Pogoda nie za bardzo się zmieniła, odkąd ostatnio o niej opowiadałam. Nadal niestety musimy być nastawieni na to, że będzie padało od 16 do tam 20. Dość szybki zachód słońca, to wiadomo, ale o 13 pojawiła się nadzieja na lekki przebłysk słońca, proszę Państwa. Nie wiem, czy to te lampy w studiu, czy na dworze jest już trochę jaśniej. I no, w następnych dniach będzie pewnego rodzaju przejaśnienie. Nie, słoneczne, ale ogólnie trzeba się nastawić na to, że będzie coraz ciemniej.
1: I to była nasza pogodynka Susk. A teraz?
2: Korki.
3: Korki.
1: Teraz korki już po raz drugi. Wcześniej była Fagata i Wow, a teraz będzie znowu w sumie babski rap dzisiaj cały dzień.
3: Yeah.
1: I babskie poranki.
3: Yeah.
1: W ogóle Susk będzie z nami do nas wracać, będzie ze mną prowadzić poranki od czasu do czasu, coraz częściej. I przygotujcie się na to, bo wszystkie wasze prośby co do na przykład jej zestawień muzycznych, czy tam utworów, też już dodawała dzisiaj utwory do playlisty, będzie to też robiła, więc no, będziecie częściej słyszeć Susk
3: jak
1: razem ze mną.
3: Chcecie usłyszeć jakiś track do nawinięcia w ramach korków, to...
1: To piszcie, możecie też pisać na nasze Instagramy.
3: Yes.
1: Susk, każda litera trzy razy napisana, madam.ekwa. No i możemy lecieć z korkami po tej zapowiedzi, po tej autopromocja. Leci to? Powinno lecieć.
3: Kurczę.
1: Leci, ty to tak po cichutku.
3: Takie intro ma. Ram pam pam.
1: To korki w Warszawie.
3: Yeah.

0: Ram, pam, pam, pam.
1: Coś jeszcze stoi? Mam nadzieję, że już nie.
2: Gdzie jest ten plusik? Bo zasłoniłaś go telefonem.
1: Nie, nie. Zasłoniłam tylko napis automapa. Nic już nie stoi.
2: Nic nie stoi? Możecie nam napisać na szybko, jeżeli chcecie, żebyśmy coś powiedziały.
1: Wszystko rozwiązałyśmy.
2: O, ktoś napisał profesjonalistkę, nas chwała.
1: Wy jesteście profesjonalistkami, proszę państwa.
2: To prawda? Czy jeszcze coś stoi? Nie, piszą tylko o jakichś fryzurach, o starym PZ-cie.
1: Kiedyś, pamiętam, był taki komentarz, ktoś PZ-owi napisał lata temu, gdzieś

0: To były korki w Warszawie.
1: Pięknie to zaśpiewane, pięknie.
0: Dziękuję, zarapowane. Myślę, że to jest bardzo dobry duet i dobrze, że będzie się powtarzał. To były korki w Warszawie, madame.ekwa, susk, każda litera 3 razy. Możecie nam wysyłać, co byście chcieli, żeby pojawiło się w następnych korkach.
1: No, pewnie. Akademicki Radio Campus.

0: Za 14 minut, godzina 10. A my jesteśmy jeszcze z wami właśnie do godziny 10. Po godzinie 10 pojawi się Jacob i program sportowy, ale pojawi się też już teraz. Witaj, Jacobie.
1: Witaj.
0: Jeszcze mamy takiego jednego SMS-a, ponieważ wziąłeś udział w rozmowie na temat wieku i tego, że milenialsi wyglądają młodziej niż Zetki, a pokolenie nad milenialsami to boomersi?
2: Nie, to chyba jeszcze coś było.
0: Dobra, no to pokolenie wyżej, pokolenie 40-latka, to właśnie pokolenie, które i w serialach, tak jak w miodowych latach, wyglądało starzej niż ich wiek w naszym odczuciu, ale ktoś tutaj, Szymon, wysłał nam SMS-a, w którym trochę tłumaczy, z czego to wynikało, jego zdanie.
2: Inna fryzura, zrobiłby brodę u barbera, wciągnął dres i pewnie by całkiem inaczej wyglądał. Do tego zobaczcie, jak wcześniej wtedy ludzie dojrzewali. Tutaj nie rozumiem, czy chodzi o to, że 16-latkowie szli do pracy, albo 23-latkowie po studiach, czy to są raczej godziny, trochę nie wiem, więc...
0: Ja myślę, że bym celowała w to, że po prostu kobiety na przykład wcześniej brały śluby, wcześniej rodziły dzieci.
2: Mm-hmm. No, tak.
0: I
2: tak,
0: wcześniej stawali się rodzicami, ale też po prostu faktycznie wcześniej wkraczali w dorosłość. W sensie, że wcześniej mieli poważne prace. Jak patrzyłeś na kogoś, kto ma 18 lat, te ileś lat temu, to już była dorosła kobieta w oczach społeczeństwa.
1: Ale na pewno zgadzam się z tym,
0: w oczach Filipa Heizera to też już dorosła kobieta.
1: Kolega Szymon, tak dobrze zapamiętałem?
0: Tak, Szymon.
1: Kolega Szymon słusznie zauważył, że faktycznie jakby go troszkę inaczej opakować, że tak się brzydko wyrażę, to mielibyśmy zupełnie chyba inny ogląd na pana, chociaż ja jednak bym się trzymał tego, że po prostu myślę, że trochę inne czasy dorastania i dojrzewania i też inne obciążenia. Nie, no wszystko po prostu, co pozwala dzisiejszym 40-latkom wyglądać tak jak ja.
0: Ale poczekaj, gdyby na przykład ciebie ubrać w garnitur teraz...
1: Nie, no żartuję, oczywiście nie.
2: Ale jaka jest twoja tajemnica na utrzymanie młodego i pięknego wyglądu?
0: Jaki jest swój skincare? Get ready with Jacob.
1: Nie, no słuchajcie, ale tak zupełnie szczerze, to ostatnio na przykład oglądałem, jeśli słuchają nas... Znaczy na pewno widziałyście film Race. Mm-hmm. I w filmie Race Jan Himmelsbach Jan Himmelsbach ma skończone lat 39. Mm-hmm. I wygląda na 65, nie? No. I oczywiście tam to
0: ja ci wierzę
1: jeszcze...
0: na słowo, bo nie widziałam filmu.
2: Ja widziałam plakat.
1: W każdym razie, no te, że tak powiem, standardy urody i starzenia się po prostu były zgoła inne, no i chyba po prostu, no, mamy dostęp do innych narzędzi.
0: Ale
1: tak
0: to,
1: powiem,
0: czy to się na przykład odzwierciedla teraz w sporcie, że na przykład sportowcy są dłużej sportowcami niż
1: oczywiście,
0: kiedyś?
1: Oczywiście, że tak, i wyglądają zupełnie inaczej. Był kiedyś taki chyba instagramowy profil, gdzie były takie zawody na najstarzej wyglądających młodych piłkarzy z lat 60., 70., 80. Goście po prostu serio mieli po 28 lat, niektórzy wyglądali na 50. Nie? To było niesamowite, w ogóle szokujące absolutnie. Jakby rozstrzał między tym, co się dzisiaj ogląda na
0: boiskach. No i też praca fizyczna, to już tak cofając się setki lat albo 100 lat załóżmy, jak na przykład małe dzieci pracowały gdzieś na roli, wykonywały pracę fizyczną, to też często wyglądały na dorosłych w wieku 6 lat.
1: Ja jeszcze w ogóle wam powiem a propos tego, że powiedziałem wcześniej, że on dorastał w czasie wojny. Ten aktor, to też w samym serialu jest powiedziane, że on, ten bohater, też sam wspomina w ogóle czasy wojny i tego, jak tam z którymś ze swoich kolegów ze szkoły mieli takie, a nie inne po prostu przejścia, więc to wszystko się jakoś chyba łączy.
2: Ktoś pisze, że wypił może wódki po prostu.
1: Pan Karwowski pił, zdaje się, umiarkowanie, ale pewnie
0: więcej niż
1: teraz. Ale w ogóle
0: wszyscy za komuny, jakby było takie przywiązanie do...
1: Wydaje mi się, że na pewno tak. Te trunki były na pewno bardziej jeszcze obecne niż dzisiaj.
0: Ale nawet
1: jeśli dzisiaj się o tym mówi.
0: Do tego stopnia, że z tego co pamiętam, no wszyscy wiemy z tego czasu, że nie były dostępne zwykłe produkty żywnościowe, ale ten alkohol jakoś zawsze był dostępny.
1: No bo jest łatwo zrobić.
2: No i jest jakoś kaloryczny,
0: nie? No i tak
2: nie?
0: sobie porozmawialiśmy, ale
2: teraz
0: powiedz mi...
2: Ale ktoś bardzo śmiesznego coś napisał, przepraszam, muszę to przeczytać, bo ja sugerowałam, że może skincare mieli inny, a skoczyliśmy na tym poprzednim wejściu, że to jednak wojna. I ktoś napisał, bardziej niż skincare to może wojna, co? Bardzo ładne podsumowanie.
0: Nie wiadomo, 6-7, nie wiemy.
1: Tak być,
0: powiedz
1: tak być.
0: W takim razie nam, co u ciebie dzisiaj w sporcie?
1: Słuchajcie, powiem dzisiaj o kilku sprawach aktualnych, między innymi o tym, że Polki awansowały do finału baraży o Mundial 2027. W dramatycznych okolicznościach mamy osobę, mamy bohaterkę tego meczu, jedną na pewno Kingę Stępień, która broniła wczoraj dwa karne w rzutach karnych i o tym będę na pewno chciał powiedzieć o tym, co dalej rzeczywiście się wydarzy. Mamy w naszej redakcji nowego kolegę. Mike Kicks dołączył do naszego zespołu.
0: Ja to widziałam i byłam przekonana, że to jest taka zapowiedź tego, że mamy jakiś mecz Radia Campus i Dziku.
1: A to jest wszystko bardzo
0: możliwe. I ja się już zgłosiłam do reprezentacji w ogóle i dopiero potem doczytałam, że to jest audycja.
1: Słuchajcie, wszystko się może jeszcze wydarzyć oczywiście.
0: Natomiast... Wojtek napisał tam, że możemy coś... Ja jak czytałam tą wiadomość, to czytałam to jego... No możemy coś pomyśleć.
1: Słuchajcie, ekipa Radia Campus na treningu Dziku Warszawa na pewno byłby duże wydarzenie. No ale w każdym razie jeszcze wracając do Majka, generalnie od poniedziałku, jak pewnie już większość z was wie, rusza nowy cykl, nowe pasmo Dziki Flow, gdzie Mike będzie opowiadał właśnie o tym, co dzieje się w warszawskich dzikach. Będzie sporo ciekawostek z parkietów, spoza parkietów i o tym, jak to będzie wyglądało, pogadamy dzisiaj właśnie w krótkiej rozmowie, w której Mike zaprosi was na swój poniedziałkowy program.
2: A jeszcze raz, co to za sport?
1: Koszykówka. Dziki Warszawa, koszykówka.
2: Ty się śmiejesz ze mnie, no.
0: No śmiej się z tego, że rozmawiamy o tym od 3 minut.
1: Od tego ty jesteśmy.
0: Jeszcze raz, co to za sport?
1: Od tego ty jesteśmy, żebyśmy się z tego wszyscy razem dowiedzieli.
2: Ja też dla słuchaczy pytam.
0: Po 10 się dowiesz.
1: Tak.
0: I dlatego trzeba słuchać po 10.
1: A druga sprawa to będziemy dzisiaj rozmawiali o hokeju, bo wraca druga liga hokeja i
0: jakby coś, to rozmawiamy o hokeju.
1: Tak. Nasi stali już bywalcy, stali znajomi z drużyny Warsaw Capitals odwiedzą nas dzisiaj. Zaproszą was na nowy sezon, bo sezon startuje już za chwilę, a za tydzień grają pierwszy mecz domowy. O ambicjach, o nowych twarzach w zespole i o tym, jak wygląda rozwój organizacji i czy będzie awans do pierwszej ligi, pogadamy dzisiaj z chłopakami z Capitalsów.
2: Mega.
0: I to wszystko w sportach po 10 u Jacoba, do czego bardzo was zachęcamy.
1: Zapraszam.
0: Tak powtórzę dla wszystkich osób, które łączą swoje półkule mózgowe z Susk, że będzie rozmowa o koszu, o hokeju
2: zakładam, że będzie
0: o piłce nożnej, chociaż się nie przyznałeś do tego.
1: Będzie, tak.
0: No, wiadomo.
2: Jak mnie tak będziesz bullyingować, to ja nie będę przychodzić tu. Jeśli będziesz ze mnie śmiać, to koniec
0: Susk
2: będzie
0: rapowania. Susk to jest po prostu złota dziewczyna, naprawdę. Ona po prostu...
2: No, same
0: nie
2: dobro.
0: Mam słów. Ale tym akcentem, bo jest już za 7 minut godzina 10, za 7 minut koniec naszego programu i początek wspaniałego programu Jacoba, więc żegnamy się z wami. W takim składzie będziemy słyszeć się częściej. Co prawda jeszcze nie wiem, czy za tydzień, ale na pewno Susk się będzie pojawiła. Przypominam, żebyście wysyłali nam wiadomości prywatnie na Instagramie. Możecie na temat tego, jaki utwór, w jakim utworze chcielibyście nas usłyszeć w następnych odcinkach. A tymczasem dzięki wielkie za to, że byliście z nami, za wszystkie wiadomości, za to, że jesteście współprowadzącym tego programu. No i słyszymy się za tydzień. Ewa Ekła
2: i Susk.
0: Bye!
2: Bye!

0: Autopromocja.
1: Nowy sezon w Radiu Campus, a w nim nowe audycje.
2: W poniedziałek po 21 gramy w kosza. Mike Kicks i Dziki Warszawa zapraszają na Dziki Flow. We wtorki po 20 pojawią się muzyczne nowości. Antenę przejmie duet Ikarus w audycji Ikarus Chat, na zmianę ze składem Agent i Kaletti w audycji Trajkoty. W środę po 22 audycja O Jewelry. Paulina Przybysz i Huba, czyli mama i córka ze wspólną selekcją muzyczną. W czwartki po 16:30 gadamy o jedzeniu i nowych technologiach. Nie naraz. Zapraszamy na cykle Z czym to się je i Update. Weekend zaczynamy z DJ Lazy One. W piątki o 10:00 DJska audycja Lazy Edit. Więcej na Radio Campus FM.
1: Radio Campus. Rytmy, nie algorytmy.
0: Autopromocja.

Dzień dobry Państwu, Jakub Sadowski, El Jacob, audycja Sporty. Jeśli dobrze liczę, zaczyna się właśnie siódmy sezon tejże audycji, bo otworzyliśmy właśnie nową ramówkę. O tejże nowej ramówce dzisiaj w drobnym wycinku będę mówił, dlatego że jednym z dzisiejszych gości będzie nowy nasz redakcyjny kolega Mike Kicks, który w Radio Campus prowadził będzie audycję Dziki Flow. Dziki Flow poświęcony drużynie koszykarskiej Dzików, ale nie tylko. I na pewno dzisiaj Mike, który będzie moim rozmówcą pierwszym, za minut paręnaście opowie wam więcej na ten temat, bo nie od wczoraj Radio Campus zbija tu i tam piątki z Dzikami, więc będziemy na pewno dzisiaj opowiadali o tym, co słychać w drużynie i co w najbliższych miesiącach będziecie mogli w Kapusie posłuchać, jeśli chodzi o właśnie warszawskie Dziki. Natomiast dla mnie informacją pierwszą i najważniejszą dzisiaj to jest to, że reprezentacja Polski kobiet w półfinale baraży o awans na Mistrzostwa Świata wygrała po dramatycznym oczywiście spotkaniu swój mecz z Belgią. Mecz rewanżowy, doprowadziły dziewczyny do dogrywki, potem doprowadziły do rzutów karnych i tam w tych karnych zwyciężyły w taki sposób, że grają dalej Kinga Severn bohaterką polskiej kadry. Dwa obronione karne w tejże serii i na przełomie listopada i grudnia, czyli no jeszcze chwilka od teraz, będziemy mogli śledzić ostateczne starcie o Mistrzostwa Świata z drużyną Irlandii. Drużyną Irlandii, która być może jest na start traktowana jako faworytki, natomiast nie ma rzeczy, których drużyna Niny Patalon nie jest w stanie osiągnąć i z którymi nie jest w stanie się zmierzyć, więc na pewno liczymy na to, że to spotkanie będzie dzisiaj, dla nas korzystne. To będzie przełom listopada i grudnia, więc na pewno do tego wrócę, ale póki co moc gratulacji dla Polek, które naprawdę, podkreślę to jeszcze raz, odrobiły straty z pierwszego spotkania, doprowadziły do dogrywki i kiedy po 120 minutach okazało się, że mecz jest nierozstrzygnięty, zadecydowały karne i tam karne wygrały Polki 4-3 i będą biły się o mundial. O piłce nożnej dzisiaj pewnie jeszcze troszkę wspomnę, ale na pewno za parę chwil porozmawiamy o koszykówce i o nowej audycji w Radio Campus.

Pozostając jeszcze przez chwilę w piłce nożnej, to piłce nożnej na początek kobiet, to wczoraj na stadionie Hutnika Warszawa przy Marmąckiej odbył się finał Pucharu Mazowieckiego, Pucharu Polski, że tak powiem, w wymiarze mazowieckim, gdzie drużyna Diamonds Akademii Warszawa podejmowała drużynę kobiet Polonii Warszawa. Mecz bardzo, bardzo zacięty, do przerwy 2-1 dla Polonii, ale finalnie skończyło się zwycięstwem drużyny Diamonds 4-3 i to Diamenty cieszą się triumfem w wspomnianym Pucharze Polski w wydaniu wojewódzkim, bo o takim szczeblu w tym momencie mówimy. W piłce nożnej działy się też oczywiście różne inne rzeczy w ostatnich dniach. Tak jak mówiłem, w zeszłym tygodniu czekaliśmy długo, aż skończy się przerwa reprezentacyjna, bo przecież to liga jest to tym, czy co kibice według mnie lubią najbardziej, bo jakoś tak mi się przynajmniej przerwa reprezentacyjna kojarzy troszkę traumatycznie. Nie inaczej było w ostatnich tygodniach, więc ucieszyłem się z powrotu piłki nożnej ligowej. Legia Warszawa pokonała Wisłę Kraków w meczu o wielu wymiarach. Tam różne kontrowersje, ale to już zostawmy za nami. Legia Warszawa 2-0 po bramkach Łukasza Zjawińskiego i Rafała Adamskiego i pozostaje niepokonana. Przypomnijmy, 6 zwycięstw, 4 remisy, 0 porażek i w tym momencie daje to trzecią pozycję w Ekstraklasie za Górnikiem Zabrze i Lechem Poznań. Przy czym Lech Poznań ma tych meczów rozegranych o jeden mniej. W pierwszej lidze Polonia Warszawa pojechała do Twierdzy Gdynia. Arka Gdynia niezwykła przegrywać u siebie spotkań. Nawet w tym sezonie, kiedy spadała z ligi z Ekstraklasy, była naprawdę świetna na swoim sezonie, na swoim terenie i po raz pierwszy musiała uznać wyższość gości. Polonia wygrała 2-1 po bramkach przełamujących się zawodników Roberta Dadoka, który zaliczył na początek troszkę słabszy może start, i Kasper Kostosz, który w ogóle bardzo długo nie dawał bramek Polonii. Tym razem strzelił gola zwycięskiego w 88 minucie. Arka Gdynia tylko jednym golem odpowiedziała, otwierając wynik na 1-0, gdzie Gutkowski po bramkowym zamieszaniu strzelił gola dla Arki Gdynia. No i Polonia jest druga i patrzy się bardzo odważnie w kierunku strefy awansowej za tydzień, no właśnie za parę dni szlagier, ponieważ w Pruszkowie będzie się mecz Pogoń Grodzisk Mazowiecki kontra Polonia Warszawa, czyli lidera z wiceliderem, więc emocji na pewno nie zabraknie. A my za chwileczkę pogadamy o koszykówce.

0: Alencik z utworze Get Your Freak On, a ja jestem już z pierwszym zapowiadanym dzisiejszym gościem. Jest ze mną Mike Kicks. Cześć.
1: Cześć, cześć Kuba, bardzo miło Cię słyszeć.
0: Ciebie również bardzo miło słyszeć, tym bardziej, że okazja jest nieprzeciętna, dlatego że dołączasz do ekipy Radia Campus z nowym formatem, nowy format pod nazwą

0: coś więcej niż sama po prostu dyscyplina sportu, to styl życia, kultura i emocje, które wykraczają daleko poza koszykarskie właśnie parkiety. Także będzie przenikanie się świata sportu z koszykówki, z kulturą, ze światem muzyki, filmu, sztuki, z modą i do tego oczywiście będą się pojawiać znakomici goście, którzy pomogą połączyć te różne światy.
1: Drużyna Dzików jest po lekkiej przebudowie, pojawiły się nowe twarze i chciałem cię zapytać, kogo ty po tych kilkunastu tygodniach widziałbyś w zespole Dzików jako najbardziej medialną bestię?
0: Jako najbardziej medialną bestię? To jest dobre pytanie. No mamy tam oczywiście dwa fronty, bo mamy koszykarzy zza oceanu amerykańskich, mamy koszykarzy polskich. I wiesz co, jeśli chodzi o koszykarzy amerykańskich, to wydaje mi się, że kandydatem na taką medialną bestię jest bez wątpienia as defensywy przede wszystkim. Nowy nabytek Dzików Warszawa, zawodnik, który dołączył do zespołu najpóźniej. Quanterius Jackson, zwany popularnie Quanem po prostu, Quan Jackson. To jest gość, który dosłownie idealnie wpasowuje się taki, wiesz, charakter Dzików, czyli zawsze do końca, zawsze ostro, agresywnie w obronie, a on nie tylko w obronie gra świetnie, ale też w ataku dokłada sporo i wydaje mi się, że z marszu stał się takim ulubieńcem kibiców. Jest to bardzo pozytywna postać, zawsze uśmiechnięty, dobrze nastawiony. No jeszcze nie miałem z nim okazji porozmawiać, ale wydaje mi się, że to jest kandydat na taką osobę, która właśnie taką postać bardzo, bardzo szybko zyska sobie rzeszę fanów i jeśli tylko uda się z nim zaprosić go do radia, to myślę, że będzie to bardzo ciekawa rozmowa. A jeśli chodzi z kolei o polskich zawodników, to jestem świeżo po rozmowie z Grzeszkiem Kamińskim. To taki, można powiedzieć, nowy lider tej polskiej części zespołu. I to jest gość, który zaskoczył mnie bardzo, bo się z nim super rozmawiało i bardzo ciekawie. I parę nowych rzeczy się o nim dowiedzieliśmy, takich właśnie spoza parkietu, więc to też kandydat do wizyty jak najbardziej w naszym studiu.
1: Rzut oka teraz na start Dzików w sezonie 26-27. Bardzo dobry start, w tym zwycięstwa powyżej 20 punktów, bardzo efektowne, a nawet powiedziałbym, że blisko 40-punktowa przewaga nad drużyną Trefla Sopot. I oddaję ci głos, bo chciałbym, żebyś zaprosił naszych radiosłuchaczy na najbliższe mecze Dzików.
0: I to już dzisiaj. Już dzisiaj, jakby tak z 19 na warszawskim kole Dziki zadebiutują przed własną publicznością pierwszym meczem domowym, bo to nie pierwszy mecz w tych rozgrywkach, ale pierwszy domowy w ramach pucharowych europejskich rozgrywek FIBA Europe Cup. Dziki rok temu wygrały w ligę INBL, taki najniższy szczebel pucharów europejskich i pnął się w górę, nie tylko w polskiej lidze, ale też w tych rozgrywkach europejskich, także nowe wyzwanie, już jedno zwycięstwo na koncie Dzików z drużyną estońską wyjazdowe w Tartu, a teraz do Warszawy przyjedzie mistrz Cypru, także trochę egzotycznie, ale nie jest to drużyna, którą na pewno od razu można tutaj skreślać, bo Cypr nie jest aż tak słaby, to jest te najlepsze zespoły, tutaj mamy właśnie do czynienia z mistrzem Cypru, z drużyną AEK Larnaka, to można powiedzieć taka trochę słabsza drużyna grecka. Tam jest bardzo dużo ciekawych zawodników. Zresztą w zeszłym roku Dziki sięgnęły po jednego z najlepszych zawodników z tamtej ligi, po Landriusa Zeihortona, który zrobił w naszej lidze furorę, a obecnie gra w London Lions.
1: A powiedz mi, czy, bo oczywiście mówimy teraz o meczu domowym, natomiast na pewno czeka was rewanż. Powiedz mi, czy na Cyprze kibicuje się z taką samą pasją jak w Grecji? Czy to jest też taki sam poziom szaleństwa jak hale greckie?
0: Tutaj ci na to pytanie niestety nie odpowiem, bo jeszcze tej wiedzy nie mam, ale wydaje mi się, że może być to podobnie, bo to podobne usposobienie publiczności, kibiców, ten charakter, temperament, więc myślę, że może być naprawdę, naprawdę ciekawie. Na Cyprze Dziki zagrają, żeby teraz nie skłamać, nie mam terminarza niestety przed sobą, szybko ci nie powiem, ale planuję się na ten rewanż wybrać, więc jak do niego wrócę, to na pewno chętnie na takie pytania ci odpowiem, albo po prostu powiem o tym w audycji.
1: I na pewno będziemy o tym jeszcze przypominali, a teraz domykając klamrą naszą krótką rozmowę, chciałbym, żebyś przypomniał kiedy, o której i co będziesz proponował naszym radiosłuchaczom.

0: Działki, godzina 21, audycja Dziki Flow, której partnerować będą, już partnerują w zasadzie Dziki Warszawa. Zapraszam na audycję o koszykówce, ale nie tylko.
1: Ja również zapraszam, na pewno będziemy przypominali o poniedziałkowym paśmie, którego prowadzącym będzie Mike Kicks, któremu bardzo dziękuję za rozmowę. Dzięki, że znalazłeś chwilkę, bo wiem, że masz kawałek do Warszawy, stąd jesteś w innych zajęciach, ale fajnie, że miałeś okazję, mieliśmy okazję pogadać. Dzięki wielkie i do usłyszenia.
0: Dzięki, Kuba. Dzięki bardzo, do usłyszenia.

0: Zostań. Dzięki pyszne.pl możesz jeszcze pozwolić sobie na drzemkę. Zyskaj więcej poranka. Zamów śniadanie z Vincenta, gorąco polecam, lub Burger Kinga, 50% taniej. Od 7 do 11 rano.
1: Ktoś powiedział pyszne.pl.
2: Reklama. Autopromocja.
3: Maciek, otwórz!
4: Co ty robisz?
3: Balię z lodem wstawiam.
4: Do sauny? Po co?
3: Bo ja lubię klimat umiarkowany.
5: Jak mądrze korzystać z odnowy biologicznej? Słuchaj już w piątek wspaniałej audycji od 7 do 10 prosto ze Studia Sante. Sponsorem audycji jest Studio Sante.
2: Autopromocja.
6: Godzina 10.30. Basia Jankowska.
7: Serwis akademicki.
6: Już w piątek Erasmus Day na Uniwersytecie Warszawskim. W programie przewidziano dwa bloki prelekcji. Pierwszy poprowadzą pracownicy Biura Współpracy z Zagranicą UW, którzy opowiedzą o mobilnościach poza Erasmusem, częściowych studiach Erasmus, praktykach Erasmus czy BIP-ach. W drugim bloku prelekcji głos zabiorą przedstawiciele Eurodesk Polska, Sojuszu 4EU+, czy Erasmus Student Network UW. To wszystko w godzinach 10-14 w Auli Starej Biblioteki na Kampusie Głównym. Politechnika Warszawska zaprasza na seminarium i wystawę zorganizowane z okazji 45-lecia NSZZ Solidarność i 200-lecia Politechniki Warszawskiej. Seminarium będzie w małej auli, zacznie się o godzinie 15 koncertem w wykonaniu Marcina Gąbki i potrwa aż do 18.30. Z kolei wystawę Solidarność Nauka Nadzieja możecie zobaczyć w dużej auli. Nauczyciel, który znajduje czas na rozmowę z uczniami, może pomóc im poczuć się bezpieczniej w szkole. Jak pokazuje analiza Uniwersytetu SWPS, wśród uczniów, którzy uważali nauczycieli za dostępnych, 11% doświadczyło przemocy fizycznej w ciągu ostatnich 3 miesięcy. Wśród tych, którzy nie czują takiego wsparcia, odsetek ten wzrasta do 20%. Wyniki pokazują, że rozmowa, zainteresowanie i wsparcie od nauczycieli może mieć kluczowe znaczenie dla młodych osób. Więcej o tym badaniu przeczytacie na stronie naukawpolsce.pl. Jak działa nasz mózg? Kluczem jest równowaga między pobudzeniem a hamowaniem aktywności neuronów. Naukowcy z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu badają, jak komórki nerwowe komunikują się ze sobą i dostosowują do nowych informacji. Wykorzystują w tym celu optogenetykę, nowoczesną metodę nagrodzoną Noblem. Badania pomagają lepiej zrozumieć, jak nasz mózg działa, uczy się, zapamiętuje i przetwarza informacje. Szczegóły znajdziecie na stronie naukawpolsce.pl.
8: Radio Campus. Same sztosy.

0: Jeśli w audycji sporty pojawiają się hokeiści, to znaczy, że chłód i zima jest coraz bliżej. Taka jest prawda, ale ja się oczywiście bardzo cieszę, że mam okazję po raz kolejny gościć w audycji sporty przedstawicieli Warsaw Capitals. Cześć.
1: Cześć, dzień dobry. Cześć, dzięki za zaproszenie.
0: Potrzebuję, żebyście się przedstawili naszym radiosłuchaczom oczywiście.
1: Marceli, bardzo mi miło.
2: Jarek, zawodnik, trener, również miło mi.
0: Okazja nieprzypadkowa, bo tak jak powiedziałem, sezon się zbliża, więc postanowiliśmy się spotkać w kampusie i pogadać o tym, może zacznę od tego, jak wyglądała wasza przerwa międzysezonowa, bo od ostatniego meczu na pewno minęło parę miesięcy, ja wtedy was też podpytywałem, co robicie w czasie, kiedy liga nie gra, kiedy nie macie meczów, nie macie pewnie takiego natężenia treningowego, jak spędziliście ten czas? Domyślam się, że na sportowo, ale jakbyście mogli tak nakreślić mniej więcej, co się działo.
1: Tak, no pierwszy miesiąc, no to raczej relaks i odpoczynek długo wyczekiwany. Chipsy, pizza, hamburgery. A później zabieramy się do roboty, czyli trenujemy na sali, trochę we własnym zakresie, trochę zorganizowanych treningów na Legia Fight Club. No i pracujemy nad tym, żeby się przygotować jak najlepiej do sezonu.
2: Tak jest, jak najbardziej aktywnie. Lubimy się ruszać, więc również kilka miesięcy przepracowałem sobie poza lodem i też kilka razy złapałem się z chłopakami na wspólny trening.
0: Pamiętam, że na koniec sezonu mieliście taki, nie wiem, czy można nawet to zrywem, ale chyba zryw organizacyjny, bo plany dotyczyły tego, czy nie przystąpić do pierwszej ligi. Powiedzcie mi, jak to się wydarzyło, jak to się skończyło, bo gracie w drugiej lidze, ale to podejście było takie dosyć chyba już zaawansowane.
2: No tak, ostatni raz jak tutaj się spotkaliśmy, słyszeliśmy, to byliśmy jeszcze przed finałami, przed mistrzostwami, które wyszły myślę, że i sportowo, ale przede wszystkim organizacyjnie na bardzo wysokim poziomie i to nam pozwoliło na taką myśl, że może spróbować już od razu przystąpić do tej pierwszej ligi, tak, czyli drugi poziom rozgrywkowy. Natomiast no plany są takie, że odkładamy to na kolejny rok i traktujemy ten sezon jako takie przygotowanie, żeby naprawdę w 100% być gotowym, żeby pociągnąć to właśnie pod każdym kątem na tym wyższym poziomie.
0: Ale coś się zmieniło na pewno. W sensie poza tym, że oczywiście, że nie wystartujecie w pierwszej lidze, to coś musiało zostać chyba z tych przygotowań. Czy czujecie jakieś takie zmiany organizacyjne, które pozwolą wam w kolejnym sezonie mieć po prostu ten rozbieg troszkę mniejszy, nie? No bo wiadomo, że to jest skok bardzo duży, ale już macie pewnie jakieś fundamenty, podstawy zbudowane.
1: Wiesz co, no bardzo dużą zmianę widzimy. Przede wszystkim, no dużą zasługą są nasi kibice, którzy nas wspierają, za co naprawdę jesteśmy im bardzo wdzięczni, bo ta atmosfera na trybunach, jak chłopaki przyjeżdżali do nas na turniej finałowy i przyjeżdżali kibice z różnych miast Polski, to zawodnicy, którzy mają za sobą kariery reprezentacyjne i kariery w najwyższych poziomach rozgrywkowych, mówili, że takie atmosfery, to oni nie widzieli nawet na meczach Ekstraligi, nie? To jest jedna sprawa. Druga, no to są sponsorzy i taka rozpoznawalność powiedzmy naszego klubu medialna i trochę taka lokalna, nie? Że my wyszliśmy z takiego małego klubiku lokalnego do w zasadzie takiej rozpoznawalności już ogólnopolskiej. Jak przed finałami otwieraliśmy drzwi Torwaru, no to kolejka się ciągnęła tam za Torwar nawet już pod rozbrat, nie? Więc to dla nas było naprawdę takie bardzo mobilizujące, no i też takie, wiesz, no dowartościowujące,
0: jasne,
1: nie?
0: Jasne. To tyle, jeśli chodzi o to, co przed chwilą się wydarzyło, a za chwileczkę przejdziemy już do nowego sezonu, bo ten nowy sezon za chwileczkę startuje. Zrobimy sobie krótką przerwę muzyczną i wracamy za chwileczkę z sezonem 26-27 w wykonaniu Warsaw Capitals.

0: None of my feminine tell them out.
1: Wracamy po krótkiej przerwie. Tak jak powiedzieliśmy, skupiamy się w tym momencie, w tej części już na nowym sezonie. No i tutaj poza anteną chłopaki powiedzieli mi, że zmieniło się na przykład to, że przygotowanie takiego dnia meczowego, nawet miesiąca meczowego, czyli całego cyklu przygotowującego do tego spotkania, to jest duże wyzwanie. Powiedzcie mi, jaką teraz pracę wykonują kapitalsi, żeby przygotować się do takiego spotkania na torwarze, pełnym torwarze, z pełnym opakowaniem i otoczką. Co tam się musi wydarzyć?
2: No wiesz co, dla nas dużym wyzwaniem, przede wszystkim to, co się musi wydarzyć, to musimy dostać zgodę na zorganizowanie imprezy masowej. To było dla nas dużym wyzwaniem i jednocześnie dużym zaskoczeniem, bo jak otwieraliśmy sprzedaż biletów, to w pierwszej puli mieliśmy tam zagwarantowane do 300 miejsc, a okazało się, że tych zainteresowanych i stojących pod torwarem osób jest ponad 1000. Więc doszliśmy do wniosku, że jeśli ten nasz mecz domowy w naszym domu na hali Torwar cieszy się taką popularnością, no to będziemy po prostu organizować imprezę masową za każdym razem, gdy jesteśmy organizatorem tego meczu.
1: Żeby nikt nie pocałował klamki, żeby nikt się nie odbił od drzwi.
2: Dokładnie.
1: Bo to byłoby bez sensu, oczywiście, że tak.
2: A to jest trochę roboty, faktycznie dla nas to było takim delikatnym zaskoczeniem, no ale to też był dla nas taki test, taki sprawdzian i udało nam się to bardzo szybko zorganizować. W zasadzie ogarnęliśmy temat w 3 tygodnie przed turniejem finałowym, nie?
1: Pomówmy teraz o już stricte sportowych aspektach waszego kolejnego sezonu. Wzmocnienia, i to duże wzmocnienia. Powiedzcie mi, kto do was dołączył.
3: Zgadza się. No jak co roku ktoś dołącza. W tym roku to są 4, myślę, że ciekawe nazwiska. Więc ta cała otoczka wokół klubu na pewno sprzyja temu, żeby dołączali kolejni hokeiści, którzy czy to przeprowadzają się do Warszawy, czy po prostu mieszkali tu jakiś czas, grali w hokeja i zdecydowali się na powrót. Dlatego też w kontekście tego przygotowania do meczu tutaj organizacją zajmują się i to bardzo dobrze inni koledzy. Tu na mojej głowie jest ten problem, że właśnie trzeba wyselekcjonować tą 20, a grających jest sporo i w tym roku, tak jak mówię...
1: A ile grających, jakbyś, sorry, cię wtrącę, jakie macie w ogóle taką całą rotację, jak całą kadrę, ile to jest osób?
3: No w klubie jest ponad 30 zawodników. Mhm. Dzieli się to co prawda na drużynę tą pierwszą i drużynę rezerw. Mhm. Natomiast zawodnicy grają też tu i tu, więc można powiedzieć, że chętnych do gry na mecz drugiej ligi jest pewnie około 25.
1: Jasne, to teraz wróćmy, przerwałem cię, ale jakbyś mógł kontynuować.
3: Tak, więc jeżeli chodzi o te nazwiska, które doszły na listę składu drużyny, to myślę, że na pierwszym miejscu można powiedzieć o Łukaszu Bułanowskim, który ma chyba jako jedyny w naszym składzie tytuł mistrzowski, krajowy. To jest Mistrzostwo Polski.
2: W najwyższej klasie rozgrywkowej.
3: Mhm. Tak jest. Wrócił również po 2 latach przerwy Arek Nowak, który też ma doświadczenie i ponad 100 meczów w Ekstralidze naszej polskiej. Z Polaków Wojciech Wróblewski, którego kariera fajnie się rozwijała, był czołowym juniorem, myślę, że w całej Polsce. Natomiast kontuzje przerwały jego przygodę na 10 lat, natomiast wraca i myślę, że będzie ciekawą postacią na lodzie. Natomiast jeżeli chodzi o wzmocnienia zagraniczne, to Roman Malinowski, hokeista z ogromnym doświadczeniem, blisko 700 meczów w białoruskiej ekstraklasie, reprezentacja kraju. Ma też mecze w Hokejowej Ligie Mistrzów. Co ciekawe, przeciwko polskiej drużynie również Komar Krakowi. Także duże wzmocnienia, to będzie gratka dla kibiców oglądać ich na lodzie.
1: Ten ostatni zawodnik to chyba najbardziej utytułowany i najbardziej doświadczony zawodnik w historii Warsaw Capitals. Popraw mnie, jeśli się mylę.
3: Myślę, że tak. Mieliśmy rok temu wzmocnienie w postaci Rusłana Żurni, który też kilka tych sezonów w białoruskiej ekstraklasie zagrał. Ale chyba Roman go przebija, tym bardziej, że przychodzi do nas bezpośrednio po ostatnim sezonie, w którym grał jeszcze zawodowo i zagrał te 40 parę lat. Tak. Trochę nam tam ucieka na treningach.
1: Słuchajcie, bo spotkaliśmy się, jest 14 października, do waszego meczu zostało, pierwszego waszego meczu zostało raptem 11 dni, do 25 października i ja na pewno jeszcze przyszłym tygodniu będę przypominał i zapraszał, ale jakbyście mogli już teraz, już dzisiaj zaprosić na ten mecz, tym bardziej, że będzie on ciut nietypowy, bo rozegrany w Warszawie, ale nie z wami, jako gospodarzami.
2: No tak, to jest ciekawe, bo po raz pierwszy w historii drugiej ligi do drugiej ligi dołączyła kolejna drużyna z Warszawy. Legion Warszawa, który jest ubiegłorocznym zwycięzcą trzeciej ligi. Oni będą, co ciekawe, gospodarzem tego meczu, no ale będzie się on rozgrywał w naszym domu, czyli na Torwarze. O godzinie 14, 25 października, czyli w niedzielę, zapraszamy wszystkich. Bilety będą w sprzedaży, to poinformujemy na Instagramie o szczegółach. Zobaczymy jeszcze, czy uda nam się zorganizować imprezę masową na ten dzień.
1: Ale mówisz wy jako kto? W sensie, bo rozumiem, że gospodarzem jest Legion, ale mówisz, że wy będziecie też zaangażowani w budowę tego całego jakby dnia meczowego jako...
2: Tak, tak. Tak się umówiliśmy, że jesteśmy zaangażowani. Natomiast z uwagi na to właśnie, że Legion jest gospodarzem, no to istnieje taka szansa, że te bilety będą ograniczone do ilości 300 osób i na razie chyba tego się trzymajmy.
1: Okej. Co dalej? Co dalej? Jakie dalej macie najbliższe, powiedzmy, 2 miesiące? Co będzie się działo? W ogóle czy jakieś jeszcze zmiany w lidze inne poza Beniaminkiem w postaci Legionu?
3: W tym roku będzie 7 drużyn w sumie w Lidze Północnej, czyli poza wspomnianym Legionem dołącza jeszcze Lublin. Mhm. Pozostałe drużyny, które grały przeciwko nam, czyli Łódź, Poznań, Bydgoszcz, Gdańsk, no i oczywiście my. Plany pozostają takie same, trenujemy. Mamy do rozgrania w Lidze 12 spotkań, 6 domowych, na które oczywiście wszystkich zapraszamy. Chcemy grać sparingi, rozmawiamy z drużynami pierwszoligowymi, no bo trzeba przygotowywać się tak nie tylko organizacyjnie, ale też sportowo pod tą grę na wyższym tempie z lepszymi drużynami. No i też myślę, że takie sparingi nas dobrze przygotują do turnieju finałowego. Wiadomo, o nim jeszcze nie myślimy, no ale na pewno będzie on na koniec sezonu.
1: Celem.
3: No i celem jest gra o pierwsze miejsce. Tak?
2: No cel jest tylko jeden na ten sezon, absolutnie nie mamy żadnych wątpliwości. Mamy wszystko, żeby to zrobić i dołożymy wszystkich starań na pewno. Przy pomocy kibiców to na pewno, którzy nas niosą swoim dopingiem do zrobienia.
1: Będziemy na pewno trzymać kciuki, będziemy na pewno informować o tym na bieżąco, co dzieje się w drużynie Warsaw Capitals, ale jakbyście mogli się na koniec powiedzieć, gdzie można znaleźć informacje o waszych meczach, o waszych treningach, o waszych, no generalnie całej otoczce klubu, gdzie szukać informacji?
2: No przede wszystkim nasz Instagram i nasz Facebook, no to są takie dwa podstawowe źródła informacji. Kropka, w zasadzie,
1: no. No i tak, tym akcentem, tą kropką możemy zakończyć rozmowę z ekipą Warsaw Capitals. Moim dzisiejszymi gośćmi był Jarosław Olar, grający trener drużyny Warsaw Capitals i Marcel Jagiełło, zawodnik już od kilku sezonów w drużynie Warsaw Capitals. Panowie, bardzo dziękuję wam za wizytę. My na pewno będziemy mówili o waszych nadchodzących spotkaniach. No i trzymam kciuki za to, żeby przede wszystkim ten mecz z Legionem pokazał, że Warszawa jest gotowa na hokej, na duży hokej.
3: Dzięki, widzimy się, mam nadzieję, 25 na Torwarze.
1: Dzięki.
2: Dziękuję.

Dziękuję dzisiejszym gościom, dziękuję Majkowi za to, że zaprosił was do swojej audycji i przypomniał mi Dziki Flow co poniedziałek o 21:00. Korzystając jeszcze z okazji, chciałem wszystkim trenerom młodzieżowym życzyć wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Edukacji Narodowej, bo wy też jesteście nauczycielami, wy też wychowujecie dzieciaki, a bez piłki młodzieżowej, bez sportu młodzieżowego nie będzie sportu seniorskiego. Dzięki wszystkim za to, że byliście dzisiaj ze mną. Kuba Sadowski, LJ Cop, audycja Sporty. Kłaniam się, cześć.

0: Może to ostatni raz, kiedy legalnie zapraszamy Cię na warszawski festiwal piwa, zanim wejdą przepisy, które zakażą mówienia o piwie jakościowym, bezalkoholowym, tworzonym z pasją przez najlepsze rzemieślnicze browary. Ale zanim to nastąpi, udowodnimy Wam, że polski kraft nie bez powodu uważany jest za najlepszy w Europie. 15-17 października. Stadion Legii Warszawa. Bilety na eventim.pl.
1: Zostań. Dzięki pyszne.pl możesz jeszcze pozwolić sobie na drzemkę. Zyskaj więcej poranka. Zamów śniadanie z Vincenta, gorąco polecam, lub Burger Kinga, 50% taniej. Od 7 do 11 rano.
2: Ktoś powiedział pyszne.pl.
3: Reklama. Radio Campus.

Minęła 11, mamy środę, więc rozpoczynamy kampus główny. Już za chwilę rozmowa o tym, jak nie dać się oszukać. A do 13 jeszcze parę tematów. Za mikrofonem Marta Boroń. Cześć, dzień dobry. Best friends don't always want what's best for you. Especially when it means you might be doing better than them. Competition isn't always healthy. Like love isn't always easy. What happens when the love of your life stops bringing

0: Kampus Główny.
1: Dlaczego nawet rozsądni ludzie dają się oszukać? Co sprawia, że wierzymy w obietnicę szybkiego zysku i tracimy czujność? O tym m.in. porozmawiam z Aleksandrą Nagańską, doktorantką w Międzydziedzinowej Szkole Doktorskiej UW, związanej z Wydziałem Nauk Ekonomicznych UW. Cześć!
2: Cześć!
1: Łączymy się ze Stanami. U Ciebie jest wczesny poranek. Jestem bardzo ciekawa, co robisz w Stanach? Jak rozwijasz swój projekt, swoje badania, które zaczęłaś tutaj u nas w Polsce?
2: Faktycznie jestem teraz w Stanach Zjednoczonych, gdzie realizuję jedno z badań w ramach mojego doktoratu. Miałam to szczęście, że zostało mi przyznane stypendium od komisji Fulbrighta, Junior Research Award. Jeżeli ktoś zastanawiał się, czy aplikować, to zdecydowanie zachęcam. I właśnie tutaj realizuję projekt wspólnie z panią profesor z University of Minnesota Twin Cities dotyczący oszustw finansowych.
1: Tak, właśnie oszustwami finansowymi się zajmujesz. Też o tym opowiadałaś na TEDxie jakiś czas temu. Wiem, że twoja prelekcja, twój wykład poniósł się daleko. Jestem bardzo ciekawa, wróćmy do tego, dlaczego właściwie my dajemy się oszukać? Bo wszyscy, wydaje mi się, że myślimy, że rozpoznalibyśmy oszustwo. No, dlaczego tak często to okazuje się nieprawdą?
2: Myślę, że nie ma dość prostej odpowiedzi na to pytanie. Natomiast techniki manipulacji, które wykorzystują oszuści, jest to po prostu coś, czemu ciężko jest przeciwdziałać. Wydaje mi się, że istotne jest to, żebyśmy sobie zdawali sprawę, w jaki sposób oni próbują manipulować naszymi decyzjami, ponieważ zwykła taka nawet wiedza w zakresie finansów czy wyższy poziom wykształcenia nie jest czymś, co może nas do końca przed tym uchronić. Więc na przykład to, że jesteśmy nakłaniani do podjęcia jakiejś decyzji pod dużą presją czasu, to jest taki zabieg, który często powoduje, że inne aspekty, na przykład tej oferty, którą widzimy, czy tego komunikatu, który jest do nas przekazywany, gdzieś tam zostaje na boku, ponieważ właśnie działamy pod dużą presją. Więc to jest ta manipulacja, która jest najbardziej groźna.
1: Rozumiem, czyli nawet osoby z dużą wiedzą finansową, tak jak rozumiem, potrafią się zainteresować co najmniej jakąś fałszywą ofertą inwestycyjną, czyli ta wiedza nam daje takie złudne poczucie, że my panujemy nad sytuacją?
2: To znaczy tak, zdecydowanie wiedza, która nie idzie w parze z faktycznymi umiejętnościami jest czymś, co stanowi dodatkowe zagrożenie, więc to jest efekt, który był już wcześniej opisywany. Jeżeli wiemy trochę na jakiś temat, to dosyć często przeceniamy tą swoją wiedzę i może nam się wydawać, że właśnie my nie jesteśmy podatni, co dodatkowo uśpi naszą czujność. Więc wydaje mi się, że powinniśmy zachować po prostu taką trochę pokorę. To nie jest tak, że ktoś z nas jest zupełnie odporny na manipulacje, zupełnie odporny na te różne komunikaty. Ważne jest to, żeby zdawać sobie sprawę, że one istnieją, zdawać sobie sprawę z tego, jakie techniki są używane na nas, żeby nas do czegoś nakłonić, czego może nie do końca chcielibyśmy zrobić. I wtedy po prostu, kiedy następnym razem zostaniemy skonfrontowani właśnie z taką ofertą, zobaczymy ją gdzieś, nie wiem, w social mediach na przykład, to zapali nam się jakaś taka lampka, że okej, dobrze, ta informacja prawdopodobnie powinna być zweryfikowana, zanim pójdziemy za nią dalej.
1: Jeszcze dopytam o te czynniki ryzyka, można powiedzieć, bo zastanawiam się, czy osoba, która martwi się o swoje pieniądze, o finanse, jest bardziej podatna na manipulacje, czy może paradoksalnie ktoś, kto czuje się finansowo bezpiecznie, łatwiej ufa takiej pozornie atrakcyjnej ofercie?
2: To jest bardzo ciekawe pytanie, które dokładnie dotyczy tego, czym ja zajmuję się w moich badaniach. Więc na początku wyszliśmy z takiego założenia, że właśnie osoby, które czują, że ich finansowa sytuacja nie jest komfortowa, które chciałyby może tą sytuację poprawić, jeżeli zostaną skonfrontowane z ofertą, która oferuje im szybki i łatwy zysk, no to jakby dostają gotowe rozwiązanie swoich problemów. Jednak to, co pokazują nasze badania, to to, że właśnie takie subiektywne poczucie niedostatku nie jest związane z wyższą skłonnością do interakcji z tymi oszukańczymi ofertami. Co na początku było nieco zaskakujące, ale myślę, że to również na tle teorii może być wytłumaczone. My korzystaliśmy właśnie z teorii niedostatku, która mówi o tym, że z jednej strony podejmując decyzję właśnie, kiedy brakuje nam zasobów, na przykład zasobów finansowych, jesteśmy bardziej skupieni na szukaniu szybkiego rozwiązania, na tych bieżących problemach i rozwiązywaniu tych bieżących problemów, ale z drugiej strony osoby, które znajdują się w komfortowej sytuacji, one na przykład mogą pozwolić sobie na to, żeby coś zaryzykować. Więc w kontekście na przykład badań, które realizuję teraz tutaj w Stanach Zjednoczonych, usłyszeliśmy na przykład o tym, że część osób, widząc taką zbyt dobrą ofertę, jest skłonna do tego, żeby po prostu wypróbować i wydaje im się, że będą w stanie na przykład zainwestować małą kwotę, sprawdzić, czy to faktycznie działa, czy to nie działa. No nie jest to do końca dobra strategia, jeżeli miałabym podać swoją opinię.
1: Do rozmowy z Aleksandrą Nagańską wrócimy już za chwilę.

0: promocja.
1: Nowy sezon w Radiu Campus, a w nim dobrze znane głosy.
2: W środę po 19 wraca Suwak on the Streets. O 20 Szymon Fuchs i muzyczne nowości podane z Fuchsem. Ten typ mes znowu przywita się z wami w czwartki o 20 w audycji Messin' Around. Po nim Julia Rover i jej Game Rover lub Blend Pauliny Bioch. W sobotnie poranki nadjeżdża motocykl. Od 9 śledzimy nowości z branży moto. O 17 Groch zaprasza na godzinę pod hasłem Generacja Jazz. Niedziela 17 to Sztuka dla Sztuki z Maćkiem Buchwaldem na zmianę z dobrymi tekstami Emila Blefa. Więcej na Radio Campus FM.
1: Radio Campus. Rytmy, nie algorytmy.
0: Autopromocja.

0: I powracamy do rozmowy. Ja cały czas rozmawiam z Aleksandrą Nagańską, doktorantką w Międzydziedzinowej Szkole Doktorskiej UW, związanej z Wydziałem Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Może dopytam o metodologię takich badań, bo jest to bardzo ciekawe, bo łączysz i ekonomię, i psychologię, i kryminologię. Jak wyglądają takie badania od kuchni? Jak się przeprowadza takie eksperymenty?
1: W naszych badaniach to, co jest najważniejsze, to żeby zachować bardzo wysokie standardy etyczne. My nie chcemy ani oszukiwać naszych respondentów, ani też wywoływać u nich jakichś negatywnych emocji. Jeżeli przykładowo zorientowaliby się, że tak naprawdę są bardziej podatni na oszustwa, niż im się wydawało. Dlatego też projektując nasze badania, nasze eksperymenty online, staramy się przybliżyć tą sytuację, w której respondenci podejmują decyzję, tak jakby wyglądała ona w prawdziwym życiu, właśnie mając na uwadze te etyczne standardy. Dotychczas przeprowadzaliśmy badania online, eksperymenty online, w których pokazywaliśmy różne oferty inwestycyjne, te prawdziwe i te fałszywe, i porównywaliśmy, jak chętnie ludzie odpowiadają na jedną i na drugą kategorię. W jednym z kolejnych badań poszliśmy o krok dalej, żeby jeszcze bardziej przybliżyć to środowisko, w którym podejmowane są decyzje, do rzeczywistości. Zaprojektowaliśmy taką udawaną stronę internetową, która przypomina jedną z platform społecznościowych, i po prostu między różnymi postami, które się tam znajdowały, umieściliśmy też takie, które na social mediach się pojawiają, a które po prostu są oszustwami. I to pozwoliło nam właśnie na to, żeby środowisko podejmowania decyzji było trochę bardziej znane naszym respondentom. A ostatnie badanie, nad którym pracowałam, przyjęliśmy trochę inną metodologię. To było pierwsze badanie jakościowe, które przeprowadziłam. I tutaj zależało nam na tym, żeby wejść jeszcze trochę głębiej w proces decyzyjny u osób, które są skonfrontowane właśnie z prawdziwymi i z fałszywymi inwestycjami. Przeprowadzaliśmy takie pogłębione wywiady, zbieraliśmy różne opinie, różne strategie od osób właśnie tutaj w Stanach Zjednoczonych. Było to badanie jakościowe, które przeprowadzaliśmy w trakcie stanowego jarmarku miesiąc temu.
0: No właśnie, czy w tych wywiadach, jestem ciekawa, co tam padło, kiedy wychodzi na to, że ktoś nabierze się na jakąś ofertę. Tak sobie myślę o tych mediach społecznościowych, jak dużą rolę one odgrywają, no bo tam często też spotykamy wizerunki osób, którym, no powiedzmy, że ufamy. Czy znajoma twarz może uśpić naszą czujność?
1: Zdecydowanie tak. Właśnie to powoływanie się na czy osoby, które my rozpoznajemy, czy na jakieś nazwy instytucji, które są nam znane, to też jest jedna z technik, którą wykorzystują oszuści, żeby właśnie wzbudzić takie większe zaufanie w nas do tego, co widzimy. Moim zdaniem to również zależy od tego, z jakim typem oszustwa mamy do czynienia. To, co ja zajmuję się głównie oszustwami inwestycyjnymi, to, co tutaj można zauważyć, no to właśnie osoby na przykład znane ze świata finansów, ich wizerunek może być wykorzystywany bez ich zgody do tego, żeby popierać na przykład te oszukańcze inwestycje. Ale tak samo to, co zaobserwowałam wśród przykładów, które udało mi się znaleźć właśnie gdzieś w mediach społecznościowych, to że te fałszywe inwestycje bardzo często mogą brzmieć dosyć absurdalnie. Mm-hmm. Nie są zbliżone do tych, które, w sensie są zbliżone jakby stylem do tych prawdziwych inwestycji, ale oferują naprawdę szalone stopy zwrotu, gwarantują nam zysk bez ryzyka, co jest czymś, czego nie spotkamy poza właśnie takimi oszustwami. Więc z jednej strony jest to zabieg, który ma wzbudzić w nas zaufanie i przybliżyć te oszustwa do produktów, które my znamy, a z drugiej strony ma nas zaszokować tą możliwością zysku, tak żebyśmy właśnie nawet trochę chcieli spróbować. Mhm. Dlatego też to taka chęć do wypróbowania danej oferty, a zobaczymy, najwyżej stracę trochę, a potem się wycofam. Wydaje mi się, że ona może być nieco złudna, właśnie dlatego, że po drugiej stronie są ci oszuści, którzy są profesjonalistami, którzy wiedzą, jak pracować, że tak powiem, biorą to pracować w cudzysłów, z osobami, które już wyraziły po prostu jakąś wstępną chęć, więc to jest naprawdę kwestia dość dużej pewności siebie, jeżeli ktoś zakłada, że będzie w stanie przechytrzyć takiego oszusta. Części z nas może się to uda, części nie. Szczerze mówiąc, ja bym nie ryzykowała. Mm-hmm.
0: Czy jeszcze na podstawie tych twoich badań, ja wiem, że one może nie są już w końcowej fazie, ale czy my możemy sprofilować taką osobę, która częściej daje się nabrać, częściej ulega takim oszustwom? Czy to będzie mężczyzna, kobieta, w jakim wieku? Czy my możemy stworzyć sylwetkę takiej osoby?
1: Wydaje mi się, że nie ma takiej jednej sylwetki. Mhm. Jest to na tyle złożone zagadnienie, jest na tyle dużo typów tych oszustw, że wśród innych badań, tutaj nie powołuję się na moje wyniki, ponieważ ja nie zadawałam jakby konkretnie tego pytania, ale powołując się na obserwacje od innych badaczy, że analizują ten temat, to, co jest najczęściej pokazywane, to, że właśnie nie ma jednej takiej spójnej, homogenicznej grupy osób, które częściej stają się ofiarami. To zależy właśnie od typu oszustwa, czy jest to takie oszustwo na okazję, czyli na przykład oszustwa inwestycyjne, czy jakaś informacja o wygranej, którą trzeba w jakiś tam sposób opłacić, żeby otrzymać tą swoją wygraną. Czy są to na przykład oszustwa, które opierają się na wywołaniu w nas strachu, że na przykład zostanie nam odłączony prąd, jeżeli nie zapłacimy jakiejś tam drobnej kwoty. To wszystko ma znaczenie. Tak samo znaczenie ma to, czy analizujemy jakby taką pierwszą interakcję z oszustem, czyli to, czy dana osoba jakby odpowie na pierwszą wiadomość, czy analizujemy to, czy faktycznie ta osoba prześle później dalej pieniądze do oszusta. Jest model i są badania, są dane, które pokazują, że te cechy, które mają znaczenie na tych dwóch jakby fazach interakcji z oszustem, też mogą się od siebie różnić.
0: Do rozmowy wrócimy już za chwilę, zostańcie z nami.
2: Campus.

0: I wracamy do rozmowy. Cały czas ze mną na łączach jest Aleksandra Nagańska, doktorantka w Międzydziedzinowej Szkole Doktorskiej UW, związana z Wydziałem Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Załóżmy, że ktoś proponuje nam inwestycje z obietnicą oczywiście wysokiego zysku, zapewnia, że nie ma się czego obawiać, no to może być słownie, chociaż pewnie to częściej jest w formie jakiejś wiadomości, na przykład mailowej. Jakie pytania powinniśmy zadać, zanim podejmiemy decyzję, na co powinniśmy zwrócić uwagę, bo też na przykład pomyślałam, że często jest taka informacja, że inwestowanie wiąże się z ryzykiem, to chociażby to powinno zwrócić naszą uwagę, ale czy są jeszcze jakieś inne znaki, które są i mogą nam zapalić czerwoną lampkę, albo właśnie których nie ma i też mogą nam zapalić czerwoną lampkę?
1: Ja zdecydowanie zwróciłabym uwagę na to, czy ktoś próbuje wywołać w nas jakąś taką presję. Albo presję czasu, albo presję tego, że zostały jakieś ostatnie miejsca, żeby dołączyć do jakiegoś projektu inwestycyjnego na przykład. Bo to jest coś, co spowoduje, że będziemy musieli działać szybko, nie będziemy mieli czasu na przykład przegadać tej propozycji z naszymi bliskimi, czy z kimś, komu ufamy właśnie w tej sferze finansowej. Więc to byłaby taka główna, poza oczywiście tym obiecywanym zyskiem, bez ryzyka, to byłaby jakby taka główna cecha, na którą ja zwróciłabym uwagę. Poza tym wydaje mi się, że moglibyśmy skorzystać na tym, jeżeli takie decyzje byśmy trochę bardziej planowali i byśmy może omawiali właśnie chociażby z naszymi bliskimi, bo często jest tak, że jeżeli my coś zobaczymy, może nam się wydawać to super okazją, właśnie taką, na którą powinniśmy zareagować też szybko, bo być może okazja przepadnie, ale kiedy pokażemy to drugiej osobie, która nie ma tych wysokich emocji teraz w sobie, ona może na to spojrzeć trochę bardziej racjonalnie. Więc wydaje mi się, że właśnie ta presja, że to, żebyśmy dali sobie moment na to, żeby zweryfikować informacje, żeby zastanowić się, czy na pewno jest warto i czy na pewno w tym momencie mamy po prostu przestrzeń na to, żeby, no jak to bywa z inwestycjami, na przykład stracić albo po prostu poczekać w dłuższym horyzoncie czasowym, aż sytuacja się zmieni.
0: Tak, no my robimy teraz taką mikroedukację finansową, ale wydaje mi się, że to właśnie sama edukacja finansowa nie wystarczy, tylko my powinniśmy uczyć się też rozpoznawania własnych emocji, błędów w podejmowaniu decyzji. Wydaje mi się, że takie interdyscyplinarne podejście daje więcej niż tylko takie patrzenie na oszustwa wyłącznie przez pryzmat pieniędzy.
1: Zdecydowanie tak. Wydaje mi się, że tak jak wspomniałaś, że to, żebyśmy byli świadomi, jak na nasze podejmowanie decyzji próbują też wpłynąć oszuści, jakich technik używają, ale też po prostu jak na nas działa na przykład to, że nagle zobaczymy możliwość wysokiego zarobku, zostaniemy jakby tak wprowadzeni w taki stan dobrobytu. To jest też to, co my staramy się osiągnąć w tych naszych badaniach, czyli zobaczyć, czy jeżeli wpłyniemy na to nasze subiektywne poczucie, że jest nam teraz bardzo dobrze, że stać nas na wszystko, że my będziemy wydawać na lewo i na prawo, w jaki sposób ten właśnie taki subiektywny stan wpłynie na naszą skłonność do tego, żeby zaryzykować i spróbować zarobić jeszcze więcej.
0: Tak, tak już podsumowując powoli nasze rozważania, też jak rozmawiać z osobami nam bliskimi o oszustwach, szczególnie mam na myśli takie osoby, które niechętnie przyznają się, że mogą być podatne na manipulacje, no bo właśnie tutaj te rozmowy z bliskimi nam osobami, niekoniecznie z rodziny, ale też z przyjaciółmi chociażby, zanim podejmiemy jakąś decyzję finansową, to no rozumiem jest kluczowe, ale jak rozmawiać właśnie też z bliskimi, no mam na myśli też pewnie starsze osoby, którym wydaje się, że nie ulegną takiemu oszustwu, a jednak często to się dzieje.
1: Przede wszystkim warto jest zerwać z tym stereotypem, że osoba, która padła ofiarą oszusta, jest sama sobie winna. Myślę, że to należy podkreślać, po prostu pokazać, że to jest sytuacja, która może spotkać każdego z nas. Nawet jeżeli będziemy przygotowani, nawet jeżeli jednego dnia na nas jakaś manipulacja by nie zadziałała, to nie oznacza, że innego dnia, kiedy jesteśmy może trochę mniej wyspani, może zdenerwowani, może gdzieś się spieszymy, to jest właśnie taki moment słabości, który ktoś będzie chciał wykorzystać. Nie fakt, że my po prostu dla zasady podejmujemy złe decyzje, czy dla zasady jesteśmy, nie wiem, chciwi i dlatego daliśmy się nabrać. Po prostu jest to zagrożenie, które dotyczy absolutnie każdego. I warto zdawać sobie z tego sprawę. Oczywiście im więcej wiemy na temat tego, jakich ofert, jakich zysków możemy się spodziewać w, na przykład w sferze inwestycji, to będzie nam łatwiej zauważyć, że na przykład coś odbiega od tego takiego oczekiwanego schematu. Więc uważam, że taka po prostu wiedza na temat tego, co jest realistyczne, czego możemy się spodziewać, jest ważna, ale dodatkowo właśnie ta wiedza na temat tego, jak naszymi emocjami, jak naszymi decyzjami próbują manipulować osoby, które chcą nas nakłonić nas do czegoś, czego my nie chcielibyśmy zrobić. Więc myślę, że jako taką radę, jak rozmawiać, to po prostu pokazać, że jest to nasz wspólny problem i że jest to coś, co może dotyczyć i mnie, i może dotyczyć moich rodziców, i może dotyczyć moich znajomych. Oczywiście nikomu tego nie życzę, ale lepiej być przygotowanym i lepiej wiedzieć wcześniej.
0: Tak, więc wiedza, refleksja i pewna doza dystansu to być może pomoże nam uchronić nas przed oszustwami. Właśnie o oszustwach finansowych rozmawiałam z Aleksandrą Nagańską, doktorantką w Międzydziedzinowej Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Warszawskiego, związanej z Wydziałem Nauk Ekonomicznych UW. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę.
1: Dziękuję.

0: No to proszę pana, tynki gotowe, podłoga gotowa, możemy drzwi montować.
1: Ale że już?
0: No już.
1: A bo myśmy jeszcze nawet tych drzwi nie zamówili.
0: Ale to żaden problem. Młody, skocz na chwilę z panem do Brickomana.
1: Ale my 6 potrzebujemy, to da się tak od ręki?
0: No oczywiście. Fachowcy dobrze wiedzą, że jak potrzeba czegoś od ręki i niedrogo, to tylko w Brickomanie. I kupują białe skrzydło pokojowe Dreamsoft już za 169 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
2: Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Aż 1500 aut w obniżonych cenach i sprawdzonych aż w 260 parametrach. Dlatego samochody używane kupować warto w AAA Auto. Piaseczno Okulickiego 3 i na aaaauto.pl. Kredyt i leasing nawet w jeden dzień. Auta dla każdego. Sprawdzone i dostępne od ręki. Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Sprawdź listę samochodów w jesiennej wyprzedaży na aaaauto.pl.
3: Reklama. Akademickie Radio Campus.

0: Główny.
1: Jak zwykle w Kampusie Głównym zaglądam dla Was na stronę naukawpolsce.pl, gdzie szukam ciekawych naukowych artykułów i czytam jeden o tym, czy śmiech może pomóc w leczeniu depresji. No okazuje się, że humor może być takim przydatnym elementem w terapii, ale no właśnie, elementem, z jednym bardzo ważnym zastrzeżeniem, bo jak wiecie pewnie, żart żartowi nierówny, a takie rozweselanie na siłę no może przynieść niestety efekt odwrotny do zamierzonego. Tak jeszcze słowem wstępu, z depresją na świecie zmaga się ponad 280 milionów osób. No i oczywiście farmakoterapia jest tutaj często wdrażana, ale naukowcy też częściej zwracają uwagę, że leczenie nie powinno skupiać się wyłącznie na zmniejszaniu objawów, ale też na odbudowywaniu takiego dobrostanu i zdolności do odczuwania pozytywnych emocji. No i tutaj właśnie pojawia się ten humor. Mówi o tym dr Anna Braniecka z Uniwersytetu SWPS, która przeanalizowała dotychczasowe badania dotyczące właśnie wykorzystania humoru w depresji. I wynika z tych badań, że reakcja na humor angażuje między innymi obszary mózgu związane z emocjami i kontrolą poznawczą, czyli te, które mają znaczenie również w depresji. Ale najważniejsze jest właśnie to, kiedy ten humor stosujemy, bo w ostrej fazie depresji takie próby rozweselania mogą no, nawet nie pomóc, ale mogą pogorszyć sprawę, mogą wywołać niepokój, bo osoba w głębokim kryzysie może po prostu nie być w stanie odebrać żartu w ten sam sposób, jak odbiera go zdrowa osoba. Znacznie lepiej humor sprawdza się przy łagodniejszych objawach albo oczywiście w okresie remisji. Wtedy może pomagać budować odporność psychiczną i zmniejszać ryzyko nawrotu tej choroby. A zapytacie, jaki humor jest najbezpieczniejszy? No według analizy taki, który odwraca uwagę od trudnych emocji, na przykład po prostu jakieś zabawne historie albo żarty niezwiązane bezpośrednio z problemami danej osoby. Więcej ostrożności wymaga śmianie się z własnych problemów. U niektórych osób może to zamiast ulgi uruchomić kolejne negatywne myśli. Jest to zjawisko zwane gelotofobią, czyli lękiem przed byciem wyśmianym, bo osoby z depresją mogą częściej doświadczać takiego lęku, no a śmiech innych mogą interpretować jako zagrożenie albo sygnał, że ktoś się właśnie z nich śmieje. Dlatego zdaniem ekspertów szczególnie ryzykowne jest pocieszanie na siłę, a oczywiście teksty w stylu weź się w garść, zobacz jaki mamy piękny dzień i uśmiechnij się, no mogą być dla osoby z depresją bardziej obciążające niż pomocne. Podobnie trzeba uważać na czarny humor z internetu i memy jakieś dotyczące depresji, bo mogą dawać poczucie, że ktoś wreszcie rozumie, co czuje, ale jednocześnie mogą utrwalać bardzo pesymistyczny sposób myślenia, więc no to jest taki miecz obosieczny. Humor coraz częściej pojawia się w aplikacjach, chatbotach, w narzędziach, które wykorzystują AI. To może zwiększyć dostępność takich form wsparcia, ale eksperci podkreślają, że no absolutnie te narzędzia nie powinny zastępować profesjonalnej terapii. Więc absolutnie humor nie jest lekarstwem na depresję. Może być jednym z elementów terapii, ale musi być dobrze dobrany do konkretnego człowieka, do momentu leczenia. Więc pod poradą śmiech to zdrowie powinno być małym druczkiem napisane, że pod warunkiem, że wiemy, z czego się śmiejemy i kiedy można się z tego śmiać.

0: księżycem przełożę to życie na kolejny weekend.
1: Kontynuujemy prasówkę w kampusie głównym. Natknęłam się na artykuł, który mówi o raporcie pod tytułem Epidemia zmęczenia. No właśnie, czy Polacy są po prostu zmęczeni, czy już są permanentnie niewyspani? No okazuje się, że można i jedno i drugie. Z tego raportu, o którym powiedziałam, wynika, że blisko 80% Polaków w ostatnich 3 miesiącach odczuwało przewlekłe zmęczenie, a co czwarty dorosły śpi mniej niż 6 godzin na dobę. To naprawdę bardzo mało. No właśnie, 80% badanych przyznało, że w ciągu tych 3 miesięcy przynajmniej czasami odczuwało przewlekłe zmęczenie, a 28% mówiło o nim, że często, częściej skarżą się na to kobiety. 31% z nich deklaruje częste zmęczenie w porównaniu z 25% mężczyzn. Do tego dochodzi sen. Największa grupa, czyli 39% badanych śpi od 6 do 7 godzin na dobę. No ale niestety co czwarty Polak, dokładnie 25%, przesypia mniej niż 6 godzin. I co ciekawe, z tego raportu wynika, że częste zmęczenie częściej deklarują młodzi ludzie. W tej grupie 18-24 lata mówi o nim 35% badanych, a wśród osób powyżej 60 to tylko albo aż 22%. Ale jednocześnie większość Polaków całkiem dobrze ocenia swoje zdrowie, bo ponad 60% badanych uważa swój stan zdrowia fizycznego za dobry albo nawet bardzo dobry. 60% podobnie ocenia swój dobrostan psychiczny. Ale tutaj pojawia się taka jedna interesująca różnica pokoleniowa, bo młodzi dorośli znacznie lepiej oceniają swoje zdrowie fizyczne niż psychiczne, a wśród osób po 60 jest dokładnie odwrotnie. Ten raport pokazuje też, że Polacy martwią się przede wszystkim nowotworami, utratą sprawności w starszym wieku i chorobami układu krążenia. No, choroby układu krążenia są akurat pierwszą przyczyną zgonów właśnie w Polsce. Też problem leży w tym, że troska o zdrowie no nie zawsze idzie w parze z profilaktyką, bo 15% badanych w ciągu ostatniego roku nie wykonało żadnego badania profilaktycznego. Najczęściej natomiast robimy morfologię, no i inne badania krwi. Wskazało je ponad 60% respondentów. Dlaczego nie robimy więcej tych badań? No najczęściej przeszkadza nam długi czas oczekiwania na wizytę, koszty takich badań i trudny dostęp do specjalistów. Osobny rozdział w ogóle w tym raporcie to praca. Wśród aktywnych zawodowo Polaków ponad 30% odczuwa stres związany z pracą codziennie lub kilka razy w tygodniu, więc to jest taka niepokojąca dana. Do tego 66% badanych doświadcza przynajmniej od czasu do czasu objawów wypalenia zawodowego. Też duża część z nas mówi, że zachowuje równowagę między pracą a życiem prywatnym, natomiast ten problem z utrzymaniem właśnie tej równowagi mają młodsi pracownicy. Więc to jest chyba tak, że my wiemy, jak dbać o zdrowie, tylko nie mamy po prostu na to czasu. Brakuje nam czasu na odpoczynek, brakuje nam czasu na profilaktykę, nawet na chorowanie musimy sobie znaleźć czas gdzieś po godzinach, więc trudno się dziwić, że jesteśmy zmęczeni, ale ja Wam daję taki challenge, żeby znaleźć w kalendarzu jednak jakiś dłuższy czas, wolny czas na po prostu odpoczynek. Oczywiście cały artykuł znajdziecie na stronie naukawpolsce.pl.
2: Kampus główny.

0: Korpus główny.
1: Choroby roślin mogą rozwijać się zanim zobaczymy ich pierwsze objawy, a naukowcy chcą nauczyć się wykrywać zagrożenie wcześniej, wykorzystując analizę DNA i sztuczną inteligencję. O projekcie Pest Space porozmawiam z doktor habilitowaną Julią Pawłowską z Instytutu Biologii Ewolucyjnej Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Na początek zapytam oczywiście, na czym polega ten projekt Pest Space i co jest jego taką największą nowością, bo wiem, że tutaj na pewno są wykrywane patogeny, wykorzystywana jest sztuczna inteligencja, ale też wykorzystywana jest tutaj ogromna ilość danych z różnych krajów. Więc o czym jest ten projekt i co jest jego największą innowacją?
2: Myślę, że z tym projektem jest trochę tak, że on ma wielu adresatów i trochę dla każdego z tych adresatów co innego jest najważniejsze. Jeśli chodzi o to, co dla mnie było w nim najważniejszą, przyciągającą częścią, to kwestia połączenia danych z 5 krajów nadbałtyckich w jedną wspólną przestrzeń. To jest tak, że choroby roślin są ważne w każdym kraju. Rolnicy we wszystkich krajach mają swoje systemy monitorowania, wykrywania pojawiających się chorób w zbożach, mają swoje procedury. Natomiast mnie to w sumie w jakiś sposób zaskoczyło. Ja na co dzień się nie zajmowałam naukami rolniczymi, na co dzień zajmuję się po prostu badaniem różnorodności grzybów w takim szerszym kontekście i byłam zaskoczona, że te dane nie są integrowane w skali międzynarodowej. W związku z czym dla mnie tą największą wartością dodaną było to, że ten projekt łączy dane o chorobach roślin, które się pojawiają w 5 krajach nadbałtyckich. Bo w momencie, kiedy mamy je w tej wspólnej przestrzeni danych, gdzie one pojawiają się razem, możemy zacząć budować najróżniejsze modele przewidywania, gdzie te choroby się będą pojawiać. Tak? Mhm. Mamy, nie wiem, zmiany klimatu, robi się coraz cieplej, więc te choroby roślin też jakby zwiększają swoje zasięgi. Tak? Choroby, które dotychczas nie były wykrywane w Finlandii, w tej chwili mogą się w Finlandii pojawić. W związku z czym dla takiego północnego kraju zobaczenie w danych, jak te choroby się, że tak kolokwialnie powiem, przesuwają ku północy, jest bardzo dużą wartością dodaną, bo pozwala się na to lepiej przygotować.
1: No właśnie, czyli rozumiem, że zmiany klimatu rzeczywiście sprawiają, że choroby roślin właśnie przesuwają się na północ Europy. Ale też ciekawi mnie, dlaczego projekt koncentruje się wokół Morza Bałtyckiego, bo co łączy Polskę, Estonię, Finlandię, Łotwę, Litwę pod względem zagrożeń dla rolnictwa?
2: To, że tak naprawdę znajdujemy się właśnie w tej samej części świata. Mm-hmm. To znaczy rzeczywiście, gdybyśmy próbowali taki projekt zrobić, nie wiem, pomiędzy Polską a jakimś krajem Ameryki Południowej, to by się okazało, że hodujemy zupełnie inne odmiany roślin, uprawiamy co innego, mamy zupełnie inne pory roku. W związku z czym tak naprawdę to modelowanie, czy możliwość przekładania jednych danych na drugie byłaby bardzo ograniczona. Żeby takie projekty mogły działać, to jakby ci partnerzy muszą być stosunkowo blisko siebie, muszą uprawiać podobne rośliny, żebyśmy mogli analizować podobnego typu dane. W tym projekcie, to zresztą jest element, który został uwzględniony, bo to jest tak, że w każdym kraju są trochę inne kultywary roślin, które się tak naprawdę uprawia. W związku z czym to, co my jeszcze dodatkowo robimy w tym projekcie, to jest to, że dla 2 roślin, które badamy, to jest bobik i pszenica ozima, partnerzy wymienili się kultywarami, w związku z czym w każdym kraju jest taki eksperyment, w którym łącznie jest 10 różnych odmian hodowanych, po 2 odmiany z każdego kraju. Czyli my w Polsce mamy nie tylko ten bobik, który zazwyczaj u nas rolnicy uprawiają na polach, ale mamy na tych polach eksperymentalnych też te odmiany, które są odmianami na Litwie, Łotwie, Estonii czy w Finlandii. I tak samo partnerzy z Finlandii mają nagle odmiany z Polski. To jest taka trochę ukryta wartość dodana, bo my nie wiemy, czy te odmiany będą, czy odmiany z Polski w ogóle są w stanie przetrwać sezon w Finlandii. No tak. Ja widzę na tych odmianach w Polsce, że te fińskie odmiany, my sobie z nich trochę żartujemy, że to są odmiany dla muminków. One są po prostu o połowę mniejsze od wszystkich innych odmian. Strączki, które mają na koniec, też są, no w naszej kategorii to by jednak wpadało w rośliny pasterzne raczej. Natomiast to, co je charakteryzuje, to, że one bardzo szybko przechodzą cały cykl rozwojowy, po prostu są w stanie zamknąć cały cykl w niecałe 2 miesiące, w związku z czym jakby mogą bardzo późno, można je posadzić i bardzo szybko dostać plon, więc są gotowe na to, że zima przyjdzie szybko. No i to, czego się obawialiśmy, to, że te odmiany z południa, z Korei, jakie wysiejemy w Finlandii, no to, że one sobie nie poradzą z warunkami klimatycznymi, ale w pierwszym roku dały radę. Więc może to też jest tak, że razem z tymi zmianami temperatur czy warunków klimatycznych te różne odmiany też mogą być szerzej rozprzestrzenione niż nam się wydawało. To jest taki dodatkowy eksperyment, który nie jest jakby sednem projektu, natomiast który gdzieś tam nam wyszedł przy okazji. Mhm.
1: Tak, to właśnie uprzedziła Pani odpowiedź na moje pytanie, takie czysto o metodologii, właśnie dlaczego ten bobik i pszenica ozima, ale bo ten projekt jest powiedzmy walidowany na tych dwóch uprawach, ale właśnie o to chodzi, że one szybko przechodzą ten cały cykl rozwojowy, tak? Jeśli dobrze rozumiem.
2: W końcu, znaczy my wybieraliśmy te dwie rośliny, to są tygodnie dyskusji pomiędzy partnerami, dlaczego akurat te dwie. Chcieliśmy mieć jedną roślinę, która jest ważna z rolniczego punktu widzenia. No i tutaj jak się zaczyna odpytywać w różnych krajach, to oczywiście każdy kraj ma innego faworyta. I pszenica ozima to jest ta roślina, na którą wszyscy partnerzy się zgodzili, że to jest ta ważna uprawa. Natomiast zaczynanie takiego projektu, gdzie wejdą nowe metody sekwencjonowania, gdzie ma się pojawiać dużo nowości technologicznych, na roślinie, gdzie wiadomo, że tych patogenów będzie dużo, że już dużo wiadomo i że dużo też trzeba zintegrować tych takich elementów, wydawało nam się trudne, więc chcieliśmy mieć jeszcze taką drugą roślinę, która będzie dużo mniej

0: Autopromocja.
1: Maciek, otwórz!
2: Co ty robisz?
1: Balię z lodem wstawiam.
2: Do sauny? Po co?
1: Bo ja lubię klimat umiarkowany.
3: Jak mądrze korzystać z odnowy biologicznej? Słuchaj już w piątek wspaniałej audycji od 7 do 10 prosto ze Studia Sante. Sponsorem audycji

0: I powracamy do rozmowy. Ja rozmawiam z doktor habilitowaną Julią Pawłowską z Instytutu Biologii Ewolucyjnej Wydziału Biologii UW. Rozmawiamy o projekcie Pest Space. Jak czytałam o tych badaniach, o tym projekcie, to tam się pojawiło taki termin środowiskowe DNA. I co jest tak de facto pobierane z pola? Jak z kawałka liścia, jak rozumiem, można dowiedzieć się, jakie organizmy się na nim znajdują?
1: DNA znajduje się we wnętrzu każdej komórki, a więc każdy organizm to DNA, czy to my, czy rośliny, no i będzie też w każdej komórce roślinnej. Natomiast jeżeli roślina jest porażona grzybami, to też w tym całkowitym DNA znajdującym się w takiej roślinie będzie się znajdowało DNA grzybów, bakterii. W związku z czym możemy wziąć taką próbę rośliny, w której spodziewamy się, że występują dane grzyby, wyizolować całkowite DNA, które tam jest, czyli DNA wszystkich organizmów, które są z tym liściem związane. Tam oczywiście będzie DNA rośliny, ale poza DNA rośliny będzie tam właśnie DNA wszystkich grzybów czy bakterii występujących na tym liściu. No i możemy sobie z takiego DNA wybrać kawałki, które sobie powielimy. W molekularnej identyfikacji organizmów są takie wybrane fragmenty DNA, których się standardowo używa do identyfikacji organizmów. To są takie kody kreskowe. W związku z czym, jak mamy to całkowite DNA, to możemy powielić sobie taki kawałek, który będzie takim kawałkiem umożliwiającym nam identyfikację grzybów. No i wtedy ten kawałek to jest to, co sobie możemy sekwencjonować i w ten sposób będziemy mieli i poprzez porównanie tych uzyskanych sekwencji z referencyjnymi bazami danych możemy ustalić, jakie DNA jakich organizmów było w tej próbie obecne. Takie metody są w tej chwili bardzo powszechne, używa się ich do najróżniejszych typów badań różnorodności biologicznej, do właśnie najczęściej identyfikowania tych organizmów, które trudno jest identyfikować innymi metodami. Te metody w tym projekcie mają jeszcze jedną bardzo ważną zaletę. Mianowicie dotychczas na polach jest tak, że choroby roślin się rozpoznaje w momencie, kiedy pojawiają się objawy. Czyli sytuacja wygląda tak, że rolnik idzie na swoje pole, ogląda liście i nagle patrzy, że na liściach rozwija się jakaś choroba grzybowa. No i od tego momentu może identyfikować tą chorobę. Natomiast to, co my próbujemy zrobić w tym projekcie, to jest to, że my po prostu regularnie w sezonie pobieramy liście z objawami i bez objawów chorobowych. No i ze wszystkich nich izolujemy DNA, ze wszystkich nich sekwencjonujemy wszystkie te sekwencje grzybowe. Co oznacza, że nawet z takich liści, gdzie objawów chorobowych jeszcze nie było, możemy wykryć, że o, już się pojawia DNA grzybowego patogena, w związku z czym widzimy tą przestrzeń, że jeżeli warunki środowiskowe będą właściwe, to potencjalnie ta choroba będzie się mogła rozwinąć. I takie wczesne wykrywanie ma bardzo dużą wartość, no bo rzeczywiście pozwala reagować, zanim takie widoczne objawy się rozwiną.
0: Zastanawiam się, co jest trudniejsze, czy samo odczytanie tego DNA, czy późniejsze zinterpretowanie tego, co zostało znalezione?
1: Zdecydowanie zinterpretowanie. Ja tutaj użyłam takiego magicznego klucza, tam bierzemy sobie tą sekwencję i porównujemy ją z referencyjną bazą danych. Tylko tą referencyjną bazę danych to trzeba mieć.
0: Właśnie.
1: I to jest chyba najbardziej skomplikowany element tego procesu. My rzeczywiście najpierw takie ogólne bazy referencyjne dla mikroorganizmów istnieją, natomiast one mają dane bardzo różnej jakości, z bardzo różnych źródeł, bardzo trudno jest te dane wtedy interpretować. My rzeczywiście mieliśmy w tym tygodniu spotkanie we wtorek, gdzie chyba podjęliśmy decyzję o tym, że my też własną bazę referencyjną po prostu zbudujemy, czyli że wyizolujemy wszystkie grzyby, które jesteśmy w stanie rozpoznać, tych roślin, które mamy, w pełni poprawnie je oznaczymy, sekwencjonujemy sobie dla nich te referencyjne kawałki, w ten sposób będziemy z tego środowiskowego DNA mogli się porównywać do takiej bazy, w której będziemy mieli dobrej jakości sekwencji.
0: No właśnie zastanawiam się, jak duża jest dzisiaj dokładność takiego systemu, no i pewnie trzeba podchodzić z takim ryzykiem pewnej błędnej diagnozy, bo też z tym projektem wiąże się taka obrazowa wizja, że rolnik rano sprawdza aplikację, dowiaduje się, że za 2 tygodnie na jego pole mogą dotrzeć zarodniki jakiegoś groźnego grzyba. Więc jak blisko jesteśmy dzisiaj realizacji takiego scenariusza?
1: Ja bym powiedziała tak, jakby technicznie to my mamy wszystkie możliwości, żeby takie systemy mogły stać i funkcjonować. To, czego nie mamy, to nie mamy danych. Bo to jest tak, żeby takie modele mogły dobrze i efektywnie działać, potrzebujemy bardzo dużo danych o bardzo dużej rozdzielczości. No i właśnie bardzo dobrej dokładności identyfikacji. I część takich systemów, bo takie systemy też już są też w Polsce, jakby na poziomie krajowym, w różnych krajach też tam funkcjonują. Natomiast one zazwyczaj albo ograniczają się do jednej uprawy, no albo mają identyfikację, która zazwyczaj jest oparta po prostu na eksperckiej wiedzy osoby, która oznacza takie patogeny na polu. No i to, co przez lata jakby było rozwijane, to jest to, że używa się nazw chorób, a nie nazw organizmów, które te choroby powodują. Mhm. W związku z czym nie mamy też dobrego powiązania pomiędzy nazwami chorób, a nazwami rzeczywistych organizmów, które te objawy chorobowe powodują. To jest to, z czym też w tej chwili w ramach projektów trochę mamy problem, bo rzeczywiście są, nie wiem, mówi się, że czekoladowa plemistość jest powodowana przez grzyb, który się nazywa botrytis. No i to się wszystkim na tym powiku wydawało powszechnie wiadome, tak powinno być. Natomiast jak zaczęliśmy sekwencjonować te wszystkie objawy chorobowe klasyfikowane jako czekoladowa plemistość, to się nagle okazuje, że tam jest dużo więcej różnych organizmów, które powodują tego typu objawy. W części z nich nie wykrywamy w ogóle botrytis, tylko wykrywamy inne organizmy. No i to jest przyczynek do takiej dyskusji, na ile ta identyfikacja w terenie w oparciu o objawy rzeczywiście jest skuteczna. Ona jakby tutaj znowu, tak, to też jest część projektu. Ta identyfikacja w tej chwili jest robiona najczęściej przez ekspertów. To, co my chcieliśmy zrobić, to chcieliśmy wykorzystać modele sztucznej inteligencji, które by rozpoznawały po objawach dane choroby. Natomiast też widzimy, że to jest bardzo zależne od danych. Po prostu potrzeba bardzo dużo, bardzo dobrej jakości zdjęć, żeby te algorytmy były w stanie rzeczywiście rozpoznawać w sposób chociaż zbliżony do wiedzy eksperckiej te objawy, które pojawiają się na zdjęciach. Mhm. To, co w tym projekcie próbujemy zrobić jako taką dodatkową wartość, która pewnie bardzo podniesie jakość tych modeli, jeśli uda się to wprowadzić, to jest właśnie potwierdzenie tej wiedzy z sekwencjonowania. Czyli rzeczywiście my z każdym zdjęciem liścia z objawami chorobowymi na polu, które z jednej strony będzie interpretowane no właśnie przez sztuczną inteligencję. Mamy też sekwencję i listę wszystkich organizmów, które zostały wykryte w danym liściu. I ta wiedza z sekwencjonowania też ma być wykorzystywana przez te modele w identyfikacji, która będzie podawana końcowemu użytkownikowi.
0: Do rozmowy wrócimy za moment. Zostańcie z nami. Just run. Just run. Greyhound wanna.

just run.

0: I wracamy do rozmowy. Cały czas ze mną na łączach jest doktor habilitowana Julia Pawłowska z Instytutu Biologii Ewolucyjnej Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Czyli to jest według Pani największą przeszkodą, żeby takie rozwiązanie rzeczywiście trafiło z laboratorium na pola? Właśnie ta niewystarczająca ilość danych i jeszcze nie do końca wyćwiczone algorytmy?
1: Ja bym się ograniczyła do samych danych. Po prostu potrzebujemy ogromnej ilości danych, żeby te algorytmy miały na czym pracować. Widzimy w tej chwili, że nawet tych 5 partnerów we wszystkich tych krajach, choćbyśmy się mnożyli i uwijali jak w ukropie, my nie jesteśmy w stanie wygenerować takiej ilości danych, które byłyby rzeczywiście wystarczające, żeby takie duże algorytmy mogły się na nich rozwijać. Rzeczywiście potrzebujemy takich sytuacji, w których po prostu więcej rolników będzie używało tego typu aplikacji. Im więcej osób będzie używało aplikacji, tym więcej danych będzie się w tej wspólnej przestrzeni danych znajdowało, tym efektywniej będą mogły działać modele, tym lepsza będzie przewidywalność rozprzestrzeniania się chorób. Chciałabym, że to jest dla mnie trochę takie wezwanie do rolników do włączenia się trochę w naukę obywatelską. Że to jest taka jakby druga odnoga, która się w tej chwili rozwija. Mamy bardzo dużo takich kampanii w mieście, nie wiem, mamy City Nature Challenge, gdzie wszyscy wychodzą z aplikacjami i rejestrują najróżniejsze organizmy, ptaki, drzewa, no wszystko, co się znajduje dookoła w nich w mieście. No i to wygenerowało w ostatnich latach, czy w ostatniej dekadzie, wielkie zbiory danych, na których osoby zajmujące się różnorodnością biologiczną mogą pracować. To są takie zbiory danych, o których nie byliśmy w stanie marzyć nawet 20 lat temu. I teraz chyba ta transformacja jest po prostu też potrzebna w rolnictwie, gdzie ogromna ilość otwartych danych musi zacząć spływać od tych wspólnych przestrzeni po to, żebyśmy mogli w efektywny sposób te dane przetwarzać i interpretować na użytek wszystkich. Tylko to wymaga takiego zaufania i chęci zaangażowania na początku, no bo to też nie jest tak, że dziś zrobię zdjęcia, a jutro będzie działający model. To rzeczywiście jest tak, że potrzeba tysięcy zdjęć z wielu krajów po to, żeby ten model dobrze zaczął działać za 5 lat.
0: Tak. A co ten projekt konkretnie zmieni dla rolnika? Co będzie mógł zrobić właśnie dzięki Test Space, albo czego nie będzie musiał robić? No bo te wcześniejsze wykrywanie chorób może oznaczać mniej oprysków, mniej środków chemicznych używanych na polach. Co zyska właśnie taki rolnik dzięki wynikom tego projektu?
1: No my najbardziej wierzymy właśnie w to, czego nie będzie musiał robić, czyli że to pozwoli ograniczyć stosowanie oprysków. Czyli jeżeli w danym momencie, na danym obszarze nie ma ryzyka pojawienia się danego patogena, no to można się przed nim nie chronić. I wydaje się, że no to jest taki dalekosiężny cel wszystkich tego typu projektów, że my rzeczywiście liczymy na to, że jeżeli będziemy mieć dobre dane i będziemy wiedzieli, czy dany patogen się pojawi, czy nie, czy są sprzyjające warunki pogodowe, czy nie, to będziemy w stanie robić takie prognozy pogody. I trochę tak jak mamy prognozę pogody, w oparciu o którą albo bierzemy rano parasol, albo nie bierzemy parasola, to że tutaj też uda się to doprowadzić do takiego stanu, że rano można otworzyć aplikację i zobaczyć, czy trzeba pryskać, czy nie trzeba pryskać.
0: Rozumiem, że to rozwiązanie stworzone w tym projekcie będzie można później łatwo przenieść na inne rośliny, na przykład, nie wiem, ziemniaki, kukurydzę, warzywa, że to jest w taki sposób, taka jest wizja.
1: Tak, no wizja jest taka, że to my zdecydowanie wyobrażamy sobie, że w tą stronę powinny się rozwijać też oczywiście ochrona dookoła wszystkich pozostałych upraw. Jakby technologicznie te rozwiązania będą działające i będzie je można przenieść na inne uprawy. Natomiast rzeczywiście, no właśnie, żeby mieć te dane, no to pewnie to jest tak, że potem trzeba, teraz mamy pewnie 40 naukowców zbierających dane o pszenicy i bobiku, a potem będzie trzeba mieć no znowu 40 pracujących nad kolejnymi uprawami, zbierających dane dla kolejnych upraw. Ale ja myślę, że albo zamiast naukowców rzeczywiście można też zaangażować dużo rolników, żeby oni wgrywali dane i wtedy może to rzeczywiście będzie postępowało szybciej. To jest takie moje chyba idealistyczne wyobrażenie, że jeżeli się dobrze technologicznie rozwinie system, nawet dla jednej uprawy, to potem te wpływające dane z różnych miejsc mogłyby rzeczywiście być łatwe do przeniesienia też na inne uprawy, tak żeby to był system działający dla wielu upraw.
0: No właśnie, a ta wizja jest rozłożona na ile lat? Do kiedy potrwa ten projekt, przynajmniej jakaś jego pierwsza część?
1: My w tej chwili jesteśmy w połowie realizacji projektu, czyli mamy ze sobą 1,5 roku i mamy przed sobą jeszcze 1,5 roku na jego realizację.
0: Czyli potrwa do 2028, o ile się nie mylę?
1: Tak.
0: Tak. Tak więc no, na efekty trzeba będzie jeszcze trochę poczekać, ale cel jest bardzo konkretny. Wcześniej zauważyć zagrożenie, lepiej chronić uprawy i być może ograniczyć właśnie niepotrzebne stosowanie środków ochrony roślin. I właśnie do takiego rolnictwa przyszłości próbują nas przybliżyć naukowcy, a i być może rolnicy będą tutaj mieli swój duży wkład właśnie w ten projekt. A o projekcie Pest Space rozmawiałam z doktor habilitowaną Julią Pawłowską z Instytutu Biologii Ewolucyjnej Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
1: Dziękuję.

Na zegarach zbliża się 13, więc ja się żegnam. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Słyszymy się w najbliższej przyszłości. Byłam z wami ja, czyli Marta Boroń. Do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się, pa!

0: może to ostatni raz, kiedy legalnie zapraszamy Cię na warszawski festiwal piwa, zanim wejdą przepisy, które zakażą mówienia o piwie jakościowym, bezalkoholowym, tworzonym z pasją przez najlepsze rzemieślnicze browary. Ale zanim to nastąpi, udowodnimy Wam, że polski kraft nie bez powodu uważany jest za najlepszy w Europie. 15-17 października. Stadion Legii Warszawa. Bilety na eventim.pl.
1: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Nowy sezon w Radiu Campus, a w nim nowe audycje.
2: W poniedziałek po 21 gramy w kosza. Mike Kicks i Dziki Warszawa zapraszają na Dziki Flow. We wtorki po 20 pojawią się muzyczne nowości. Antenę przejmie duet Ikarus w audycji Ikarus Chat, na zmianę ze składem Agent i Kaletti w audycji Trajkoty. W środę po 22 audycja Ogrzyły. Paulina Przybysz i Huba, czyli mama i córka ze wspólną selekcją muzyczną. W czwartki po 16:30 gadamy o jedzeniu i nowych technologiach. Nie naraz. Zapraszamy na cykle Z czym to się je i Update. Weekend zaczynamy z DJ Lazy One. W piątki o 10:00 DJska audycja Lazy Edit. Więcej na Radio Campus FM.
1: Radio Campus. Rytmy, nie algorytmy. Auto.

0: Róża Wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych.
1: Przy mikrofonie Marcin Uniewski, a moim i waszym gościem w Radiu Campus jest Bartłomiej Wypartowicz, dziennikarz portalu Defense24 oraz współautor książki Wojna, której nie chcemy. Cześć Bartku.
2: Cześć, dzień dobry.
1: 12 września podczas Warsaw Security Forum szef sił NATO i dowódca sił Stanów Zjednoczonych w Europie, generał Aleksus Grynkiewicz, zaprezentował ogólne tezy, te jawne tezy swojej teorii zwycięstwa, która ma być próbą wyjaśnienia wojskowej strategii NATO wobec Federacji Rosyjskiej, i coraz agresywniejszych poczynań Federacji Rosyjskiej w Europie. Z czym, Bartku, na początku cię zapytam, my właściwie tutaj mamy do czynienia? Czy to jest plan odstraszania, czy to jest jakaś większa strategia zwycięstwa, czy właśnie teoria? Na cóż się kryje znowu w tym słowie teoria zwycięstwa?
2: Powiedziałbym bardziej, że to jest podejście obronne, z tego względu, że te ogólne informacje, które zostały zaprezentowane przez generała Grynkiewicza na forum, Warsaw Security Forum, to jest bardzo ogólny zarys tego, czym może zająć się w razie potencjalnego konfliktu Sojusz Północnoatlantycki. Nie ma tutaj żadnych szczegółów tak naprawdę poza tymi wymienionymi trzema filarami, o których pewnie sobie za chwilę porozmawiamy. I oczywiście z jasnych względów nie ma wymienionej konkretnej koncepcji uderzeń, strategii wojskowej czy innych tego typu ważnych dla prowadzenia działań dokumentów, więc jest to swego rodzaju koncepcja osiągnięcia zwycięstwa w przypadku wojny Sojuszu Północnoatlantyckiego z jakimś agresorem, natomiast na ten moment jest to bardzo ogólne, z pewnością więcej na ten temat wiedzą generałowie i osoby zaangażowane stricte w planowanie obronne. My na ten moment dostaliśmy tylko teoretyczne, powiedzmy, zamienniki, które nie są szczegółowe.
1: Grynkiewicz podkreślił podczas swojego przemówienia, że NATO to jest oczywiście sojusz obronny, ale to nie znaczy, że ma być bezzębnym sojuszem. Celem teorii odstraszania, oczywiście tym jawnym, tak jak powiedziałeś, jest odstraszanie wroga i przekonanie go, że atak na sojusz się nie opłaci. Oczywiście wrogiem w tym wypadku jest przede wszystkim Federacja Rosyjska. Plan ma się składać z trzech filarów, o nich publicznie powiedział Grynkiewicz. No to omówmy je, Bartku, po kolei. Pierwszym jest stępienie pierwszego uderzenia, tak można przetłumaczyć to, co powiedział generał Grynkiewicz. Cóż się za tym kryje, za tym twierdzeniem?
2: Ja widziałem bardzo fajne określenie tej strategii zwycięstwa zaproponowanej na łamach New York Times. Została zaproponowana nazwa 3B, czyli chodzi o block, blunt, break. Czyli jeżeli mówimy o tym pierwszym, tak jak można przetłumaczyć słowa generała Grynkiewicza, czyli zatrzymanie wroga, no to przede wszystkim chodzi o to, żeby wojska lądowe, siły powietrzne zatrzymały nacierające siły ewentualnego przeciwnika. Oczywiście wiemy, że prawdopodobnie Grynkiewicz myślał o Rosji, i nie dopuścić do zajęcia terytorium Sojuszu Północnoatlantyckiego, czyli generalnie celem jest takie uniemożliwienie przeciwnikowi osiągnięcia tych początkowych zdobyczy, zanim zdoła stworzyć trwałą sytuację operacyjną, czyli coś, co widzieliśmy w wojnie na Ukrainie, bo Rosji co prawda udało się stworzyć trwałą sytuację operacyjną, między innymi po atakach z północy na Kijów, natomiast później się wycofali z różnych względów, między innymi logistycznych. Natomiast ten pierwszy filar, czyli określany przez New York Times jako blok, po prostu ma za zadanie zatrzymać to pierwsze natarcie ewentualnego agresora.
1: I tutaj rozumiem, ważną rolę odgrywają siły amerykańskie, ale nie tylko, które znajdują się na wschodniej flance, prawda? Czyli Brytyjczycy w państwach bałtyckich, Niemcy w państwach bałtyckich, szpica natowska. Rozumiem, że to są te siły pierwsze, które mają zatrzymać Rosjan.
2: Tak, tak. Generalnie wysunięte siły sojusznicze na wschodniej flance NATO, które mają być wspierane operacjami tak naprawdę w każdej domenie wojskowej przez sojuszników, powiedzmy, z państw tyłowych.
1: Do rozmowy za chwilkę powrócimy o kolejnych filarach, ale też o słabych stronach planu, czy możliwych słabych stronach planu, bo niestety trochę trzeba też dziegciu do tej beczki miodu dodać, ale o tym za sekundkę.

0: Autopromocja.
1: Sample, covery, bajery to program o inspiracjach muzycznych. Kto z kogo samplował, remiksował i coverował? Zapraszam, Kasia Rodek. Sample, covery, bajery w piątek po 16:30. Podcasty wszystkich audycji znajdziesz na radiocampus.fm/podcasty.
2: This is your life! Right here, right now!
0: Autopromocja.
3: Radio Campus.

0: Róża Wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych.
1: To ja tylko przypomnę. Bartłomiej Wybartowicz, Defense 24 oraz współautor książki Wojna, której nie chcemy. Rozmawiamy o wystąpieniu generała Aleksusa Grynkiewicza, czyli szefa sił NATO i dowódcy sił Stanów Zjednoczonych w Europie. On podczas Warsaw Security Forum miał zaprezentować takie trzy filary teorii zwycięstwa NATO, no, która ma być próbą wyjaśnienia wojskowej strategii NATO wobec wrogów. No oczywiście głównym wrogiem w tym momencie, oczywiście agresorem jest Federacja Rosyjska. Powiedzieliśmy, Bartku, o tym pierwszym filarze. Drugim filarem jest zablokowanie możliwości kontynuowania ataku przez wroga. Cóż się za tym kryje, ma kryć, z tego co oczywiście wiemy, no bo ogromna część planu, o którym mówił Grynkiewicz, jest oczywiście niejawna.
2: Prawdopodobnie chodzi o słowo blunt, czyli stępienie, czyli generalnie w sytuacji, kiedy ewentualny agresor kontynuowałby atak na terytorium NATO, nie udałoby się go zatrzymać w tej pierwszej fazie, no to NATO ma zatrzymać dalsze jego postępy poprzez jakby połączenie różnych rodzajów sił, rozpoznania, sensorów, dronów, systemów autonomicznych i generalnie odbić terytorium zajęte przez przeciwnika w stosunkowo krótkim terminie. Generalnie chodzi o odebranie agresorowi jakichkolwiek zdolności do rozwijania ofensywy. To jest o tyle ważna rzecz, że NATO mówiło od dłuższego czasu, że będzie starało się nie dopuścić do sytuacji, w której to główne operacje wojskowe będą prowadzone na terytorium sojuszu, a tego typu właśnie stwierdzenie i tego typu zadanie stawiane przed siłami wojskowymi NATO pokazuje, że rzeczywiście będziemy chcieli bardziej jednak przesunąć ewentualną wojnę obronną na terytorium państwa napastniczego i o tym też jest w sumie cały trzeci punkt.
1: No właśnie, i ostatnia rzecz, czyli degradacja zdolności bojowych. I tu rozumiem, Bartku, chodzi o przeniesienie działań wojennych na terytorium wroga, uderzenie w głąb zaplecza, no w tym wypadku, tak jak mówię, no najpewniej chodzi oczywiście o Federację Rosyjską w tym planowaniu.
2: Dokładnie tak. Chodzi generalnie o rozbicie nie tylko nacierających oddziałów, ale także wszystkich systemów umożliwiających prowadzenie wojny agresorowi, czyli mówimy tutaj chociażby o dowodzeniu, o logistyce, zaopatrzeniu, magazynach, być może składach paliwa i innych zdolności wsparcia, które miałby ewentualny agresor. No i oczywiście w tym celu prawdopodobnie przewidziane będzie wykorzystanie jakichś precyzyjnych uderzeń dalekiego zasięgu, czy to będą uderzenia dronowe, czy za pomocą pocisków manewrujących, to jest już kwestia bardziej wtórna, być może to będą nawet połączone tego typu ataki. Natomiast co warto dodać, to w tej koncepcji jest pewna rzecz nowa, która się wcześniej nie pojawiała, czyli przejście od samego odstraszania jako teorii do konkretnej teorii zwycięstwa. Czyli sojusz w końcu zaczyna pokazywać nie tylko, że odpowie na atak, ale zaczyna pokazywać też, w jaki sposób zamierza uniemożliwić agresorowi osiągnięcie celów i w jaki sposób zamierza wygrać. Jak zauważymy sobie wcześniejsze wypowiedzi ludzi związanych z Sojuszem Północnoatlantyckim, to jednak to odstraszanie trochę inaczej było formułowane niż obecna ta tak zwana teoria zwycięstwa. No a moim zdaniem takie połączenie masy i precyzji, czyli tradycyjnych sił lądowych ze współdziałaniem z nowoczesnymi sensorami, dronami czy pociskami manewrującymi, lotnictwem, którym jednak NATO będzie prawdopodobnie przeważać nad Rosją, no i jest całkiem logicznym posunięciem.
1: A gdzie w tym wszystkim, Bartku, jest miejsce Polski? Bo to mniej więcej, poruszaliście ten temat w książce Wojna, której nie chcemy. No jednak Polska jest największym państwem wschodniej flanki z największą rosnącą armią, więc gdzie w tym wszystkim ty umiejscowiłbyś rolę Polski? Bo oczywiście Grynkiewicz nie rozpisywał się dokładnie o zadaniach Polski, natomiast znamy już te trzy filary. Gdzie w tym wszystkim nasz kraj?
2: Polska ze względu na nasze położenie jest państwem kluczowym, bo tak naprawdę ona we wszystkich trzech etapach tego planu może występować w zależności od tego, gdzie dojdzie do ataku, no bo w tym pierwszym elemencie, czyli zablokowaniem, no to Polska może być państwem pierwszego kontaktu, no bo wyobrażamy sobie, że jest możliwość między innymi geograficzna ataku w pierwszej kolejności na Polskę, więc Polska wtedy musi wnieść własne siły lądowe, artylerię, obronę przeciwlotniczą, rozpoznanie i tak dalej. Natomiast jednocześnie musi zabezpieczyć terytorium i działanie wojskom sojuszniczym, więc to jest dosyć kluczowe zadanie postawione przed Polską, żeby no, rosyjski atak nie doprowadził do szybkiego przełamania obrony. W drugiej powiedzmy z tych punktów, no to Polska jest już zapleczem operacji, czyli przez Polskę mogłyby przechodzić siły, amunicja, paliwo, sprzęt kierowany na wschodnią flankę i dalej, jeżeli mówimy o odbijaniu terenów, na przykład czy to państw bałtyckich, czy jakichś innych miejsc, więc to oznacza ewidentnie, że infrastruktura logistyczna Polski byłaby jednym z elementów wpływających na zdolność NATO do stępienia tego rosyjskiego czy potencjalnego agresora natarcia. Użyłem skrótu myślowego, bo wiemy, że chodziło Grynkiewiczowi prawdopodobnie o Rosję. No a w trzeciej fazie no to Polska będzie bazą do dalszych działań poprzez wspieranie działania sojuszniczego, poprzez utrzymywanie baz, transportu, zaopatrzenia, napraw, poprzez na przykład użycia naszych sił powietrznych czy naszych zdolności dalekiego zasięgu, więc rola Polski jest znaczna i zależałaby przede wszystkim od tego, czy bylibyśmy w pierwszych dniach konfliktu zaatakowani jako pierwsi, dwa, czy zachowalibyśmy pełną zdolność bojową po tych pierwszych dniach konfliktu, no i trzy, zależałaby też od tego, jaki dokładny plan do odbicia konkretnego terytorium jest używany, natomiast no, jesteśmy w miejscu na świecie, w jakim jesteśmy kluczowi ze względu na nasze zdolności nie tylko wojskowe, ale również logistyczne.
1: I tu się na chwilę zatrzymujemy, zaraz wrócimy w trzeciej części Róży Wiatrów.

0: Ludacris. Hoes. I'm sweating like a mother.
1: Róża wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych.
2: To ja tylko przypomnę, Marcin Uniewski przy mikrofonie, Bartłomiej Wypartowicz, dziennikarz portalu Defense24 oraz współautor książki Wojna, której nie chcemy, jest moim i waszym gościem, a rozmawiamy o wypowiedzi szefa sił NATO i dowódcy sił Stanów Zjednoczonych w Europie, generała Aleksiusa Grynkiewicza, który podczas Warsaw Security Forum zaprezentował takie ogólne tezy teorii zwycięstwa NATO na wypadek wojny z agresorem. No, w domyśle oczywiście Rosja jest tym głównym agresorem. To powiedzieliśmy, Bartku, o tych filarach, powiedziałeś o roli Polski, ważnej roli Polski w tej teorii odstraszania. Jakie słabości widzisz w tym, co zaprezentował Grynkiewicz? Bo na przykład Polski Instytut Spraw Międzynarodowych pisze o braku szerszej strategii politycznej.
3: Tak.
2: Po pierwsze. No i oczywiście hasłowo mogę to zamknąć w jednym słowie, czyli Trump. Donald Trump i nieprzewidywalność Donalda Trumpa co do sojuszników, co do w ogóle NATO, jego podejście do NATO. No więc właśnie, jakie widzisz te słabości?
3: Z pewnością jest to nieprzewidywalność administracji pod rządami administracji Donalda Trumpa. My nie wiemy, w jaki sposób zachowają się Stany Zjednoczone, więc to jest na pewno gwiazdka. Natomiast ja nie tylko wskazałbym tutaj na Stany Zjednoczone. Zobaczmy, co się dzieje na zachodzie Europy, gdzie zaczynają dochodzić do głosu coraz bardziej prawicowe, bardzo często populistyczne ugrupowania. Jeżeli doszłoby do sytuacji, że władzę w Niemczech na przykład przejmuje Alternatywa dla Niemiec, a we Francji również przejmują taką władzę nacjonaliści, to my również nie możemy powiedzieć, że w przyszłości jesteśmy pewni co do zamiarów tych państw, więc to kwestia jest bardziej złożona moim zdaniem i wykracza daleko poza Stany Zjednoczone, no bo nie ukrywajmy, no jest pewien trend w Europie, nic nie jakby nie ma takich symptomów w tym momencie, żeby to się w jakimś szybkim okresie zatrzymało, mało tego są symptomy, że to idzie w całkiem odwrotnym kierunku, więc jeżeli doszłoby do takiej sytuacji, no to niestety to jest kolejna gwiazdka i znak zapytania. Ja co dodałbym z takich kwestii wojskowych, no to przede wszystkim ten plan ze słów Grynkiewicza wiemy, że zakłada, że NATO odpowie bardzo wcześnie i dużo wcześniej wykryje atak. Tylko że no, znaczenie przewagi wywiadowczej i rozpoznania wiadomo, że jest ogromne, między innymi dzięki naszym zdolnościom ciągle rozwijanym w sojuszu mamy je coraz lepsze, tylko że no, rozpoznanie nie daje gwarancji prawidłowego rozpoznania zamiarów przeciwnika ani czasu na pełną reakcję, więc to w jaki sposób my się do tego przygotujemy też nie jest zero-jedynkowe, co tutaj warto wydaje mi się podkreślić, bo możemy jednocześnie bardzo wcześnie wykryć dany atak, natomiast to wszystko zależy od tego, jaki to będzie atak i jakiej skali to będzie atak. Kolejna rzecz, którą warto podkreślić i też wskazywał na nią pism w przytaczanej przez ciebie analizie, no to my nie mamy dostępu do pełnej treści tego niejawnego studium, więc trudno ocenić jakiekolwiek rekomendacje, które są przekazywane siłom zbrojnych konkretnych państw i dowódcom, więc my tutaj w tym momencie tylko gdybamy na tych ogólnikowych zarysach, które zostały nam przedstawione. Dodatkowo no nie mamy, tak jak już wcześniej wspomniałem, koncepcji i ty wspominałeś koncepcji politycznej, no bo dużo się mówi ostatnio w Sojuszu Północnoatlantyckim, że jeżeli Rosja zaatakuje Sojusz, no to zrównamy z ziemią Kaliningrad. No dobra, ale co dalej? Bo tutaj to nie pojawia się to pytanie. Dobra, zrównamy Kaliningrad, jakie będą nasze konkretne działania, czy to polityczne, czy wojskowe, bo na ten moment skupiliśmy się tak naprawdę na jednym obszarze i wszyscy o nim mówią, natomiast plany ewentualne polityczne, wojskowe nie są w ogóle w tym temacie ujawniane, być może ze względu na tajność zaproponowanych operacji, a być może ze względu na to, że jeszcze wielu urzędników i dyplomatów do takich myśli jeszcze nie dopuszcza. No i plan niestety może być podatny na problem skali i kosztów, o czym wskazywałem w mojej analizie, no bo jeżeli mamy koncepcję, w której zakładamy wykorzystywanie dużej liczby dosyć zaawansowanych systemów precyzyjnego uzbrojenia, no to przeciwnik na przykład zmuszając NATO do zużywania kosztownych środków na zwalczanie znacznie tańszych zagrożeń typu drony, czy to FPV, czy jakieś szachidy, czy ich modyfikacje, może jednocześnie prowadzić działania na wielu kierunkach i zmusić do niestety rozpoczęcia prowadzenia pewnego rodzaju wojny ekonomicznej. Jeżeli sojusz ma się na to przygotować, to musi wypracować tanie efektory, między innymi do zwalczania bezzałogowych statków powietrznych. Nie chcę, żeby to wybrzmiało jako dronoza, bo jestem przeciwnikiem dronozy, natomiast Rosja, mając zdolności uderzeń dalekiego zasięgu, krótkiego zasięgu i uderzeń za pomocą FPV wypracowanych podczas wojny na Ukrainie, nie powie w pewnym momencie: OK, NATO, my jesteśmy honorowi, bijemy się bez tych rzeczy, które wykorzystaliśmy w trakcie wojny na Ukrainie i które wypracowaliśmy. No, nie bądźmy naiwni.
2: No tak, a rakietą kosztującą kilka milionów dolarów zestrzelenie plastikowego wabika rosyjskiego no nie jest opłacalne kompletnie. Bartku, to ostatnie moje pytanie do ciebie. Czy tobie nie brakuje jednak, trochę o tym powiedziałeś, o tej skali ataku ze strony przeciwnika, no mówmy Rosja oczywiście, bo wiadomo, że to jest ten główny przeciwnik. Czy tobie nie brakuje gdzieś w tym, co mówił Grynkiewicz, oczywiście tak jak mówię, nie wiemy, co jest w tych szerszych planach, które są niejawne, odpowiedzi na zagrożenie hybrydowe w postaci, nie wiem, no pojawią się zielone ludziki, które zajmą pas ziemi na przykład w Estonii albo na Łotwie. Wiadomo będzie, że to Rosjanie, Rosja będzie zaprzeczała, to podważy i postawi pod znakiem zapytania jedność sojuszu. No i pytanie, jak ten plan cały ma się do właśnie takiej mniejszej eskalacji?
3: No, dokładnie tak, i plan NATO niestety to jest jego jedna duża konkretna luka. On nie zakłada takich rodzajów zagrożenia jak sabotaż kolei, portów, infrastruktury, nie zakłada przynajmniej z tych ogólnych wniosków ataków cybernetycznych na energetykę, administrację czy na naruszenia przestrzeni powietrznej przez niezidentyfikowane drony. Nie mówiąc już oczywiście o dezinformacji i operacji wpływu, których Rosja jest znana i które stosuje nie tylko w państwach zachodnich, ale również czy to w Afryce, czy w Azji. I generalnie no, problem tej teorii to chociażby w momencie sabotaży portów, kolei, infrastruktury, osłabienia zdolności mobilizacyjnych, logistycznych bez otwartego ataku wojskowego, jeżeli doszłoby do takiej sytuacji, no to nadal nie mamy odpowiedzi, w jaki sposób reagować. Okej, NATO ma komórki, które zostały stworzone od 2018 roku w ramach przeciwdziałania wojny hybrydowej. Ja tego słowa nie lubię, ja wolę używać stwierdzeń działania pod progiem wojny, bo wojna hybrydowa to jest ani nie do końca wojna, ani nie do końca pokój, więc takiej bitwy się nie da wygrać, no bo nie ma tej bitwy rozstrzygającej, skoro to jest wojna tak zwana hybrydowa. Więc państwo teoretyczne, które zmaga się z problemami dotyczącymi wojny hybrydowej, może zgłosić się do komórek natowskich o pomoc i wsparcie, między innymi wsparcie instytucjonalne oraz wsparcie, jeżeli chodzi o wypracowanie pewnych rozwiązań. Natomiast no, nie mamy w tym momencie w tej teorii żadnej istotnej koncepcji, która miałaby być odpowiedzią na problem działań pod progiem wojny. Nie mamy w żaden sposób podkreślonego tego, w jaki sposób mamy wykrywać atrybucje skoordynowanych działań hybrydowych. Nie mamy w ogóle powiedzianego ani słowa o tym, jaka ma być reakcja poniżej progu wojny, czy przejście ewentualnie z systemu obrony hybrydowej, jeżeli taki istnieje, do systemu obrony na wojnę pełnoskalową, bo ta granica wcale nie musi być jakaś znacznie oznaczona, może być płynna.
2: Bartłomiej Wypartowicz, Defense 24, współautor książki Wojna, której nie chcemy, która ukazała się, bo tego nie powiedziałem, ukazała się w wydawnictwie Prześwity, był moim i waszym gościem. Bartku, bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję serdecznie.
2: To była Róża Wiatrów, ja się nazywam Marcin Łuniewski, a my w środę za tydzień oczywiście się słyszymy.
4: Yo, Rico, you ready for the show tonight? So,
5: yeah, I'm ready, bro.
4: Hey, what's that big tune playing in the background? Somebody tell you.

0: A weź, młody, skocz po jeszcze jedno wiadro do samochodu.
1: Już lecę. Jakaś ciężka ta masa.
0: Ciężka?
1: Niby 20 kg, a jak takie dwa wiadra złapałem, to zbrykomana do auta też ciężko.
0: Jakby było 20 kg, to by nam zabrakło. A jest 25.
1: A ja się bałem, że nie mam kondycji.
0: Chyba kumacji. Fachowcy wiedzą, że tanio i od ręki to najlepiej w Brikomanie, gdzie masaż pachlowa Knauf Roll and Spray Max kosztuje tylko 107 zł za 25 kg. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
2: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto. Przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon w Warszawie i Piasecznie. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie w Warszawie i Piasecznie.
3: Reklama. Radio Campus. Same sztosy.

0: Autopromocja.
1: Maciek, otwórz!
2: Co ty robisz?
1: Balię z lodem wstawiam.
2: Do sauny? Po co?
1: Bo ja lubię klimat umiarkowany.
3: Jak mądrze korzystać z odnowy biologicznej? Słuchaj już w piątek wspaniałej audycji od 7 do 10 prosto ze Studia Sante. Sponsorem audycji jest Studio Sante.
0: Autopromocja. facebook.com/radiocampus.

0: Akademickie Radio Campus.
1: Mogę się wylać przed tobą z wszystkim. Czuję, że tego nie chcesz. Przeraża cię prawdziwość. Przytłacza moje wnętrze. Chciałem mieć w tobie azyl. Moje bezpieczne miejsce. Tylko jak obserwują nas, to chwytasz mnie za...

Nie wiedziałem, jak dotrzeć do ciebie, kochana. Jedziemy autem, słuchamy Drake'a w ciszy i mamy do pogadania. Ja wyraźnie widzę to, czego nie słyszy nikt po tobie. Nie jesteś sama, chociaż wolałabyś być teraz sama i dalej mnie kochać, ale trochę z dala bardzo.

0: trzymuję za rękę.
1: Normalnie o tej porze.
2: 15 minęła, więc zaczynamy normalnie o tej porze, mówi Ula Ożerowska, a program realizuje Tomek Paziewski. I dzisiaj klasycznie o kulturze, o Warszawie i oczywiście dużo dobrej muzyki, więc zaczynamy.

0: Kultura w mieście.
1: Dzisiaj środa, więc połowa już do weekendu, ale też dobry dzień, żeby wybrać się do kina, bo jest wiele, może niewiele, ale parę kin w Warszawie, gdzie dzisiaj są tańsze bilety. Tańsze bilety w środę są na przykład w Kinotece, ale też w kinie Praga czy w kinie Kultura. A właśnie w Kinotece mam dla Was propozycję, co można tam dzisiaj po południu i wieczorem obejrzeć. Parę ciekawych filmów, nowości. O 16:15 jest na przykład film Róża. W nim gra Sandra Hiller, o której obecnie jest naprawdę głośno przez jej ostatnie filmy, a w Róży wciela się w postacie tajemniczego żołnierza, który pojawia się w małej niemieckiej wiosce. Sandra Hiller jako ten żołnierz tam się pojawia i próbuje się wpasować w społeczność, która tam właśnie mieszka. To o 16:15. O 18:00 jest film Prime Time. To już zupełnie inna rzeczywistość. To rzeczywistość bardziej współczesna. I Robert Pattinson, który za tę rolę może dostać Oscara. Takie są pogłoski, takie plotki chodzą. Ten film opowiada o dziennikarzu, o reporterze telewizyjnym i opowiada o takiej granicy pomiędzy ambicją, a już zupełną taką obsesją sukcesu. W tym filmie właśnie ten reporter wkracza do świata przestępczego, ponieważ jego reporterzy właśnie na przestępcach się skupiają i zaczyna przekraczać granice i takie dziennikarskie granice, ale i w ogóle może takie ludzkie granice, etyczne granice. Naprawdę wszystko jest też w takiej konwencji thrillera, więc jest to niepokojące nie tyle z tego względu, co on robi, ale w ogóle sam film jest naprawdę bardzo niepokojący, bardzo mocny. Myślę, że tak można powiedzieć. To film Prime Time o 18:00. Dalej później o 20:45 inna propozycja w Kinotece. To jest film The Social

Pomagam mu w tym. Sygnalistka była pracownicza Facebooka. No i tworzą też naprawdę niesamowitą historię przez to śledztwo. Ale ten film myślę, że może trochę jest taki mniej trzymający w napięciu. Na pewno nie jest tak thrillerowy jak Prime Time. Ale może też po prostu, nie wiem, może za wolno płynie, za długo ta historia się rozwija, bo na tym filmie byłam wczoraj i o dziwo, mimo że naprawdę Social Network to był film, który był niesamowicie głośny, dostał też Oscara za scenariusz, to jego kontynuacja już jakoś w ogóle nie jest popularna i wczoraj dosłownie w dwie osoby siedzieliśmy na sali kinowej i tylko go oglądaliśmy, więc nie chcę od razu do niego zrażać, ale no jest to ciekawe, że jakoś nie chce się przyjąć. Możecie sami sprawdzić, czy rzeczywiście tak jest, że rzeczywiście ten film jest może za wolny, za mało jest taki emocjonujący, a może po prostu wszyscy się nie znają i to, że pusta sala kinowa jest wokół, to wcale nic nie oznacza. I ostatni film, to jest również tutaj kontrowersja, bo już został okrzyknięty najgorszym filmem 2026 roku. Więc się teraz zastanawiacie, co ja wam tutaj proponuję. Kolejny jakiś najgorszy film. Ale oczywiście wszystko trzeba sprawdzić samemu, to po pierwsze. A po drugie, zawsze jak się pojawia przy takich najgorszych filmach 2026 roku, pojawia się też grupa osób, które uważają ten film za arcydzieło 2026 roku. I tak właśnie jest również w tym przypadku. Jest naprawdę szeroka grupa wyznawców tego filmu i szeroka grupa osób, które go nie cierpią. Mowa o filmie Digger. To jest komedia, albo bardziej taka już czarna komedia, satyryczny film, który opowiada o jednym z najpotężniejszych ludzi na świecie, o człowieku, który jest potentantem koncernu naftowego. No i opowiada o tym, jak on właśnie tymi swoimi działaniami jednocześnie no, przyczynia się do katastrofy, a potem w tej katastrofie żyje i potem jak z tej katastrofy nie da się wyjść. Ale wszystko w koncepcji takiej komediowej, czarno-komediowej. No, warto na pewno zobaczyć. Tematyka jest taka bardzo na czasie, ale no, tak jak mówiłam, jest grupa wyznawców tego filmu i grupa naprawdę osób, które uważają go za najgorszy w 26 roku. Więc takie moje propozycje, takie filmy można zobaczyć dzisiaj w Kinotece, w dzień, w którym są właśnie tańsze bilety.

0: reklama. Może to ostatni raz, kiedy legalnie zapraszamy Cię na warszawski festiwal piwa, zanim wejdą przepisy, które zakażą mówienia o piwie jakościowym, bezalkoholowym, tworzonym z pasją przez najlepsze rzemieślnicze browary. Ale zanim to nastąpi, udowodnimy Wam, że polski kraft nie bez powodu uważany jest za najlepszy w Europie. 15-17 października. Stadion Legii Warszawa. Bilety na eventim.pl. Reklama.
1: 15.30, Julia z Widryn.
2: Serwis akademicki.
3: Astronom dr Kazimierz Czernis został laureatem medalu Senatu RP. Dr Czernis pracuje w Instytucie Fizyki Teoretycznej w Wilnie, gdzie kieruje projektem poszukiwania planetoid, z których część nazwał na cześć postaci i miejsc związanych z Polską i Litwą. W 2012 roku odkrył obiekt położony poza orbitą Neptuna, który jest uznawany za kandydata na planetę karłowatą. Medal to wyraz uznania dla przyjaźni i współpracy międzykrajowej, a sam uczony wyraził nadzieję, że więzi polsko-litewskie wśród astronomów będą dalej się rozwijać. Profesorowie Marek Rocki, Adam Budnikowski i Piotr Wachowiak, czyli dwaj byli i obecny rektor Szkoły Głównej Handlowej, zostali doktorami honoris causa Uniwersytetu Quebecu w Montrealu. Wyróżnienia, które towarzyszą obchodom 120-lecia Szkoły Głównej Handlowej, są wyrazem uznania dla dorobku zawodowego laureatów oraz ich wkładu w rozwój partnerstwa, które od ponad 30 lat łączy uniwersytety w Polsce i Kanadzie. Galeria Atak po raz czwarty zaprasza do świata malarskich interpretacji Bugu, których autorem jest profesor Stanisław Baja, związany z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie. W jego obrazach rzeka staje się czymś więcej niż motywem malarskim. Jest domem i symbolem nieustannego przepływu życia. Obrazy Bugu wpisują się w metaforykę rzeki jako drogi łączącej początek i kres, życie i śmierć. Wystawę można obejrzeć w Galerii Atak przy ulicy Mazowieckiej 11 do końca stycznia. Klasyka polskiego jazzu już dziś wieczorem. Uniwersytet Muzyczny imienia Fryderyka Chopina zaprasza na koncert. W programie utwory m.in. Andrzeja Kurylewicza, Krzysztofa Komedy, Wojciecha Karolaka czy Bronisława Kapera. Bilety są wciąż dostępne na stronie oraz w kasie. Koncert rozpocznie się o godzinie 19.
2: Korki.
4: Korki na trasach wjazdowych do Warszawy od strony Łomianek, Piaseczna czy Otwocka, a także na trasach wyjazdowych w kierunku Marek, Łomianek, Nadarzyna czy Piaseczna.
2: Pogoda.
4: 12 stopni na termometrach i możliwe przejaśnienia wieczorem, może być też deszcz.

0: Normalnie o tej porze.
1: Wracamy do Formuły 1 w Radiu Campus. Ja nazywam się Franek Wójcicki, a ze mną jest oczywiście Kamil Kuć.
2: Dzień dobry.
1: I wracamy do was po wyścigu o Grand Prix Singapuru. Natomiast zanim przejdziemy do tego wyścigu, to chciałem jeszcze powiedzieć parę słów o powrotach. Powrotach Formuły 1. Oprócz powrotu Roberta Kubicy, który miał miejsce, ale chętnie by się zobaczył jeszcze kolejny powrót i tak dalej, i tak dalej.
2: Ale chyba to się już nie wydarzy jednak. No.
1: Myślę, że powrót Polski do Formuły 1 byłby czymś, co chętnie byśmy zobaczyli.
2: No, jakiegokolwiek polskiego zawodnika fajnie byłoby zobaczyć na torze, w jakimkolwiek zespole.
1: Chociaż tutaj warto zaznaczyć, że Tymek Kucharczyk ostatnio ogłosił, że on...
2: coś dużego planuje.
1: Znaczy coś planuje, już wiemy co planuje. Dotychczas ścigał się w kartingu, potem właśnie w jednomiejscowych bolidach, a teraz wsiadł do dwumiejscowego auta z silnikiem V8 i nie chodzi tu o żadnego Forda Mustanga, ani żadnego innego muscle cara, ale chodzi o prototypy LMP2, czyli wyścigi długodystansowe, które... No ja myślę, że są równie ciekawe, jeżeli chodzi o rywalizację.
2: Nie, to prawda, to
1: jak
2: prawda.
1: Formuła 1.
2: Więc gratulacje Tymek, świetna robota. Zobaczmy,
1: tak, ma już pierwszy test za sobą, idą mu całkiem nieźle i przyciąga to uwagę mediów, a jakże mediów, to zakładam, że też...
2: I sponsorów.
1: Sponsorów, no i też zespołów, także miejmy nadzieję, że w tej kwestii coś ciekawego się okaże już niedługo. Mieliśmy też ostatnio powrót, jeżeli chodzi o Formułę 1 wcześniej, do Malezji w ramach Grand Prix Bahrainu, ale o tym mówiliśmy ostatnio. Natomiast...
2: Jest inny wielki powrót.
1: Jest inny wielki powrót.
2: Tym razem bardziej kontynentalny.
1: Bo kontynentalna zmiana, no może nie zmiana, ale była taka pewna pustka w Formule 1, której brakowało. Biorąc pod uwagę, że Formuła 1 rości sobie prawa do tytułu Mistrzostw Świata, to z wszystkich kontynentów brakowało, no dwóch, powiedzmy szczerze, że dwóch, ale jeden z nich to Antarktyda, więc raczej nie przejmują się Antarktydą, ale nie było wyścigu na kontynencie afrykańskim. Znaczy wyścigi w Afryce były, ale ostatni z nich miał miejsce w 93 roku, więc no ponad 30 lat, to jest kawał czasu. Prawie połowę historii Formuły 1 nie ma już wyścigu na kontynencie afrykańskim i teraz już wiemy, że Formuła 1 wróci do Afryki. Takie plany, że coś takiego się szykuje, wiemy o tym od dłuższego czasu. Wiemy o tym też dlatego, że niektóre znane osobowości Formuły 1 dość mocno postulowały. Między innymi Lewis Hamilton też wielokrotnie w swoich wypowiedziach podkreślał, że brakuje tej Afryki i że ta Afryka powinna się znaleźć w kalendarzu Formuły 1.
2: Tym bardziej, że była, prawda?
1: Najwięcej wyścigów mieliśmy w Republice Południowej Afryki. Tam odbyły się 33 wyścigi, a raz jeszcze Formuła 1 ścigała się w Maroku. Tym razem Formuła 1 stawia na kraj, w którym wyścigów Formuły 1 jeszcze nie było, bo będzie to Ruanda. I ten kraj też może nie zaskakuje aż tak bardzo, dlatego, że w 2024 roku właśnie w Ruandzie miała miejsce gala FIA i zebranie ogólne właśnie tego stowarzyszenia. No także już wiemy, że to było powiązane właśnie z tym
2: ogłoszeniem, które usłyszeliśmy w tym tygodniu.
1: Tak, z tym jak Ruanda starała się o uzyskanie tego wyścigu. Tym bardziej, że wielkim orędownikiem tego wyścigu jest prezydent Ruandy, Paul Kagame. Także kiedy są chęci i kiedy jest jakby ogólne też, jakby z jednej i z drugiej strony, to wszystko jest możliwe.
2: No ani bez przesady, jeszcze potrzeba trzeciej chęci pieniędzy przede wszystkim, gdzie bardzo często i właśnie i tego brakuje, bo organizacja wyścigów Formuły 1 jest kosmicznie droga i szansa, że się zwróci za pierwszym podejściem, jest bliska zeru. Bo szczególnie w takim kraju jak Rwanda, więc hej, hej, hej, nie rozpędzajmy się, że tylko dwie chęci są potrzebne, potrzeba jeszcze masy pieniędzy do tego i inwestorów, którzy w to zainwestują, więc ej.
1: Ja słyszałem pogłoski, że sponsorzy też mogą być zagraniczni ewentualnie.
2: Mówi tak, się, też, że tak, też o tym słyszałem.
1: Są inne kraje, które inwestują w Rwandzie. Rwanda jest krajem, który też jakby stara się ostatnio tak przyciągać inwestycje zagraniczne, więc to wszystko jest powiązane. Możecie też więcej poczytać właśnie o tym ogłoszeniu, chociażby na stronie powrotroberta.pl.
2: Wiecie, odeślę, tak. w pewnym momencie prezydent wtedy Gdańska, to było kiedy? To było w 2007 roku chyba. Mam nadzieję, że dobrze pamiętam.
1: Prawie 20 lat temu
2: bardzo chciał, żeby właśnie w Gdańsku był wyścig Formuły 1, miejski wyścig Formuły 1 i bardzo postulował za tym i nawet był wyznaczony wstępny tor. Ale nic z tego nie wyszło. Właśnie ze względu na pieniądze nic z tego nie wyszło.
1: No cóż, jak na razie wydaje mi się, że w Polsce mamy inne potrzeby finansowe. Ale w przyszłości, kto wie, jeżeli nasz kraj dalej będzie się rozwijał i...
2: Poland Grand Prix in Warsaw.
1: Czy na torze Poznań? Czy na jakimkolwiek
2: innym torze? Na torze? Nie, no trzeba by zrobić inne uliczne, tory. Uliczne. No nie, no ja nie
1: widzę. Wokół Pałacu Kultury, tak?
2: Najlepiej wokół Pałacu Kultury, ale nie, no ja oczywiście najchętniej to bym przyjął budowę całkowicie nowego toru. Takiego pod F1. Brakuje nam torów w naszym kraju, więc zbudujmy dobry tor, zróbmy na nim Polish Grand Prix i lecimy dalej.
1: Zaraz przejdziemy do tego, co działo się w trakcie wyścigu w Singapurze, a działo się...
2: Niewiele!
1: No, dobrze. Zaraz do was wrócimy.
0: Dorastałem z włączoną telewizją. Takie było dzieciństwo. Podwórko i telewizor. Telewizja była naszą dopaminą. Telewizja, landrynki, popcorn. Nie chcieliśmy dorosnąć. Tworzyliśmy podziemny krąg jak Brad Pitt i Edward Norton. Ojcowie nas kochali,

Wpuszczaliśmy krzywdy w niepamięć, królestwo pierwszy sitcomów i bajek. Kryminalny czwartek, teatralny poniedziałek, program Kocham Kino. Płaciliśmy abonament, ale nie płaciliśmy za miłość. Kochaliśmy się w Winonie Ryder, w Miliowowicz, u mnie Turman i Liv Tyler. Kochaliśmy miłością bezgraniczną. 2001 rok, telewizja na żywo. A my czujemy, że

0: Wracamy do Formuły 1, wracamy do Grand Prix Singapuru, czyli wracamy do właściwie teraźniejszości. W Singapurze znowu spotkaliśmy się z trochę tymi właśnie południowoazjatyckimi warunkami pogodowymi.
1: Gorąco.
0: Gorąco, wilgotno. Trochę padało. Było 5% szans, że w trakcie wyścigu będzie jeszcze padać, ale koniec końców nie pokropiło. Na szczęście, no bo wiemy, że ostatnio Formuła 1 nie radzi sobie z tymi zmiennymi warunkami pogodowymi, najprościej mówiąc. Natomiast w Singapurze też, pamiętajmy, ciekawostką tego toru jest też to, że jest to tor, na którym akcja rozpoczyna się już w nocy, pod światłami reflektorów.
1: Co też... Lubię te nocne wyścigi.
0: Tak? Bo
1: mam takie poczucie, że to są fajne wyścigi.
0: Ja wiem, że to jest często promowane. Ja mam takie ambiwalentne poczucie. Natomiast wydaje mi się, że ciekawie było, jak mieliśmy, to chyba było w trakcie pandemii COVID-u, mieliśmy te roszady w tym, gdzie odbywały się wyścigi i wyścigi odbywały się na niektórych torach w trakcie pór roku, w których normalnie się nie odbywały. I były problemy, bo się okazało, że jakby kiedy słońce zachodzi w trakcie wyścigu, to ustawia się tak, że oślepia kierowców. I kierowcy naklejali sobie po prostu na swój wizjer w kasku, naklejali sobie kawałki czarnej taśmy, żeby zasłonić to słońce po prostu.
1: Żeby ustawiać je w pozycji na taśmie. Tak, pamiętam.
0: Natomiast jeżeli chodzi o Singapur, to nie ma problemów właśnie z tym słońcem, bo go po prostu nie ma. Mieliśmy sprint, w którym, znowu przykro mi mówić o tym, że George Russell, człowiek, który wydawałoby się, że mógł już stracić całą nadzieję, być może stracił tę nadzieję jeszcze trochę, bo on prowadził w tym momencie, ale rozbił się w trakcie tego sprintu.
1: Russell nie bardzo lubi się po prostu z Singapurem. To już nie pierwszy raz, kiedy George'owi świetnie idzie i tam gdzieś po drodze coś idzie nie tak, głowa nie wytrzymuje. Przypominam, że to jest bardzo trudny tor, bardzo wąski tor, gdzie nawet najdrobniejszy błąd, to jest prawie jak Monako, ale wydaje mi się, że Singapur jest niebezpieczniejszy niż Monako pod tym względem i wymaga dużo więcej skupienia kierowcy. Przede wszystkim dlatego, bo jedziesz szybciej. Te zakręty są szybsze i mimo tego, że masz...
0: Jest więcej takich dużych prostych.
1: I może mimo wszystko tego, że masz metr więcej niż w Monako, czy dwa, to i tak musisz być tej ściany zbliżony na milimetry po prostu. Więc przy takiej prędkości, milimetr odległości od ściany, to jest to ogromna różnica, kiedy twój mózg wpada w ten flow jazdy i w pewnym momencie zaczynasz się stresować tym, że możesz zacząć przegrywać swoje Grand Prix i wypadniesz z tego flow, to niestety potem dzieją się takie rzeczy. Albo twoje flow cię po prostu zawiedzie. Albo popełnisz drobny błąd i wypadniesz z niego całkowicie. Albo coś tam pójdzie nie tak. No i tym razem poszło nie tak,
0: I w ogóle, żeby jeszcze dolać jakby tej, chciałem powiedzieć, oliwy do ognia, ale raczej dosypać soli na rany, warto pamiętać o tym, że George Russell wymieniał elementy swojego silnika, za co też dostał regulaminowo kary, co sprawiło, że do wyścigu startował zaledwie z 19 pozycji. Wiemy, Mercedesy są w stanie ugrać coś z 19 miejsca, ale i tak jest bardzo ciężko, tym bardziej, że Andrea Kimi Antonelli, który prowadzi w mistrzostwach...
1: Nie. Źle powiedziałeś. Mercedesy były w stanie ugrać z 19 miejsca.
0: Dobra, to zanim do tego przejdziemy, to jeszcze Antonelli startował z 4 miejsca, więc też nie z pierwszego rzędu, bo pierwszy był Max Verstappen. Znowu.
1: W ogóle to, co się dzieje ostatnio, przez ostatnie 2-3 wyścigi z Maxem i bolidem Red Bulla, coś tam się wydarzyło dobrego.
0: Tak, poprawki okazały się skutecznymi poprawkami. Ale tak, mamy Verstappen na pierwszym miejscu, 2 kolejne miejsca zajmują Ferrari. Charles Leclerc na 2. miejscu, Lewis Hamilton na 3. miejscu, i dopiero wtedy Kimi Antonelli, za nimi jeszcze Mercedesy, potem dopiero Pierre Gasly i Liam Lawson i Arvid Lindblad, 8-9 miejsce i 10 starał Hülkenberg z Audi, także tak startowaliśmy do tego wyścigu. Jak zakończyliśmy ten wyścig? No trochę się po drodze jednak zmieniło.
1: Trochę się zmieniło.
0: Na samym starcie trzeba przyznać, Charles Leclerc całkiem mocno atakował Maxa Verstappena, ale atakował i nic nie ugrał. Maxa Verstappena po prostu nie dało się wyprzedzić na tym torze, nie dało się go dogonić i Charles ten wyścig właśnie na 2. miejscu ostatecznie dojechał. Po zawirowaniach, po perturbacjach, które faktycznie były, bo mieliśmy parę takich wstrzymań, były wirtualne samochody bezpieczeństwa, nie było prawdziwego samochodu bezpieczeństwa w
1: Singapurze. Co to za Singapur, kiedy nie ma samochodu bezpieczeństwa, tragedia.
0: Ale i tak znowu pecha miał George Russell, który kiedy zjeżdżał właśnie, żeby zmienić opony w trakcie wirtualnego samochodu bezpieczeństwa, to mu ten wirtualny samochód bezpieczeństwa wyłączyli, więc nic nie zyskał na tej zmianie. Do tego jeszcze Lewis Hamilton, który po wyścigu przepraszał swój zespół za to, że nie posłuchał się i nie zjechał na pit stop w trakcie tej wirtualnej neutralizacji za Charlesem Leclerciem, tylko został na torze. No i koniec końców spadł aż na 6. pozycję. A wedle wyliczeń Ferrari, no i gdyby, tak jak zakładamy patrząc na Leclerca, który dojechał na drugim miejscu, gdyby Lewis Hamilton został na tej oryginalnej strategii, być może dojechałby właśnie też na 3. pozycji, ale tak się nie stało. No i on uderzył się w pierś, przeprosił, powiedział, że sorry chłopaki, no myliłem się.
1: Ale prawda jest też taka, że tam był bardzo duży problem z oponami w Singapurze, a szczególnie ze średnią mieszanką, która nie nadawała się do jazdy. Nie miała, znaczy nadawała się, absolutnie. Można było przejechać się po to, że można było sobie popatrzeć na, o tutaj budynek, tutaj mamy, co tam jest, parlament tam przejeżdżamy pod parlamentem, czy co to jest za budynek?
0: Ja nie widzę, bo jest ciemno.
1: No właśnie, nikt nie widzi, bo jest ciemno, ale no mogli się przejechać. No, po prostu były wolne te opony, nic tam się na nich nie działo, więc nie opłacało się na nich zostać. Tak jak zrobili to, jedynie co, cokolwiek wyciągał z tych opon, to był Max Verstappen tak naprawdę, który po prostu trzymał tempo. Nie był szybki, ale trzymał bardzo dobre tempo na średniej mieszance i bardzo długo, więc jakimś cudem dla niego to zadziałało, ale dla całej reszty, każdy, kto w ogóle wszedł na średnią mieszankę, po 7 okrążeniach zmieniali te opony. I tak to wyglądało.
0: I wiesz co, ja się zastanawiam nad jedną sprawą, bo tak jak mówiłem, mieliśmy sprint w Singapurze. Ogólnie tych sprintów jest coraz więcej. Ale to też nie jest tak, że sprint sprawia, że mamy więcej jazdy na torze. Nie, bo sprint w trakcie weekendu wyścigowego zajmuje miejsce, które wcześniej było zajmowane przez jeden z...
1: Treningów.
0: Też mamy kwalifikacje do sprintów zamiast treningu, więc jakby tych przejazdów, kiedy możemy zapoznać się z torem i z tym, jak konkretne opony działają na torze, jest
1: więcej.
0: Po prostu... Znaczy, no...
1: No, zależy jak patrzymy, bo oczywiście na treningach mamy większą możliwość zabawy, mamy możliwość przetestowania sobie ustawienia, wyścig to wyścig, nawet jeśli jest to sprint, więc nie możemy się bawić ustawieniami, ale możemy przetestować w boju te mieszanki, więc dlaczego nikt nie zauważył, że średnie opony działają tragicznie na tym torze? I dlaczego Ferrari posadziło Lewisa Hamiltona na średniej mieszance? Do tego zmierzam. Już na starcie.
0: Leclerc zaczęło na softach. Na miękkich oponach.
1: Dokładnie.
0: Tak.
1: Więc dlaczego z Ferrari wybrało opony średnie, znając dane z opon średnich? Ja się pytam.
0: I myślę, że w tym miejscu pozostawimy was z tą tajemnicą. Też możemy się zapytać, nie wiem, czy Ferrari na to odpowie. Natomiast jeżeli chodzi o koniec tego wyścigu, no to Max Verstappen startował jako pierwszy i dojechał jako pierwszy. Także znowu wielkie gratulacje dla niego. Tym bardziej, że on pnie się w górę też w klasyfikacji generalnej. Jest już zaledwie 8 punktów za Lewisem Hamiltonem, który jest trzeci. A Lewis Hamilton jest zaledwie 9 punktów od George'a Russella, który jest drugi.
1: Jeśli by wszystko poszło dobrze, to Kimi Antonelli może w następnym wyścigu wygrać Mistrzostwo Świata. Ale to musiałoby się naprawdę dużo rzeczy złożyć fajnie.
0: Tak, natomiast dlatego mówię o tym, że powoli szykuje się ciekawa, zacięta walka o wicemistrzostwo. Mamy tu w zasadzie 4 kierowców, którzy mają całkiem mocne szanse. Nawet 5, jeżeli policzymy Lando Norrisa, który też ma 201 punktów, tak? Więc 201 do 238, które ma George Russell, taka rozpiętość właśnie. No myślę,
1: wszystko
0: że nieźle.
1: Wszystko się może wydarzyć.
0: Tym bardziej, że ta forma Mercedesa trochę spada. Ferrari jest tam gdzieś w miarę wysoko. No Max Verstappen w Red Bullu, 2 ostatnie wyścigi, super. Także będziemy go obserwować. Będziemy trzymać kciuki. Może nie za konkretnego kierowcę, ale za to, żeby ta walka trwała jak najdłużej.
1: Ta walka trwała jak najdłużej. Ja też jestem totalnie za tym, więc z tym, moi drodzy, się pożegnamy.
0: Wracamy do was już niedługo, bo kolejny wyścig Formuły 1 już 25 października. Czyli mamy nareszcie odrobinę przerwy, ale nie jest to aż taka długa przerwa, na Circuit of the Americas, czyli ten główny wyścig Grand Prix Stanów Zjednoczonych. Po tym 25 października też się z wami usłyszymy w środę po 15:30.
1: Dziękujemy, pa, pa.
2: Normalnie o tej porze. Reklama.
3: No to proszę pana, tynki gotowe, podłoga gotowa, możemy drzwi montować.
4: Ale że już?
3: No już.
4: A bo myśmy jeszcze nawet tych drzwi nie zamówili.
3: Ale to żaden problem. Młody, skocz na chwilę z panem do Brickomana.
4: Ale my 6 potrzebujemy, to da się tak od ręki?
3: No oczywiście. Fachowcy dobrze wiedzą, że jak potrzeba czegoś od ręki i niedrogo, to tylko w Brickomanie. I kupują białe skrzydło pokojowe Dream Soft już za 169 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.

0: Teraz czas na rozmowę Kamila Sosnowskiego z dr Asią Wojsiat o tym problemie w sumie, który wszyscy mamy, czyli o to, jak dbać o naszą głowę w świecie, gdzie wszystkiego jest wokół za dużo.
1: Normalnie o tej porze.
2: Pani doktor Asia Wojsiat w studiu Radia Campus. Dzień dobry, witamy.
3: Dzień dobry, witam serdecznie i radość moja niezmierna, że mogę być tu ponownie.
2: Ja się cieszę, że ty tu jesteś. To jest taka obopólna radość. My też nie będziemy tutaj państwa czarować, my się znamy.
3: Tak jest.
2: Prywatnie poza mikrofonami mamy długą historię około medytacyjną związaną ze sobą, więc tu jakbyście państwo czuli, że my tak trochę po ziomalsku, to nie dlatego, że to mój brak szacunku do pani doktor, tylko po prostu nasza znajomość tutaj będzie wychodzić.
3: Tak jest.
2: Pani doktor, no dobra, odpuśćmy sobie to doktorowanie.
3: Zdecydowanie.
2: Jeśli pozwolisz. Dowiedzieliśmy się, jak działa mózg. Znaczy, mam nadzieję, że państwo się dowiedzieli, bo to był debiut wydawniczy, z którym mierzyliśmy się i mieliśmy trochę czasu, żeby się z nim dobrze zapoznać, ale też podkreślaliśmy, że to taka książka do grzebania, tak. Jak o niej rozmawialiśmy. Będziemy was odsyłać do rozmowy, bo też żeśmy już o tej książce rozmawiali. No i skoro wiemy, jak działa mózg, no to przyszła pora na to, żeby dowiedzieć się, no właśnie, o czym.
3: Mhm. Tak, mam nadzieję głęboką, że chociaż trochę dowiedzieliśmy się, że jak działa mózg, bo ja przyznam, że oczywiście sama też tego nie do końca tutaj wszystko wiem i wszystko rozumiem, ale rzeczywiście moją próbą podjęcia tematu w pierwszej książce było to, żeby opowiedzieć o takich, powiedzmy, podwalinach czy podstawach tego, co składa się na działanie naszego mózgu, układu nerwowego i jak poprzez takie codzienne, no naprawdę proste kwestie związane z naszym życiem, proste i nieproste, w sumie też paradoksalnie trudne jest skonsultowanie czasami, czy stworzenie dobrej diety, ale skupiałam się tam na diecie, na ruchu, na śnie, na jelitach, na takich różnych kwestiach używkowych także. A po 3 latach rzeczywiście myślę, że to taka kontynuacja, która no sama przez się po prostu stworzyła, w związku też z troszeczkę ze zmianą kierunku moich zainteresowań, czyli oczywiście mózg interesuje mnie nadal jako forma, biologia, komórki, przekaźniki tak samo, ale wraz z postępem czasu i gdzieś rozwijaniem się tych moich zainteresowań, no właśnie ten umysł, czyli jako coś, co jest bardzo, znowu, nieuchwytne, ciężkie do opisania, takie powiedzmy eteryczne, może mało biologiczne, ale no siłą rzeczy jest wytworem mózgu, jako po prostu subiektywne nasze doświadczanie, postrzeganie rzeczywistości, poczucie siebie, poczucie ja. No to, co realnie sprawia, że my wiemy, że jesteśmy sobą i czujemy się raz lepiej, raz gorzej. No i właśnie tematem tej drugiej książki było to, jak ten umysł działa. Oczywiście dodam tutaj, ja nie jestem filozofką, nie jestem kognitywistą. Pisałam to ze strony swojej biologicznej, neurobiologicznej, żeby wytłumaczyć właśnie, czym ten umysł, jaźń i świadomość są. Ważnym elementem dla mnie tutaj też była kwestia tego, co nas tworzy w kontekście przekonań, pamięci autobiograficznej, czyli tego po prostu stałego, chronicznego zapisu naszej jaźni, naszej świadomości. I później książka toczy się niejako w taki sposób, że staram się opisać elementy codziennego życia, naszej po prostu no takiej codzienności, która no nieubłaganie się zmienia, wbrew pozorom wcale niezgodnie z rozwojem naszego mózgu, bo ten mózg no już dawno niejako się zatrzymał w swoim rozwoju i opisuję to z perspektywy właśnie współczesności, technologii, przebodźcowania, stresu, ale znowu nie żeby demonizować te aspekty, tylko żeby bardziej wytłumaczyć, co możemy dobrego zrobić właśnie ze swoim umysłem, żeby niejako sprostać temu, w jakim środowisku dzisiaj przyszło nam żyć i później ostatecznie poprzez tą pracę z umysłem, utrzymanie tego zdrowego umysłu, zatoczyć swego rodzaju koło i mieć ten mózg zdrowy, czyli umysł i mózg w połączeniu.
2: No bo po tej pierwszej książce mam nadzieję, że ci, którzy się z nią zetknęli, dostali jakieś takie podwaliny właśnie a propos takiego działania, ja bym je nazwał akademickiego, gdzie no jakby jeśli ktoś chciał wniknąć w to, co tam w tej głowie się dzieje, a raczej jak to z tego punktu widzenia biologiczno, fizyczno-chemicznego na siebie wszystko oddziaływuje, no to tam jest takie kompendium, które jakby daje tą podwalinę. No właśnie, ale pojawia się w tym mózgu coś. No właśnie, najprościej chyba można powiedzieć ja.
3: Tak.
2: Ale nie ja, tylko w twoim ty. A w kogoś, kto idzie tam na ulicy, jak widzę teraz, to on. Więc czym jest to, No właśnie, czym jest to coś?
3: No właśnie, to jest po prostu pytanie, które no myślę, że nie znajdzie chyba odpowiedzi nigdy do końca, powiedzmy jednej precyzyjnej, bo tutaj jest fascynująca dyskusja, której się przyglądają i środowiska właśnie filozoficzne i neuronaukowe, czyli opis tego ja, tego poczucia tak zwanego jak to jest.
2: I duchowe,
3: o czym też w książce staram się jak najbardziej opisywać to z perspektywy właśnie, czym jest to ja, czym jest ta świadomość, czyli to poczucie bardzo subiektywne tego, że ja wiem, jak to jest być mną, ty wiesz, jak to jest być tobą, co wpływa na tą bardzo, bardzo indywidualną percepcję naszej rzeczywistości, więc także rozwijam tutaj taki aspekt no super interesujących mnie kwaliów. Tutaj może nie będę zdradzać, bo w książce to wszystko jest opisane, ale to, co najważniejsze, Kamil, wiesz, to, co wydaje mi się być takie no dla mnie szczególnie istotne przy okazji tej książki, to, że o niektórych aspektach, o których staram się tutaj pisać, jeszcze do niedawna naprawdę mówiliśmy bardziej w takich kategoriach, no być może tak jest.
2: Bajdurzenia.
3: Takie trochę bajdurzenie, może coś takiego na zasadzie, że ludzie od dawna czują, że tak jest, typu, nie wiem, las nam robi dobrze, zrelaksowanie układu nerwowego nam robi dobrze, buddyjscy mnisi od tysięcy lat medytują, a dzisiaj po prostu mamy i z tego bardzo się cieszę, bo jednak ten koncept też, oczywiście doświadczenia duchowego jest mi bliski, ale ja no jestem po prostu z krainy szkiełko i oko też poniekąd z perspektywy naukowej, więc tak mnie cieszy, że to, co starałam się opisać w książce, rzeczywiście mogłam niejako udowodnić badaniami naukowymi. I to też takimi, no naprawdę w większości starałam się wybierać dosyć duże metaanalizy, czy czasopisma naukowe, które, jak to mówimy w nauce, mają istotny impact factor, czyli po prostu no, jest to coś dla nas wartościowego z perspektywy nauki i coś, co możemy rzeczywiście później opisywać, opowiadać o tym w taki sposób, że no prawdopodobnie tak jest, bo też, no tutaj drodzy słuchacze, drodzy państwo, chcę podkreślić, że to wszystko jest tak nam się wydaje, bo nauka jest ograniczona też naszym ograniczeniem umysłowym, mózgowym, metodami pomiaru. Natomiast to, co wydaje mi się być takie szczególnie krzepiące, to, że te praktyki, o których ja się tutaj starałam wspominać, ale to też nie chodzi o samą tą moją książkę, tylko to, co dzisiaj widzimy z perspektywy rzeczywistego wpływu na działanie naszego umysłu, to naprawdę oczywiście nie są proste rzeczy, bo to wszystko trzeba wdrożyć i utrzymać, ale chodzi mi tutaj o to, że w większości są to elementy, które nie wymagają zasobnego portfela, są dostępne dla wszystkich, jak powiedzmy kwestie kontaktu z naturą, większej uważności w życiu, relacji czy jakiejś pracy z przekonaniami. Więc to nie jest coś, że od razu musimy myśleć o naszym dobrobycie, żeby móc jakkolwiek wpłynąć na ten dobrostan.
2: Tu też warto podkreślić to, co jak rozumiem też chciałaś trochę przekazać, że z jednej strony w tej nowej książce jest dużo ciebie, dużo twojej pracy, ale z drugiej strony jest tutaj 20 stron samej bibliografii, co jak rozumiem, no właśnie, już pytałem cię o to przy pierwszej książce, tak. Czy to jest praca naukowa?
3: No właśnie, więc ja rzeczywiście ta książka, tak jak tutaj przed nagraniem powiedziałam ci, że no chyba to dziecko, każde dziecko powinno kochać się tak samo, ale to dziecko może o tyle cieszy mnie bardziej, bo rzeczywiście czułam, że te 3 lata były mi potrzebne, żeby sobie dalej wiedzę gdzieś tam zbierać, weryfikować, ale też nadać temu taki może charakterystyczny ton, który uważam i rozwijam to w dziale dotyczącym kreatywności, że każdy z nas ma. Tylko czasami trzeba gdzieś tam się głębiej temu przyjrzeć, właśnie może wyłączyć pewien automatyzm działania, dać sobie taką przestrzeń na tworzenie. I zależało mi, żeby ta książka tak, no tutaj też nie będę oszukiwać, że to jest książka naukowa, bo ja się posiłkuję różnymi terminami biologicznymi, neuronaukowymi, staram się tłumaczyć pewne zależności, opisuję różne białka, kinazy, ale no proszę się tego nie bać, bo staram się po prostu to przełożyć później realnie, okej, ale co ja z tego mam do życia? Co ja z tym mogę zrobić? Więc tak, bibliografia jest, kwestie naukowe również są, ale też, żeby może bardziej uwiarygodnić te treści w fragmentach czy w konkretnych rozdziałach, które szczególnie były w moim życiu istotne, albo coś, z czym rzeczywiście ja się zetknęłam, jak na przykład kwestia psychoterapii, czy no buddyzm, jak wiesz, który jest dla mnie bardzo ważny, filozofia taoistyczna, kwestie relacyjności, które coraz bardziej odkrywam, żyjąc no niejako teraz na wsi, pod lasem, w odosobnieniu i rzeczywiście stykając się z tym, że kurczę, no relacje są ultra ważne i o to dbam, czy właśnie wspomniana natura, staram się opisywać to z perspektywy, jak to trochę jest u mnie, co działa, co nie działa, jakie mechanizmy tutaj widzę. I też, coś, co różni tą książkę od poprzedniej, ponieważ jesteśmy w Radiu Campus, które tutaj bez cukrowania uwielbiam tą antenę najbardziej na świecie, ze względu między innymi na muzę, ale też ważne rozmowy. No muzyka i kino są dla mnie bardzo ważne, jak i książki, nie tylko naukowe, więc gdzie mogłam, gdzie czułam, starałam się okraszyć pewne treści, na przykład słowem jakiegoś reżysera, albo czymś, co przeczytałam w jakiejś istotnej książce, nie do końca naukowej, czy jakiś film, który korespondował dokładnie z tą treścią, więc to trochę jest takie, no nazwę, może mogę tak powiedzieć, asiowe spojrzenie na te treści, ale oczywiście z racji tego, że jestem neurobiolożką, no jest tam też ta naukowość.
2: No ale ona też, jest to, o, wiem co to jest. To jest praca naukowa XXI wieku.
3: No, mam nadzieję, aczkolwiek tak, oby to, tak tutaj też się do tego odnoszę, że rzeczywiście uważam, że sztuczna inteligencja może nam pomagać szukać raportów, analizować pewne rzeczy, ale też jak tutaj podkreślam, uważam, że słowo nasze wychodzące z głowy, które no nie zawsze jest doskonałe, nie jest idealne, ale jest nasze, poprzerywane, więc też tutaj oczywiście no te słowa starałam się pisać nie tak, jak może dzisiaj trochę XXI wiek nam pokazuje, żeby był outsourcing myślenia. Może dlatego też ona powstawała tak długo. Natomiast wydaje mi się po prostu, ja tak patrzę ze swojej perspektywy i nawet też mając jeszcze wciąż styczność ze studentami, co lubię robić, ilekroć opowiadamy jakieś historie i też wydaje mi się, że naprawdę najtrudniejsze rzeczy, niech przykładem będzie profesor Andrzej Dragan, którego bardzo lubię, lubię z nim rozmawiać, też uwielbiam jego książki. Można przekazać w sposób, który po prostu będzie ciekawy, będzie takim okupiony takim, czy jakby okraszony może bardziej storytellingiem, ciekawością w kontekście życia i tego, co doświadczamy, więc wydaje mi się, tak chciałabym, żeby edukacja dzisiaj właśnie schodziła w taką stronę, gdzie coś, co realnie się uczymy, no możemy jakkolwiek umiejscowić na jakiejś takiej naszej osi, którą mamy już w głowie, pogłębić rozumienie, albo no w przypadku medycyny, stylu życia, no nauk o zdrowiu, o człowieku, żeby coś wyciągnąć po prostu realnie do naszego życia, żeby to nie był kolejny poradnik, który się przeczyta, gdzieś tam zostawi i tyle. Ja bym bardzo chciała, żeby do tej książki wracać po prostu.

0: kto ma do niej wracać, a raczej kto ma po nią sięgnąć? Czy to jest zabawa dla każdego? Znaczy, czy grzebanie, dowiadywanie się, praca, no właśnie, dla kogo?
1: No właśnie, to jest pytanie. Wydaje mi się, że ja nie będę pewnie obiektywna teraz, może ktoś, kto przeczyta, ty ją przeczytałeś, czy osoby, którym już wysłałam, może będą miały jakby takie większe poczucie, kto mógłby ją przeczytać. Ja z perspektywy osoby tworzącej tą książkę myślę, że to na pewno jest książka przede wszystkim dla ludzi, którzy interesują się mózgiem i umysłem, bo to może jakby pogłębić ich wiedzę, jakby rozszerzyć jakieś horyzonty, może dzięki tym treściom w kimś ja zasieję zajawkę, żeby na przykład zgłębić coś jeszcze bardziej. Ale pisałam ją właśnie z takiej perspektywy, o czym jest też rozdział właśnie w kontekście medytacji, że tu nie chodzi o to, żeby cały czas robić tak zwany upgrade yourself i robić kolejne protokoły w życiu, bo książka tak mówi, tylko żeby może przyjrzeć się przede wszystkim swojej codzienności, temu jak nasz umysł działa, zrozumieć tą istotę, istotę rzeczy, bo jakby umysł jako istota tego nie określam, ale właśnie tego, że ten umysł jest jakby wszystkim. Że nawet z perspektywy, mówię, posiadania rzeczy, wyjeżdżania w arcywspaniałe miejsca na świecie, jeżeli nasz umysł nie jest zdrowy, jeżeli nie jest jakkolwiek zharmonizowany, jeżeli my tracimy, mamy jakąś taką chroniczną pustkę, która nas wypełnia. O tym też tutaj staram się sporo pisać, o sensie z perspektywy biologii. No to realnie po prostu można powiedzieć, że tracimy życie, tracimy tą najważniejszą iskrę, która no gdzieś tam nas na tym świecie umiejscowiła i nam pozwala trwać, więc to jest książka dla mnie, dla osób w kontekście tego, kto powinien ją przeczytać, dla osób, które po prostu też może mają jakiś taki moment, w którym no nie bardzo umieją czy rozumieją, jak się z tym umysłem obejść. I jeszcze raz chciałabym podkreślić, że nie są tutaj, te treści nie są tutaj jakimś takim klasycznym protokołem, że jeżeli zrobisz to i to, na pewno tak będzie. Tylko staram się opisać względnie różne mechanizmy, żebyśmy sami mogli przyjrzeć się temu, które z danych suwaków, no może warto by troszeczkę poprzesuwać. Przy czym to nie znaczy, że trzeba zrobić wszystko naraz. To bardziej jest o takim budowaniu świadomości i przyjrzeniu się. Kurczę, może faktycznie ja wcale, nie wiem, nie powinnam nagle wywracać swojego życia do góry nogami, tylko, nie wiem, może częściej wybrać się na randkę z naturą, odłożyć częściej telefon, zwracać uwagę na to, czym się karmię z perspektywy umysłowej. No chciałabym po prostu tak jakby obudzić tą świadomość, od której w sumie ta książka się zaczyna.
0: Bo stety, niestety, nie mamy przepisu na...
1: Absolutnie.
0: No właśnie, na dobrostan, na... W ogóle nie mamy na nic przepisu, na dobrą sprawę. Jakby dobrze usiąść i pomyśleć, to drodzy państwo, mimo tego, że ta nasza cywilizacja trwa tyle tysięcy lat, to my nie mamy jednego prostego przepisu na nic poza... Tak. My nawet na jajecznicę nie mamy prostego przepisu, bo każdy lubi inną.
1: Otóż to, a jedynym pewnikiem, wiem, że teraz to zabrzmi jak taki truizm, ale jedyne, no... Co jest pewne? Jest pewne to, że kiedyś znikniemy z tego świata w danej formie, bo my, Kamil, myślę, że tutaj się zgodzimy z tym, że gdzieś tam ta forma się później przekształci. Natomiast też, co dla mnie w tej książce było ważne, znowu, żeby odczarować, nawet z perspektywy działania mózgu, naszej neurochemii, tą ciągłą batalię pomiędzy serotoniną a dopaminą. Mamy być albo chronicznie szczęśliwi, albo gdzieś być w takiej pogoni za dopaminą, za ekscytacją. I wiesz co, no też wspaniale się to dla mnie składa dzisiaj. Dzisiaj mamy... Emisja tam sobie będzie jak będzie, ale mamy dzisiaj, mogę powiedzieć, który mamy.
0: Możesz.
1: Mamy 9 października, my sobie tutaj dzisiaj siedzimy, rozmawiam z tobą, więc ta rozmowa ma dla mnie no szczególny jakby wyraz właśnie w związku z tym też, co nas łączy. I dzisiaj mój partner wysłał mi, no dla mnie na ten moment chyba kawałek tego roku, czyli nowy utwór Fisza i tak o Hemingwaya, Impulsy. Mhm. I ja po prostu, drodzy państwo, drodzy słuchacze, słuchaczki, zachęcam, żeby z dużą uwagą tekst tego utworu posłuchać i to jest trochę to, jak ja dzisiaj widzę, no niestety, świat, który istnieje, ale mam tutaj też taką dużą nadzieję właśnie i ta książka trochę o tym jest, że my możemy poprzez to zatrzymanie w naszym umyśle powrót, powiedziałeś też o tych protokołach, których nie mamy. Nie mamy ich absolutnie, ale jedynym, wydaje mi się, protokołem, który od zarania dziejów jest krzewiony i powtarzany, tylko może my nie zawsze zwracaliśmy na to uwagę, to jest ten powrót do korzeni. Ja wiem, że to jest nudne, bo tu nie ma magicznego związku suplementacji, ale ten powrót do korzeni, mam na myśli efekt wioski, ludzie, społeczności, pisanie ręką, czytanie książek, słuchanie muzy, obcowanie ze sztuką, chodzenie do lasu, bycie z bliskimi, takie bycie przez duże B. Uwaga tam, gdzie ta uwaga rzeczywiście jest z tego, jest istotna i tak naprawdę wszystko może układać się w tym naszym umyśle znacznie lepiej niż dane nam jest teraz trochę odbierać od środowiska, które nas otacza. Więc ja uważam, że właśnie nie jest tak źle, aczkolwiek kawałek właśnie wspomniany Fisza i tak ono niejako podsumowuje to, że siedzimy troszeczkę w takim w trudnym momencie i warto się zatrzymać i się zastanowić.
0: No ale też nie chciałbym, żeby to źle zabrzmiało. Proszę nie brać tego do siebie, jeśli potraktujecie to jakoś personalnie, to zupełnie nie miałem tego na myśli. No ale nie masz wrażenia, że właśnie trzeba...

0: cholerę to wszystko, to ta książka jest dla was.
1: Tak, i wcale to też nie znaczy, że musimy wyjechać w Bieszczady, czy dokonać jakiejś gruntownej, drastycznej zmiany w naszym życiu, bo też wiadomo, nie wszyscy chcemy, musimy sobie na to pozwolić. Natomiast rzeczywiście, Kamil, mamy wybór. I mamy wybór, żeby trochę się z tego, jak Wojtek Eichelberger swego czasu mówił, Matrixa wypiąć. Zresztą tutaj jest jeden z rozdziałów całkiem na początku mojej książki, czyli Truman Show umysłu. Natchniona zostałam do niego po właśnie kolejnej prelekcji, już naprawdę po wielu latach filmu Truman Show, który uważam, że jest absolutnym arcydziełem i miałam poczucie, Boże, jaki ten film jest teraz aktualny.
0: To chyba mój ulubiony rozdział, od razu wam powiem.
1: Tak, to się bardzo cieszę, bo nie był planowany, że tak powiem.
0: On właśnie tak trochę tam wygląda, jakby nie był planowany.
1: No był taki wsadzony, ale mówię, no nie, no jak ja mam tego nie zostawić? Nie był planowany w konspekcie i właśnie to, co jest na mnie jako wgrywane, gdzieś tam ta myśl o takim wkomponowaniu w nasz umysł myśli, przekonań, potrzeb, chronicznego właśnie znowu, kup, zrób, idź, potrzeba. To jest coś, co tak naprawdę, kiedy my troszeczkę staniemy tacy w cudzysłowie nadzy, przed sobą, przed lustrem, zastanowimy się, dlaczego ja ciągle wstaję wkurzona, afektywna, mam krótki ląd, nie potrafię się skoncentrować, no tracę sens. To wszystko jest po coś, ale po co? Ja nie mówię, że ta książka absolutnie, ona nie odpowie na te pytania, ona nie rozwiąże żadnego tutaj wielkiego filozoficznego pytania czy zagadnienia, ale może pomóc po prostu przyjrzeć się temu, że no kurczę, skoro te i te elementy wpływają na utrzymanie z perspektywy nauki, zdrowego umysłu i coś nie jest do końca u mnie, chociaż trochę tak jakbym chciała czy chciał, no to może warto się właśnie przyjrzeć i usiąść na tym kamieniu, tak jak powiedziałeś, wspomniałeś, Kamil, i po prostu no czy ją przeczytać, to już jakby oczywiście ja serdecznie zachęcam, ale mam na myśli tutaj po prostu zatrzymanie się, czy to, co jest mi podawane tak codziennie, to rzeczywiście jest moje. I o takim poczuciu mojości i tożsamości też tutaj troszeczkę wspominam.
0: Ale bo my się skupiliśmy i też opowiadamy o tej książce trochę naokoło, bo to wszystko, o co ja pewno powinienem zapytać przy tego typu rozmowie, możecie po prostu tę książkę przeczytać i sobie sami to zeksplorować. Dużo mówimy o no właśnie, o ja, o tej całej otoczce związanej z takim oddziaływaniem tego wnętrza mojego, ale jest też cały rozdział poświęcony temu, no właśnie, nie tylko na ja, ale na wszystko tak naprawdę, tak. Na wszystko to, co dookoła.
1: Wspominam tutaj i też oczywiście ciężko jest mi to opowiedzieć, tak jakby że zdecydowanie łatwiej jest mi o tym pisać, ale o tak zwanej bezjaźniowości i w kontekście medytacji też opisuję tutaj buddyzm zen jako no, po prostu tą praktykę, która jest mi najbliższa, czyli cały koncept ja, mnie, moje, wyzbycia się, pewnego rodzaju przyczepienia do ego. Nie chodzi o to, żebyśmy się tego ego wyzbyli, bo to jest też jakby część nas, ale jak bardzo praktyki, które właśnie niejako pozwalają nam trochę wyłączyć, idąc za Thich Nhat Hanhem, ten radio myślotok, czy ten biegający umysł, który cały czas nam coś podpowiada i boi się trochę zniknąć, boi się umrzeć, tak? To nasze ego, bo się rozsypiemy, bo się rozpadniemy. Więc też tutaj to opisuję właśnie w kontekście takiego uwolnienia niejako. I nawiązuję do książki Roberta Wrighta i Barego Magida, Koniec pogoni za szczęściem, i Robert Wright, dlaczego buddyzm jest prawdziwy, właśnie też od strony naukowej, ale takiej powiedzmy medytacyjnej, żeby zrozumieć, skąd my dzisiaj mamy taki zachwyt. Naprawdę, nawet Nature, Neuroscience, Science, czasopisma no bardzo mocno naukowe opisują na przykład skany mózgów buddyjskich mnichów, czy opisuje się coraz jakby tak z taką większą, uważam, aprobatą to, co dzieje się w naszych umysłach, na przykład podczas medytacji, na przykład podczas praktyk uważnościowych, co też staram się tu rozdzielić, czym jest uważność i mindfulness, czym jest medytacja. No, że dzisiaj realnie widzimy, że to nasze ciągłe przyczepienie do myślącego, analizującego, nadającego etykiety umysłu nie jest raczej niczym dobrym. Mawia się, że myślenie jest dobre, ale jego nadmiar po prostu szkodzi.
2: Normalnie o tej porze.

0: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Aż 1500 aut w obniżonych cenach i sprawdzonych aż w 260 parametrach. Dlatego samochody używane kupować warto w AAA Auto. Piaseczno Okulickiego 3 i na aaaauto.pl. Kredyt i leasing nawet w jeden dzień. Auta dla każdego. Sprawdzone i dostępne od ręki. Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Sprawdź listę samochodów w jesiennej wyprzedaży na aaaauto.pl.
2: Reklama. Minęła 16.30, Julia z Widryn.
3: Akademickie Radio Campus.
4: Bohaterzy dnia codziennego. Berek poza trybunałem. Gdzie tanie paliwo?
3: Wiadomości.
4: Maciej Berek nie został dopuszczony do orzekania w Trybunale Konstytucyjnym. Dziś rano sędzia złożył ślubowanie na piśmie. W uroczystości nie uczestniczył prezydent Karol Nawrocki. Prezes TK Bogdan Świerczkowski poinformował, że do czasu uzyskania opinii prezydenta w sprawie jego ślubowania nie zostanie dopuszczony do orzekania. Pod Trybunałem doszło do kolejnych demonstracji. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek podjął decyzję o objęciu ochroną SOP-u sędziów, których bezpieczeństwo może być zagrożone. Dziś Dzień Nauczyciela. Donald Tusk odniósł się do ostatnich wydarzeń w szkołach, podkreślając, jak dużą rolę w bezpieczeństwie dzieci i młodzieży odgrywają nauczyciele.
5: Chciałem Wam bardzo podziękować za to, że wytrzymujecie nerwowo tę sytuację. Bardzo podziękować za to, jak się zachowali nauczyciele, nauczycielki w całej Polsce w tych dniach, kiedy doszło do tych ataków. Tylko dzięki świetnej współpracy pedagogów, policjantów i udało się tę sytuację bardzo szybko opanować.
4: Premier odniósł się również do kwestii wynagrodzeń, które nadal nie odpowiadają potrzebom oświaty. Zaznaczył, że sytuacja wojenna wpływa na cięcia budżetowe i że w najbliższych miesiącach rząd musi skoncentrować się na wydatkach na obronność. Dyskusja o tym, gdzie najtaniej zatankować, trwa od lat. Jak podają analitycy portalu epetrol.pl, kierowca najmniej za benzynę zapłaci w Wielkopolsce, gdzie cena za litr wynosi średnio 6,92. Najtańszy diesel znaleźć można na Podlasiu. Jego koszt to średnio 7,95 zł za litr. Za gaz kierujący najmniej kosztów poniosą na Górnym Śląsku, Kujawach i Pomorzu. Średnio 3,33 zł. Prezydent Stanów Zjednoczonych ponownie skierował swoją uwagę na Grenlandię. Donald Trump poinformował o planach poszukiwania złóż ropy naftowej, gazu ziemnego i minerałów. Polityk zwrócił również uwagę na strategiczne położenie terytorium. Wyspa ma zapewnić sprzyjające warunki do monitorowania zagrożeń i reakcji na potencjalny atak. Komunikat prezydenta USA jest nawiązaniem do podpisanego we wrześniu porozumienia dotyczącego bezpieczeństwa Grenlandii. Dokument przewiduje zwiększenie obecności amerykańskich wojsk na wyspie, w tym utworzenie nowych baz. Porozumienie nadal uznaje suwerenność Danii nad terytorium wyspy.
2: Korki. Korki na trasach wjazdowych do Warszawy od strony Łomianek, Nadarzyna, Piaseczna czy Konstancina Jeziornej, a także na trasach wyjazdowych w kierunku Łomianek, Marek, Piaseczna, Otwocka. Pogoda.
6: 13 stopni na termometrach i częściowo słonecznie, średni wiatr, a jutro czeka nas więcej słońca i trochę cieplej, 14 stopni.
2: Same sztosy. Akademickie Radio Campus.

0: normalnie o tej porze.
1: Mówiliśmy o rzeczach, które są ważne, żeby nasz umysł, nasza głowa trochę odpoczęła w tym przebodźcowującym świecie. To wobec tego mam też dla was propozycję takiego spędzenia czasu właśnie wracając do takich analogowych, zwykłych czynności, jak na przykład pójście do muzeum, zanurzenie się w sztuce i właśnie oglądanie rzeczy na żywo, mimo że wszystko robimy, już możemy robić online, na telefonach, czy przez inne ekrany z domu, to warto się wybrać, tym bardziej, że mam propozycję dwóch miejsc, w których do których dzisiaj wstęp jest darmowy. I jednym z takich miejsc jest Muzeum Plakatu w Wilanowie. I tam od wczoraj czeka na nas nowa kolekcja, trzecia odsłona kolekcji plakatów właśnie w Muzeum Plakatu w Wilanowie. Są to nowe plakaty, ale cały zarys pozostaje ten sam. Dalej organizatorzy chcą mówić o historii, nie tylko tej twórczości właśnie związanej z plakatem, ale też o historii Polski pokazywanej przez te plakaty. Plakaty opowiadają o historii od młodej Polski i plakatów na przykład Mehofera czy Tetmajera. Nie wiem, czy wiedzieliście, że oni też tworzyli plakaty po Polską Szkołę Plakatu, aż po plakaty współczesne, współczesnych twórców i tą tematykę, którą oni podejmują. Są takie ciekawostki też historyczne tutaj, bo są na przykład plakaty reklamowe o tym, jak w latach 30. zachęcano do używania żelazek elektrycznych, więc takie różne właśnie ciekawostki historyczne można tam znaleźć, ale przede wszystkim też są tam przepiękne plakaty, na przykład plakaty filmowe, z którymi można się po prostu zachwycać, tym bardziej w dobie otaczających nas już wszędzie plakatów wygenerowanych przez AI, bo myślę, że teraz naprawdę wszystkie ulotki, ogłoszenia czy też plakaty w większości jednak to są jakieś takie różne dziwne wygenerowane obrazy, więc fajnie wrócić do tych prawdziwych, tworzonych, naprawdę pięknych plakatów. Czyli to w Muzeum Plakatu w Wilanowie, ale jest też drugie muzeum, można tak to nazwać, które dzisiaj ma wstęp darmowy i jest to Zamek Królewski. Tam darmowy jest wstęp na wszystkie wystawy stałe, czyli różne sale, komnaty, które można też podziwiać, ale jest też pałac pod blachą. To jest miejsce, które znajduje się obok Zamku Królewskiego i tam można podziwiać różne kobierce wiszące na ścianach czy apartament księcia Józefa Poniatowskiego. Może nie byliście jeszcze w Zamku Królewskim, albo może chcecie zabrać kogoś, kto w Warszawie nie był, albo zabrać jakieś młodsze osoby, które jeszcze w Zamku Królewskim nie były. Ja pamiętam, że w szkole chodziłam tam dosłownie na prawie wszystkie wycieczki, więc może to jest dobry pomysł, żeby tam pójść właśnie w tym celu, albo są też wystawy czasowe w Zamku Królewskim. Na przykład ostatnia wystawa, która nosi tytuł Sekretne Komnaty Władzy Ludowej. I to są po raz pierwszy oddane do użytku pokoje gościnne Urzędu Rady Ministrów. To jest ta część, która była hotelem dla najważniejszych gości w okresie PRL-u, więc pierwszy raz naprawdę można zobaczyć te miejsca, po raz pierwszy one zostały oddane do pokazania wszystkim, więc to jest na pewno niesamowita sprawa, że teraz dopiero jest to do zobaczenia. No i oczywiście nie same pokoje i nie same wnętrza, ale też wszystkie zabytki i pamiątki, które znajdują się tam w środku. To są takie moje dwie propozycje. Na sam koniec, bo zbliża się nam już 17, więc kończymy normalnie o tej porze, mówiła Ula Ożarowska, a program realizował Tomek Paziewski. Dzięki bardzo za dzisiaj i do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Maciek, otwórz!
2: Co ty robisz?
1: Balię z lodem wstawiam.
2: Do sauny? Po co?
1: Bo ja lubię klimat umiarkowany.
3: Jak mądrze korzystać z odnowy biologicznej? Słuchaj już w piątek wspaniałej audycji od 7 do 10 prosto ze Studia Sante. Sponsorem audycji jest Studio Sante.
0: Autopromocja.
4: Akademicki Radio Campus.

0: Alternator. Twój wybór, twoja muza. SMS 886-971-971.
1: When producing drum and bass, don't limit yourself to just one or two drums.
2: Zaczynamy. Dzień dobry, dzień dobry.
1: Why not try adding a bit of bongo?
2: To jest ten program, w którym to wy, drogie drodzy, wybieracie, który z kawałków ma za chwilę wybrzmieć w całości. Od was zależy, czy będzie to propozycja numer jeden. To jest Chase and Status Music Club.

0: Tame Impala, Let It Happen. To jest propozycja numer 2. Drogi drodzy, tak to się układa codziennie od poniedziałku do piątku, że gramy alternator. Ja się nazywam Kasia Rodek i do 19 będę z wami i wy będziecie wybierać. Ja trochę was wspieram w tych wyborach, to znaczy proponuję. Zawsze jest propozycja numer 1, potem propozycja numer 2 i wy, drogie drodzy, dzwoniąc, wysyłając SMS-y, kontaktując się z nami na WhatsAppie, głosujecie na jedynkę albo na dwójkę i ja zliczam głosy i zwycięzca, czyli kawałek kawałka, który zdobędzie większą liczbę głosów, leci w całości. Takie są zasady alternatora i tak będziemy się bawić. Tak, tak, prawie jestem ogarnięta, ale prawie to nie znaczy, że całkiem, ale chyba się wszystko uda. Halo, halo.
1: Cześć, dzień dobry, Maciek z tej strony plus, kto jeszcze?
2: Anicza i Anicza.
0: Sami wspaniali ludzie, ale fajnie, że się udało dodzwonić.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Na co głosujecie? Cztery głosy na dwójkę.
0: A czy to jest takie historyczne dodzwonienie się do cioci Kasi?
1: Chyba tak, tak? Wstydził wcześniej, a teraz już chyba wyszło to oddolnie.
0: Na żywo nadrobimy. Pozdrawiam serdecznie, buziaczki, pa pa.
1: Pa.
0: Maciek, Anika, Gucio. Wszystkich znam, oprócz Maćka od urodzenia. Dobra, 228-27-7205. Można dzwonić, można głosować, pozdrawiać, zamawiać. Takie rzeczy do 19 będziemy robić. Halo, halo.
2: Halo.
0: Halo, cześć, jak masz na imię?
2: Bianka z tej strony.
0: Cześć.
2: Jak? Dzień dobry, ja głosuję na dwójeczkę i tata też na dwójkę.
0: Dobrze, a jak ma tata na imię?
2: Łukasz.
0: Dobra, mam zapisane. Czy do domu już zjeżdżacie?
2: Tak, wjeżdżamy do domu, stoimy na światłach.
0: Ekstra, to miłego popołudnia, głosy zapisane, pa pa.
2: Nawzajem.
0: Pa, 228-27-7205, halo, halo.
3: Halo, halo, kampus.
0: Halo, halo, Patrycjuszu. Czy mogę używać swojego imienia? Bo wczoraj miało być bez imion.
3: Bez imion, bo wiesz, ile ludzi słucha? Ja tu się wydurniam, a tam 15, ja tutaj się rozglądam, czy ktoś nie słucha radia. I wiesz co, słuchają. Więc teraz muszę inkognito. Ale dziękuję ci, za dwa tygodnie temu puściłaś ten coffee, coś tam pasta. Miało być 10, bo było 20. No. Ale byłem, czekałem, było.
0: No, pamiętam, tak. Bardzo lubię ten numer zresztą.
3: Jest ten, ale to taki numer raz na jakiś czas. To nie można go tam raz w tygodniu puszczać, bo to za długo, za krótki okres. Raz w miesiącu, raz na dwa jest okej.
0: Okay. Tak.
3: Ty na dwójkę chciałbym, żebyś wpisała mój głos.
0: Dobrze, czyli ten Impala dla ciebie.
3: I ja tego Huberta Zieloną Noc chciałbym poprosić, jakby tam się udało zmieścić.
0: Dobra.
3: Przed 20, więc...
0: No wiesz co, dzisiaj to już będzie tak, bo już weszliśmy w ramówkę jesienną kampusa, więc o 19 będzie Suwak, o 20 będzie Szymon Fuchs, więc ja do 19 może się wyrobić z tym wszystkim, co byś chciał.
3: Taka zamiana, no dobrze.
0: No, już tłoczno się robi. No, uda się. Już sobie zapisałam, ja z chęcią Huberta zawsze zagram, chociaż teraz ustawiłam coś innego, ale wydaje mi się, też będziesz zadowolony.
3: Ja nie mówię, że już teraz, tylko kiedyś.
0: Dobrze.
3: Wiem, że pamiętasz, więc ufam.
0: Dobrze, zapisałam sobie, więc jest jakaś szansa.
3: Dobrze. No to nie przedłużam, to dziękuję ci serdecznie.
0: Dzięki, buziaczki, pa pa. Dobra, drogi drodzy, 886-971-971, tutaj SMS-owo i WhatsAppowo, no i trudno mi tutaj ukryć, że dopiero właśnie się ogarniam i tutaj przełączam, więc zaraz będę wszystko tak szczytywać. Można głosować SMS-owo, WhatsAppowo 886-971-971, telefonicznie 228-27-7205 i Patrycjusz zamawiał. Zachęcam sobie pisać i wrzucać propozycje, jak tylko mogę i serce mi pozwala. i możliwości techniczne to oczywiście, ale wybrałam dla was coś od siebie i chyba nie potrzebuję mówić i zapowiadać, o co chodzi.

kawa na żart, ten krawat na karkranę, a potem kawa na start. Posiada na garb, kiedy wrażenie sprawiam jak wrak. I jeszcze prąd wyłączyli, muszę śniadać unplugged. Jest źle, nie było wcześniej mi tak. W kręgosłup jakiś ból mi wszedł i boleśnie tkwitam. Może dysk mi wypadł albo bliski mi tak skon. Bo komu bije dzwon, temu bije dzwon. Mi jeszcze nie bije, ale perspektywy i tak mam blade. Bo najgorsze ma dopiero nadejść. Kompletny upadek i przerwany chocholi taniec. Bo kaloryfer jest gorący, włączyli ogrzewanie. To nie jest miłe, nie jest dobrze, jest źle o tyle, że przyszła jesień znowu, ja ją znowu przeoczyłem i znowu czas.

0: To jest z kolei Blend. Polska Boys, czyli Kult versus MIA. I tak się w tym momencie bawimy. Drogi drodzy, problem to jest propozycja numer jeden. Tata Dilera, czyli problem gra Kazika. I ten numer, przy tego, że został skowerowany, potem został zremiksowany, żeby nie było za łatwo. Dwójeczka to bardzo stary blend. Mam wrażenie, że naprawdę chyba, nie wiem, z 15 jak nie więcej lat ma. Ktoś wziął się i zblendował, zestawił dwa numery i oto powstał numer Polska Boys, Kult i MIA. Tak to jako propozycja numer dwa wybrzmiało. Od was zależy, który z tych numerów w całości. Halo, halo.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, cześć, jak masz na imię?
1: Wanda.
0: Cześć, na jedynkę czy na dwójkę?
1: Dwa głosy na dwójkę, bo jestem z mamą.
0: Dobra, a mama jak ma na imię?
2: Tak jest, matka z Ursynowa.
0: Dobra, tak będę zapisywać, matka z Ursynowa.
1: Dobrze.
0: Zapisuję dwa głosy i rozumiem, że do domu zjeżdżacie, czy gdzieś tam krążycie?
1: Nie, jedziemy aktualnie gdzieś.
0: Dobra.
1: Na zakupy.
0: Dobrze. Są priorytety. Dzięki bardzo, buziaczki, pa pa.
1: Dzięki, pa.
0: 228-27-7205, halo, halo.
3: Halo, halo, cześć Tomek, z tej strony.
0: Cześć Tomku, co dobrego?
3: Cześć, wszystko dobrze, a u ciebie?
0: Dobrze, chyba dobrze. Trochę byłam w szoku dzisiaj z pogodą, deszcz mi padał prosto w twarz i mi się to nie podobało, a potem przestał padać.
3: No teraz tu na Mokotowie pada, ale chyba nic z tego będzie, więc zagłosuję na dwójkę, poproszę.
0: Dobra, to tak zapisuję. Dobra, to co? Miłego popołudnia, wieczoru.
3: I wzajemności. Wszystkiego dobrego, hejda.
0: Najlepszego, pa. No dobrze. Halo, halo, halo, Bogusiu.
4: Hej, hej, hej, dzień dobry.
0: Dzień dobry, cześć. Co dobrego?
4: No w tej pięknej, jak wiadomo, co w pogodzie, no to musi być tylko dobre.
0: To musimy mieć w sercach, w duszach. To jest chyba w DNA bycia Polakiem, że trzeba być uodpornionym na zmianę pogody taką drastyczną.
4: O, pewnie, że tak. No i trzeba mieć typowy polski uśmiech, taką pogodę.
0: Bogusiu, jedynka czy dwójka dla ciebie?
4: A wiesz co, dzisiaj w duecie, dwójeczkę, poproszę, powiedz drugi głos, żeby nie było, że jestem tylko sam.
3: Nie ma, nie ma.
0: Elo. Dobrze, czyli dwie dwójki.
4: Tak, z braciszkiem jadę, dzisiaj wwozimy brata, także wszystkiego dobrego, pozdrawiam braciszka.
0: To ja się podłączam.
4: Pierwsza na antenie w ogóle, żeby nie było.
0: To trzeba jakiś zabijec. Jak brat ma na imię?
3: No. Karol.
0: Karol?
4: Karol.
0: Karolu, dla ciebie fan.

0: Autopromocja.
1: Maciek, otwórz!
2: Co ty robisz?
1: Balię z lodem wstawiam.
2: Do sauny? Po co?
1: Bo ja lubię klimat umiarkowany.
3: Jak mądrze korzystać z odnowy biologicznej? Słuchaj już w piątek wspaniałej audycji od 7 do 10 prosto ze Studia Sante. Sponsorem audycji jest Studio Sante.
0: Autopromocja.
4: 17.30 i Julia Zwidryn.
5: Akademickie Radio Campus.
4: Remont na stawkach. Spór o Trybunał. Warszawa kupuje kolejne autobusy.
5: Wiadomości.
4: Warszawa powiększa zamówienie na nowe 18-metrowe autobusy z silnikiem diesla. Pojazdy są niskopodłogowe, wyposażone w klimatyzację, system informacji pasażerskiej, wyznaczone miejsca dla wózków i blokady alkoholowe dla kierowców. Na co dzień będą woziły pasażerów, ale w razie potrzeby można będzie nimi ewakuować i przewozić ludzi także w pozycji leżącej na noszach. Już niedługo na ulicach Warszawy pojawi się pierwsza partia, 10 pojazdów. Łącznie miasto zakupiło 170 autobusów tego typu. Nadchodzi remont torowiska przy ulicy Stawki. Władze zaplanowały roboty w terminie od 17 do 25 października. Tramwaje nie będą kursować ulicą Stawki między Andersa a Aleją Jana Pawła. Linia 16, kursująca na trasie Miasteczko Wilanów Piaski, ominie wyłączony z ruchu odcinek, przewożąc pasażerów Aleją Solidarności. Na trasie skróconej do przystanku Muranowska tramwaje pojadą bez zmian aż do 23 października. W ramach prac miasto odnowi dwa przejazdy przez tory przy ulicy Dzikiej i Pokornej. Na 2028 rok planowana jest kompleksowa przebudowa całego torowiska przy ulicy Stawki. Fala nastoletnich agresorów nie ustaje. 14-letni uczeń jednej ze szkół podstawowych w Bartoszycach został skierowany na 3-miesięczny pobyt w schronisku dla nieletnich. Jak podaje policja, nastolatek miał straszyć młodych uczniów nożem, a innym razem grozić ostrzem z temperówki. 14-latek jest podejrzewany również o podduszanie jednego z kolegów i uszkodzenie ciała innego ucznia. Według doniesień służb, młody napastnik już wcześniej trafiał do policyjnej izby dziecka. Ostatnia interwencja odbyła się 2 tygodnie wcześniej, kiedy znaleziono przy nastolatku zabronione substancje. Spór wokół Trybunału nie cichnie. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek przywołał decyzję Komisji Weneckiej w sprawie ważności ślubowania.
6: Jeżeli prezydent opóźnia się, nie zaprasza prawidłowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, ci sędziowie mogą złożyć przyrzeczenie nie w bezpośredniej obecności prezydenta, ale w inny, uroczysty sposób. Muszą tylko wygłosić prawidłową formułę, notyfikować to prezydentowi, czyli zawiadomić go, no i zrobić to publicznie.
4: Tymczasem warszawska prokuratura okręgowa wszczęła postępowanie w sprawie zachowania m.in. Roberta Bąkiewicza wobec policjantów przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego. Protestujący próbowali blokować wejście do siedziby TK, tak aby nie mógł do niej wjechać Maciej Berek, który w środę złożył ślubowanie z formułą wobec prezydenta. Nie obyło się bez szarpaniny i przepychanek.
0: Radio Campus. FM.

Kolejne starcie przed nami, przed chwilą Hocus Pocus, a teraz Fatboy Slim. Slash to dash tylko we fragmencie, to jest propozycja numer jeden. Jeżeli waszym zdaniem ten numer ma polecieć w całości, już teraz można na Fatboy Slima głosować. Klip jest fajny do tego numeru, nie wiem czy pamiętacie. Alternator. Tu też piękny klip. Ale nie możecie tego zobaczyć, bo jesteśmy w radiu. Beastie Boys. Check it out, to jest propozycja numer dwa.

0: Nie ma lekko, nie ma łatwo. Jedynka to Fatboy Slim / Dot Dash. Dwójeczko to Beastie Boys, Check It Out. Co waszym zdaniem ma polecieć w całości? Proszę o znak sygnał 228 27 7205 albo 886 971 971. Halo, halo.
1: Cześć, Rafał.
0: Cześć, Rafale, co dobrego?
1: No, trudne się wylosowało dzisiaj. Oj, trudne. W zeszłym tygodniu też mi się trudne wylosowało.
0: No, także... nikt nie obiecywał, że będzie łatwo. To już jesień.
1: No, ale nie mogę uwierzyć, że ten tydzień tak szybko przeminął. Jest to po prostu zdumiewające, że minęło 7 dni od kiedy ostatnio głosowałem w alternatorze. Po prostu czas leci.
0: Pamiętam, że byłeś lekko zgubiony na SGGW, na tym nowym kampusie.
1: Dzisiaj jestem... Jadę, już okazuje się, że to będzie chyba nasza tradycja cotygodniowa, będziemy wracać razem, ale już teraz wiem, jak tam dojechać, jestem już w drodze i wszystko mam pod kontrolą tym razem.
0: Ekstra.
1: Także nie jest źle, nie jest źle. No, pogoda, jak widać, nie zachęca do samodzielnego powrotu komunikacją miejską, więc jak mogę coś zrobić dla młodzieży, to robię.
0: Cieszę się, tak, cieszę się. Ale wiesz co, Rafale, byłam trochę zaskoczona, bo zawsze o Soni gadamy, a się okazuje, że masz dwójkę dzieci.
1: Że jest jeszcze drugie, tak. No ale to jest po prostu normalne, tak jak już sobie rozmawialiśmy, normalna kolej losu, że się jest taksówkarzem, Uberem i dla swoich dzieci.
0: I trzymamy kciuki, że się będą odwdzięczać niedługo.
1: Tak, podadzą przysłowiową szklankę wody, tak?
0: Rozumiem, albo podwiozą, przywiozą do domu.
1: O matko, teraz już stanąłem właśnie. Jednak Google Maps to nie jest najlepszy doradca przy wybieraniu trajektorii. W zeszłym tygodniu pojechałem na czuja i dużo lepiej na tym wyszedłem. Tylko tyle jeszcze mogę powiedzieć na dzisiaj. A głosuję, bo nie zagłosowałem jeszcze, pomyślałem sobie, że zagłosuję, bo oba kawałki są super, na ten, który miał lepszy ten kawałek, co wybrałaś. I dlatego dwójeczkę dajemy sobie Beastie Boys.
0: Dobrze, dobrze, zapisuję. O. Dzięki, Rafale. No. Miłego, tak, pa.
1: Dobra, cześć, pa.
0: 228 27 7205. Można dzwonić, można SMS-owo, WhatsAppowo. 886 971 971. Na WhatsAppie ktoś napisał, że ostatnio o Hokus Pokus opowiadałam. Tak, opowiadałam, bo w samplach, coverach, bajerach o Milesie Davisie dwa odcinki specjalne skonstruowałam. No i mogę powiedzieć taką zagadkę. Chociaż nie wiem, czy teraz będzie zagadką. Hokus Pokus z Fishem Yamada łączy sample. Sample z Milesa Davisa z Blue in Green. Jak sobie puścicie, tylko oczywiście zaraz sobie przypomnę, bo polepiony, z polepionych dźwięków i Hokus Pokus, zaraz sobie przypomnę, taka trochę dłuższa nazwa. Prawie identyczne początki. Nie byłoby tego, gdyby nie Miles Davis. Tak się ohydnie autopromuje. Sample, covery, bajery w piątki po 16.30 albo dowolnie w podcastach. I wy głosujecie. Fatboy Slim jedneczka, Beastie Boys, propozycja numer 2, a Tata Dillera w remiksie. Problem to zwycięzca, czyli cover, który został zremiksowany. Już teraz.

0: Autopromocja. Nowy sezon w Radiu Campus, a w nim nowe audycje.
1: W poniedziałek po 21 gramy w kosza. Mike Kicks i Dziki Warszawa zapraszają na Dziki Flow. We wtorki po 20 pojawią się muzyczne nowości. Antenę przejmie duet Ikarus w audycji Ikarus Chat, na zmianę ze składem Agent i Kaletti w audycji Trajkoty. W środę po 22 audycja Auxiliary. Paulina Przybysz i Huba, czyli mama i córka ze wspólną selekcją muzyczną. W czwartki po 16:30 gadamy o jedzeniu i nowych technologiach. Nie naraz. Zapraszamy na cykle Z czym to się je i Update. Weekend zaczynamy z DJ Lazy One. W piątki o 10:00 DJska audycja Lazy Edit. Więcej na Radio Campus FM.
0: Radio Campus. Rytmy, nie algorytmy. Autopromocja. Reklama.
2: Może to ostatni raz, kiedy legalnie zapraszamy Cię na warszawski festiwal piwa, zanim wejdą przepisy, które zakażą mówienia o piwie jakościowym, bezalkoholowym, tworzonym z pasją przez najlepsze rzemieślnicze browary. Ale zanim to nastąpi, udowodnimy Wam, że polski kraft nie bez powodu uważany jest za najlepszy w Europie. 15-17 października. Stadion Legii Warszawa. Bilety na eventim.pl.
3: A weź, młody, skocz po jeszcze jedno wiadro do samochodu.
4: Już lecę. Jakaś ciężka ta masa.
3: Ciężka?
4: Niby 20 kg, a jak takie dwa wiadra złapałem, to z brykomana do auta też ciężko.
3: Jakby było 20 kg, to by nam zabrakło, a jest 25.
4: A ja się bałem, że nie mam kondycji.
3: Chyba kumacji.
5: Fachowcy wiedzą, że tanio i od ręki to najlepiej w brykomanie, gdzie masaż pachlowa Knauf Roll and Spray Max kosztuje tylko 107 zł za 25 kg. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.

kolejne starcie przed nami. Po polsku będzie. To duet Cuda. Góral i Adrianna Strycz. Morza Piór to propozycja numer jeden.

Duet Cuda jako propozycja numer jeden. Można już głosować na propozycję numer jeden telefonicznie, SMS-owo, WhatsAppowo.

0: сонечко грало.
1: І там сонечко далі собі грало. Спадані часу, пропозиція номер 2, Трава-Мурава. Єдинкою в тим старцю є дует Цуда і номер під титулом Можа П'юр. Друб-друб-друб-друб-друб. Обтянутий дзюб. То є номер з присланням, мені теж так собі цитує. Вибірчо, бо ході в нім о różne rzeczy. Przepraszam, tak się zawiesiłam, bo czytam SMS-y, WhatsAppy od Was. Są różne propozycje. Śmiało. 886-971-971. Telefonicznie. Tak, można, można. 22-827-7205. Można dzwonić i głosować. W tym momencie Cuda to propozycja numer 1, a Swada Niczos to propozycja numer 2. Widzę, że o 18.01 wszyscy przeszli z dzwonienia na pisanie. Co to jest taka pora, że już lepiej klikać? Zastanawiam się. I nos mnie swędzi. Ale to nieważne. 228-27-7205. Można dzwonić WhatsAppowo. Ktoś tutaj proponuje Raw Performance. Nie wiem, czy ten numer mamy w bazie, nie kojarzę, ale zaraz coś popatrzę. Tylko nie wiem, czy tydzień temu też z Rałem nie mieliśmy pary. Miśki, pyśki, dzwonić można tylko 228-27-7205, bo dostałam właśnie informację, że ktoś próbuje się dodzwonić na ten SMS-owo-WhatsAppowy numer. Tylko pod numer, uwaga, stacjonarny dzwonimy mi, 228-27-7205. SMS-owo i WhatsAppowo to 886-971-971. Halo, halo?
2: No cześć, to znowu ja, skoro już nikt nie dzwoni, to zadzwonię, pomyślałem sobie, żeby ci nie było przykro.
1: No miło z twojej strony, ale co, cały czas tam błądzisz?
2: Nie, już jesteśmy w domu, nie wiesz, w zeszłym tygodniu zresztą napisałem, że kontakt wzrokowy został nawiązany, ale chyba numer na WhatsAppie nie jest identyfikowany i się zastanawiałaś, co
1: pamiętam.
2: To
1: i pomyślałam sobie, że ktoś patrzy przez szybkę na mnie, a ja nie widzę.
2: Nie, to nie, zupełnie nie ten
1: kontakt wzrokowy. No tak, nie jesteś podpisany na WhatsAppie, no ale dobrze, no to cieszę się, że już w komplecie. Na jedynkę czy dwójkę głosujecie?
2: Ja osobiście bardzo Swadę i Niczosa wspieram, uważam, że zostali obrabowani przez nie powiem kogo, przez gwiazdę polskiego show biznesu z występu na Eurowizji, co zresztą może dobrze mogło im wyjść, ale jednak mimo wszystko i uważam, że trzeba ich wspierać, bo są super, są po prostu absolutnie unikalni i fajni, więc dwójeczka bez wątpienia. Byłem przez chwilę przekonany, że do drób dołożysz jako parę świnia i wtedy byłby dwugłos na ten sam temat.
1: Mogłam, no.
2: Nie poszło w tym kierunku, więc tutaj nie mam wątpliwości co do wyboru.
1: No dobrze. A latorośl?
2: Okay. Siedzi z tyłu w słuchawkach.
1: A, nie. Rozumiem nie ten poszło. Moment, rozumiem. Ma swoją muzykę, nie jakąś tam babę w radiu.
2: No, aż tak.
1: Wiadomo jak jest. Też Boże młodzież, do której nie jestem w stanie nic powiedzieć, bo z tyłu są właśnie w słuchawkach. Szerokości, no, miłego.
2: Dzięki.
1: Pa, pa, pa. 228-27-7205. Można dzwonić. Znowu ktoś próbuje się dodzwonić na ten drugi numer. Myśki. 228-27-7205. Tutaj można dzwonić, żeby porozmawiać. Halo, halo.
3: Cześć,
1: jak masz na imię?
3: Michał.
1: Michale. Co dobrego u ciebie?
3: Same dobre rzeczy, chcieliśmy zagłosować.
1: No dobrze. Na co głosujecie?
3: 2 razy 2.
1: Spada Niczos razy 2. No dobra, jakieś plany na popołudnie? Czy odpoczynek po prostu zasłużony?
4: Odpoczynek.
1: Też tak uważam. Że zasłużony i odpoczynek. Dzięki bardzo. Trzymajcie się, pa.
3: Pa, pa, pa. Ja dobrego, pa.
1: 228-27-7205. Można dzwonić i głosować. Padły też propozycje, żeby gdzieś Prodigy wrzucić. Nie odmawiam. Prodigy zawsze, zawsze w serduszku. Tak, dobra. Zbieram propozycje. Śmiało można SMS-owo, WhatsAppowo proponować. Albo także wcisnę między parami. A co ja obiecałam Patrycjuszowi? Dobra, zapisałam sobie. I co to ja podpisałam? A, dobra, Huberta. Więc tak, albo między numerami, albo jako para. Więc śmiało. 886-971-971. Cuda, Morza Piór to jedyneczka, Swadaniczos i Trawa Murawa, propozycja numer 2. Zwycięzcy poprzedniego starcia. No tutaj się naliczyłam, naprawdę dużo głosów spłynęło. Wyrównana walka była. Bad Boy Slim. Flash or die.

Propozycja numer dwa to Marcelina. Nie mogę zasnąć, to propozycja numer dwa od Marceliny. Jeżeli tego numeru chcecie posłuchać w całości, to na dwójkę głosować można.

0: Dwójeczka Marcelina, Nie mogę zasnąć. Jedynką w tym starciu jest duet Ikarus, Słodka woń. Drogi drodzy, chciałam teraz zrobić takie, jak to się robi gdzieś tam w stacjach różnych, breaking news. Uwaga, dla dramatyzmu będę mówić na ciszy i w ogóle nie mam żadnego supportu. Wszystko słychać, jak się mylę. Uwaga, to bardzo ważne, co teraz powiem. Zazwyczaj nie jest ważne to, co mówię, ale tym razem tak. Nowa rolka wjechała przepiękna na profil Radia Campus razem z Lazy One. Musicie na serio, musicie zobaczyć, posłuchać, jak przepięknie zmiksowała coś. Lazy One, nasza koleżanka redakcyjna od lat, która jest mistrzynią Polski DJingu. Dobra, wezmę sobie ten podkład, bo czuję się bezpiecznie, jak nie umiem mówić, nie? Słoneczka moje, na serio. I można tam, wiecie, szerować sobie, dawać serduszka, udostępnienia, wysyłać gdzieś komuś znajomemu, żeby świat usłyszał, jak pięknie można zmiksować. Nie wiem, czy wam tu już mówić. Bardzo znany polski zespół, bardzo znany niepolski zespół. I to wszystko przepięknie na żywo. Na serio. Radio Campus na Instagramie, rolkę można oglądać. Jak nie macie Instagrama, na Facebooku też, na TikToku też. Więc to było to breaking. Tak. Więc teraz już wracamy i można głosować. Jedynką jest duet Ikarus, Słodka woń. Dwójka to Marcelina, Nie mogę zasnąć. SMS-owo, WhatsAppowo widzę, że tu się dzieje. A co się stało się, że nie dzwonicie? Czy ja was onieśmielam jakoś? Słuchajcie, straszliwie się dzisiaj ciała pupćkam, więc nie ma co tutaj się wstydzić zadzwonić. To, co mówił Patrycjusz, to w ogóle nie jest prawda. Nikt nas nie słucha. Tylko moja rodzina, wasza rodzina może nieraz, nie? 4 do 5 osób. Tak mi się wydaje. Halo?
1: No cześć, słyszałam twoje narzekania, że nikt nie dzwoni, to dzwonię.
0: Kasia, jak się cieszę, że to ty dzwonisz, no.
1: No dzwonię, żeby dać radosną nowinę, że pomimo, że jest szaro, buro i deszczowo, wspaniałą muzykę dajecie, więc cieszmy się.
0: Cieszmy się i radujmy.
1: Tak jest. Więc to było przekonywujące, ale bardzo się starałam.
0: Tak, tak, uwierzyłam ci.
1: No. Dzięki.
0: Powiedz mi, czy Ikarus dla ciebie, czy Marcelina?
1: Ikarusa poproszę.
0: Dobrze, i od razu wiesz, na uszko szepcę, że będą mieli, już zaraz startują, audycję we wtorki o 20:00, na zmianę z taką super audycją freestyle'ową, nie wiem, czy tak mogę nazwać, ale będzie się pięknie działo we wtorki po 20:00. Więc jakby co, od razu super. Polecam. No.
1: Fajnie, dzięki wielkie.
0: I na uszko szepczę, że mamy fajny też rolkę. Właśnie wjechała. Możesz, wiesz, Kasia, zobaczyć jako jedna z pierwszych.
1: Na Insta?
0: Tak.
1: O, dobra. Okay. Jak wysiądę z samochodu, bo może w samochodzie nie wypada.
0: No tak,
1: nie?
0: tak. Więc na spokojnie, ostrożnie.
1: Dobra.
0: Dzięki, buziaczki, pa, pa. Nie wiem, czy to się nazywa żebrolajki na antenie, ale na serio nie pożałujecie, jak zobaczycie tę rolkę. I to nawet nie jest moja rolka, nie? To jest Lazy, która naprawdę potrafi. Dobra, ktoś na SMS-owo wysłał, że obejrzał. Dzięki. Mówię o rolce Radia Campus z przepięknym miksem Lazy One. Można oglądać, można słuchać i co ważne, można słuchać Lazy One w nowej porze, w piątki o 10:00 Lazy Edits. Będzie miała całą godzinę, bo Buba nigdy się nie mogła wyrobić. Nie wiem, czy pamiętacie, w czwartki 16:30 parę zaczynała i nigdy się nie mogła wyrobić. Najpierw to miało być pół godziny, potem 45 minut, godzina i teraz w całej okazałości w piątki o 10:00 na legalu w pracy można słuchać. Jeżeli macie jakieś wątpliwości, proszę do mnie pisać na Instagramie, a ja wtedy napiszę taką formułkę do waszego szefa i pokażecie, że ja pozwalam. Słuchać. Wszystko załatwione wtedy, nie? Podam swój numer telefonu, jakby chciał sprawdzić, tak jak nieraz, wiecie, dzieciakom, rodzicom się podaje, nie? To mama tego i tego, nie? Więc ja też tak mogę zrobić dla was, proszę się odezwać. Jedynka w tym starciu to Ikarus, Słodka woń, dwójeczka to Marcelina, Nie mogę zasnąć, a zwycięzcy poprzedniego starcia to uwielbiani nie tylko przeze mnie, ale wiem, że też przez Rafała. Składaniczo, strawa murawa.

0: Belmondo, piekarenka, ale to 9-6. Baker, baker, odwiedź piekarenkę. Siedzicie refren, kurczę, jaki refren. Pilunia uno. Piękna jest historia tego numeru, bo to nie jest tak, że Belmondo wszedł i sobie nagrał, tylko został stworzony ten numer z wypowiedzi, jak rozumiem, Belmondo, który szedł do piekarenki. Belmondo, propozycja numer 2. Jedynką jest Raw Performance i Aerobic Rodeo. Drogi drodzy, 886-971-971, można SMS-owo, WhatsAppowo, można telefonicznie, 228-27-7205. Mówiłam wam kilka minut temu o przewspaniałej rolce, która właśnie wpadła na konto Radia Campus. Lazy One miksuje przepięknie i kilka osób się zgadza ze mną, że to jest naprawdę, naprawdę bardzo dobre. Halo, halo.
1: O, witam serdecznie. Pierwszy raz udało mi się dodzwonić w tym roku.
0: O, ja cię. Jak masz na imię?
1: Mikołaj i Karolina jest obok mnie.
0: Mikołaju, Karolino, bardzo się cieszę, że się udało. Powiedzcie, czy jedynka, czy dwójka dla was?

antenie Radia Campus, więc antenę przejmują nasi nowi koledzy. Koleżanka i kolega. I Karus, Słodka Woń, to już teraz. Wy możecie głosować. Rau, jedyneczka, Belmondo, dwójka.

0: coś dla siebie.
1: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów, aż 60% taniej, tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Ten weekend należy do koszyków. Bowska, Kosma Król i Orkiestra Koszyki. 23 i 24 października świętujemy 10 urodziny hali podczas Koszyki X-Fest. Wstęp wolny.
3: Reklama. Autopromocja.
4: Maciek! Otwórz!
5: Co ty robisz?
4: Balię z lodem wstawiam.
5: Do sauny? Po co?
4: Bo ja lubię klimat umiarkowany.
6: Jak mądrze korzystać z odnowy biologicznej? Słuchaj już w piątek wspaniałej audycji od 7 do 10 prosto ze Studia Sante. Sponsorem audycji

0: Jest Studio Sante.
1: Autopromocja.
2: 18.30 i Julia Zwidryn.
0: Akademickie Radio Campus.
2: Szymborska w muzyce. Raport o nauczycielach. Papież wraca do zdrowia.
0: Wiadomości.
2: Już dziś wieczorem w sztokholmskiej filharmonii odbędzie się specjalne wydarzenie. Koncert inspirowany twórczością Wisławy Szymborskiej. Szwedka Brita Bystrom dzieło Widziane z góry skomponowała na zamówienie Królewskiej Sztokholmskiej Orkiestry Symfonicznej. Koncert rozpocznie się od recytacji wierszy Szymborskiej, którymi zainspirowała się kompozytorka. Wisława Szymborska na scenie Filharmonii w Sztokholmie odebrała Złoty Noblowski Medal oraz dyplom z rąk króla Szwecji 10 grudnia 1996 roku. Koncert zostanie zarejestrowany przez program drugi szwedzkiego radia. Utwór ma być dostępny w postaci CD w wydawnictwie sztokholmskich filharmoników oraz w streamingu, prawdopodobnie wiosną przyszłego roku. Pozytywni pedagodzy dalej są wśród nas. Według raportu Centrum Edukacji Obywatelskiej aż 75% Polaków przyznało, że w trakcie swojej edukacji spotkało nauczyciela, który miał na nich dobry wpływ. Cały raport pod tytułem Szkoła do życia o nauczycielach poświęcony został postrzeganiu przez społeczeństwo pracy pedagoga. Mimo pozytywnych przeżyć badanych, publikacja wykazała, że aż 58% respondentów nie podjęłaby pracy nauczyciela. Z raportu wynika również, że 60% ankietowanych uważa ten zawód za bardzo trudny. Dokument opracowano na próbie 1000 osób w wieku od 18 do 65 lat w marcu tego roku. Znamy stan zdrowia papieża. Badania Leona XIV, który wczoraj przeszedł operację usunięcia nowotworu płuca, wykazały prawidłowy przebieg pooperacyjny. Watykan poinformował, że papież rozpoczął fizjoterapię oddechową i powrócił do regularnego odżywiania. Na razie duchowny pozostaje w szpitalu pod obserwacją lekarzy. Już niedługo Polska znajdzie się pod wpływem Zatoki Niżowej przychodzącej z nadpołudniowej Szwecji. Jutro w Warszawie przewidywane jest duże zachmurzenie z większymi przyjaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie 13 stopni. Wiatr słaby, południowo-zachodni. Ciśnienie będzie wysokie, pomimo jesiennej, ponurej aury.
0: Radio Campus.

przed chwilą Red Hot Chili Peppers, numer z 1989 roku, który, jak pewnie się zorientowaliście, jest samplodawcą pewnego znanego numeru. Crazy Town Butterfly, o tym było w zeszłym tygodniu, ktoś poprosił, bez problemu spełniam. Kolejne starcie. To był sen na głowie kaptura, nie tiara. To jest PZ i numer pod tytułem Jan Paweł.

Jeżeli chcecie dwójki posłuchać, to jest Monika od Brodki. Od Moniki Brodki, to na propozycję numer 2 już można głosować. SMS-owo, WhatsAppowo, telefonicznie.

0: Monika od Brodki, to jest propozycja numer 2 i albo Janem Pawłem, albo Moniką będziemy kończyć, tak wychodzi czasowo, jeżeli chodzi o alternator. Po 19 dzisiaj wraca, bo jesienna ramówka powróciła, znaczy jest jesienna ramówka 2026 i powraca Suwak ze swoimi ulicznymi tematami. O 20 będzie też Szymon Fuchs, więc wracamy na te tory jesienno-wiosenne. 228 27 72 05. Halo, halo.
1: Halo, halo, siemanko.
0: Siemaneczko, kto się dodzwonił?
1: Hubert.
0: Cześć Hubercie, co dobrego?
1: No, wracam sobie z pracy właśnie, ale słyszałem to Red Hot Chili Peppers.
0: Aha.
1: A w sumie tydzień temu pisałem, żeby to było w parze. Ale myślę, że do BDH przeszło, czy to w związku z czym innym?
0: Wiesz co,
1: mój
0: Hubercie,
1: to
0: ja już ci powiem, to 2 tygodnie temu poprosiłeś, żeby to było w parze z Butterfly i ja to zrobiłam tydzień temu i znowu ktoś dzisiaj poprosił o w całości ten numer, więc przegapiłeś tydzień temu. Uciekł ci tydzień z życia, no.
1: Może uciekł.
0: Ja tydzień temu mówiłam.
1: Fajnie, bo na tej trąbki nie pamiętałem, jak ona wybrzmiała.
0: Tak, fajny numer, nie? Ja bardzo lubię. Ten przykład samplowy jest przepiękny. Jak to cały zespół tak naprawdę z jednego sampla wyrósł.
1: No, znaczy chyba zespół jednego kawałka.
0: No, trochę tak.
1: Nie poinformował.
0: Trochę tak, no. Tak, tak chyba było. No to widzisz, słuchaj. Pisałeś, ja tydzień temu mówiłam, że to nie to, że ja się tak narzucam z moimi sampelkami, to ktoś tutaj pisał, Hubert pisał i tak zrobiliśmy tydzień temu i ten oryginał zwyciężył i poleciał i ktoś znowu poprosił, żeby poleciało znowu.
1: Super.
0: Wszystko
1: prawie
0: dzięki
1: jak,
0: tobie.
1: Jak mi to prezenty
0: dostarczy. Tak, wszystko dzięki tobie, Hubercie. Tak to było.
1: No dobra. Ej, teraz jak słuchałem, to chyba nie znam w sumie obydwu, ale na jedynkę bardziej jakoś mi zabrzmiało.
0: Dobra, na PZ-a.
1: Ale jak z tymi prezentami, to ciągnę dalej. Ale jeszcze wtedy pisałem i mówiłem, czy coś z tym bukebojem się udało.
0: Ach, no i wiesz co zrobiłam? Zapisałam, zrobiłam zdjęcie i nie sprawdziłam, ale zrobię to znowu.
1: Ja walczę dalej.
0: Bardzo dobrze. Ja to zrobię, bo ostatnio też komuś coś obiecałam i zrobiłam zdjęcie, ale jestem bliżej, bo komuś obiecałam numer do sampelków wrzucić taki Chemical Brothers wzięli od Beatlesów, ale to zrobię za jakieś 2 tygodnie. Więc wszystko tak, prawie pamiętam, robię znowu zdjęcie i będę ogarniać.
1: No i dobra, super, a ja czekam. Może kolejny tydzień mi nie ucieknie w życie.
0: Dzięki, Hubercie. Trzymaj się, pa.
1: Dzięki, pozdrawiam.
0: No i patrzcie, tydzień temu ja mówiłam prawdę. Nie to, że sobie wymyśliłam, że będę robiła swoje pary pod program inny. To Hubert naprawdę tego chciał. Tylko patrzcie, chciał, a potem nie posłuchał. Ale wybaczamy, teraz sobie posłucham. Dobra, słoneczka moje. PZ Jan Paweł, jedyneczka, Monika Brodka, propozycja numer 2, a zwycięzca poprzedniego starcia, Rał, już w całości, aerobik rodeo.

0: Sponsor.
1: Rau za nami, przed nami jeszcze jeden zwycięzca. Na pewno to będzie imię. Albo będą dwa. Zaraz zobaczymy, bo PZ Jan Paweł mierzy się z Moniką od Moniki Brodki. Zanim poleci ostatni zwycięzca, to drogie drodzy, pewnie już to słyszeliście słuchając kampusa, mamy jesienną ramówkę, dużo fajnych rzeczy. Szczególnie namawiam, żeby sobie te autorskie, muzyczne poznawać. Ten wtorek 20, o którym mówiłam, że to będzie wymiennie Ikarus, duet Ikarus z agentem Caletti, to jestem pewna, że to będzie fantastyczna audycja jedna i druga. Lazy, o której mówiłam i słuchajcie, jeżeli nie słyszeliście wcześniej, Lazy właśnie w rolce na Instagramie swoim i Radia Campus zmiksowała, przepięknie to zrobiła, dwa numery i mogę zdradzić, tylko obiecajcie sobie i mi, że wejdziecie zlajkować Instagram Radia Campus albo Lazy One i zobaczycie tam, jak ona bierze numer Prodigy i bierze numer Kalibra. I to naprawdę przepięknie jest miksowane. To jest mistrzyni Polski DJingu. Więc myśki pyśki, proszę zaglądać, serduszkować, podawać dalej i tak dalej, i tak dalej. I słuchać Lazy w piątki o 10. Ja poważnie mówiłam, że komuś mogę takie upoważnienie napisać do szefowej szefa, że to jest bardzo ważne dla układu nerwowego, żeby w piątek o 10 w tle, nie to o to chodzi, żeby się gapić na radio. To może być w tle przecież. Ale to jest bardzo ważne dla dobrostanu, dla układu nerwowego i ogólnego samopoczucia, żeby słuchać tej i innych audycji Radia Campus. Ja na serio mogę napisać, jak komuś to pomoże. Więc jakby co, polecam się, znajdziecie mnie w internecie. Słoneczka moje, w piątek słyszymy się w samplach, coverach, bajerach. Przygotowuję dla was audycję o rekordzistach samplowych. Strasznie się wkręciłam w to. Nie chodzi o to, że komuś tam dokładnie liczę sample, ale są producenci, którzy no na serio nie mają wstydu i tych sampli potrafią pięknie używać. Są albumy, które nie mają niczego innego, tylko sample. O tym wszystkim w piątek po 16.30 w samplach, coverach, bajerach. Poprzednie audycje, 92 chyba, są w wszystkich streamingach i naszej stronie. Ostatnio dwie specjalne audycje o Milesie Davisie, bo się nie wyrobiłam w jednej. Tyle tego jest pięknego. W piątek w magazynie muzycznym Staś Kropka i Konor. Fajna ekipa z albumem Bratki. To są ludzie, którym w zeszłym roku nominowaliśmy do akcji Tak Brzmi 2026 i to się udało, wydali płytę, więc my się zastanawiamy już nad kolejną edycją Tak Brzmi. Tymczasem Borem Lasem żegnam się ja, zaraz będzie tu Suwak, a teraz PZ, Jan Paweł na koniec, Kasia Rodek, do usłyszenia, pa pa!

0: Ten weekend należy do koszyków. Bowska, Kosma Król i Orkiestra Koszyki. 23 i 24 października świętujemy 10. urodziny Hali podczas Koszyki X-Fest. Wstęp wolny.
1: Reklama. Autopromocja.
2: Nowy sezon w Radiu Campus, a w nim nowe audycje.
3: W poniedziałek po 21 gramy w kosza. Mike Kicks i Dziki Warszawa zapraszają na Dziki Flow. We wtorki po 20 pojawią się muzyczne nowości. Antenę przejmie duet Ikarus w audycji Ikarus Chat na zmianę ze składem Agent i Kaletti w audycji Trajkoty. W środę po 22 audycja Auxiliary. Paulina Przybysz i Huba, czyli mama i córka ze wspólną selekcją muzyczną. W czwartki po 16:30 gadamy o jedzeniu i nowych technologiach. Nie naraz. Zapraszamy na cykle Z czym to się je i Update. Weekend zaczynamy z DJ Lazy One. W piątki o 10:00 DJska audycja Lazy Edit. Więcej na Radio Campus FM.
2: Radio Campus. Rytmy, nie algorytmy.
1: Autop.

0: prostytutki w oparach lepszych fajek, w oparach wódki, wszyscy artyści to prostytutki w oparach lepszych fajek, w oparach wódki.
1: Yeah.

0: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
1: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów, aż 60% taniej, tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Reklama. Autopromocja.
3: Imię ojca.
4: Kazimierz.
3: Nie no, twoje imię.
4: A, dobra. Rafał. Imię syna.
3: Nie mam. Pamiętasz?
4: Albo jeszcze nie wiem. Zapraszamy na naszą muzyczną audycję. Imię ojca i syna.
3: W każdą niedzielę o godzinie 20 w Radiu Campus.
4: Tymek Bryndal.
3: Rafał Bryndal.

0: Autopromocja.
1: Nowy sezon w Radiu Campus, a w nim nowe audycje.
2: W poniedziałek po 21 gramy w kosza. Mike Kicks i Dziki Warszawa zapraszają na Dziki Flow. We wtorki po 20 pojawią się muzyczne nowości. Antenę przejmie duet Ikarus w audycji Ikarus Chat, na zmianę ze składem Agent i Kaletti w audycji Trajkoty. W środę po 22 audycja Ogzuli. Paulina Przybysz i Huba, czyli mama i córka ze wspólną selekcją muzyczną. W czwartki po 16:30 gadamy o jedzeniu i nowych technologiach. Nie naraz. Zapraszamy na cykle Z czym to się je i Update. Weekend zaczynamy z DJ Lazy One. W piątki o 10:00 DJska audycja Lazy Edit. Więcej na Radio Campus FM.
1: Radio Campus. Rytmy, nie algorytmy.

0: Radio Campus. Same sztosy.
1: Z Fuksem. Zaprasza Szymon Fuchs.
2: Dobry wieczór, dobry wieczór. Nazywam się Szymon Fuchs i zapraszam was wszystkich na drugi sezon audycji z Fuchsem. I jak w poprzednim sezonie, będziemy co tydzień o 20 w środę przez godzinkę w Radiu Campus rozmawiali z najciekawszymi gośćmi ze świata muzyki. A dzisiaj na pierwszy rzut wchodzi Zaleś. Siemanko.
3: Dzień dobry, co za zaszczyt. Otwieramy drugi sezon. It's insane. Próbowałem się dobić na pierwszy, nie wyszło mi. Jesteśmy teraz tutaj. Wow!
2: Więc zaczynamy. Godzinka rozmowy. Bardzo nam będzie miło, jak zostaniecie z nami. Pada deszcz w Warszawie, ale na pewno Radio Campus i muzyka, którą będziecie słuchali przez najbliższą godzinkę, na pewno wam to umili. Zaczynamy klasycznie, jak to już przyzwyczaiłem słuchaczy, od pytania. Czy masz w życiu Fuchsa?
3: No i troszkę o tym rozmawialiśmy przed i ja od razu odpowiedziałem bez zastanowienia, że nie i trzymam się swojej odpowiedzi. Nie, wydaje mi się, że nie. Zależy może od sytuacji, ale nie powiedziałbym. Ja jestem taką bardziej osobą typu praca u podstaw, pozytywistycznie, lalkowo, że mimo wszystko gdzieś tam praca ponad szczęście, praca ponad jakiś, nie wiem, nawet bym powiedział, że talent, bo z tego talentu i tak może nic nie być, jeżeli nie ma pracy. Więc ja zawsze byłem taką osobą bardzo pracowitą, chcącą robić jak najwięcej, więc nie uważam, żeby te rzeczy, które dzieją się wokół mnie, były jakimś fuksem, tylko są wynikiem jakichś tam, wiesz, przypadkowych rzeczy, które po drodze, jak ten efekt kuli śnieżnej, zaczęły sobie rosnąć i działać.
2: Nie? Bo już w muzyce tak naprawdę, no, pierwsza twoja epka miała miejsce 3 lata temu, więc już trochę czasu minęło, to nawet w tym okresie czasu nie masz takiej jednej historii, że naprawdę dużo szczęścia miałeś? To jest zaskakujące w ogóle, że
3: no, twoja odpowiedź. Mógłbym, ale nie wiem, czy z drugiej strony lubię tak interpretować te wszystkie rzeczy. Ale szczerze, na pewno bardzo dużym szczęściem i bardzo dużym wyróżnieniem była możliwość zagrania w tym roku na Męskim Graniu ze Spotify'em. To jest w ogóle coś niesamowitego. Więc to są na pewno takie rzeczy. Wszystkie jakieś takie maile zaskakujące, typu ktoś pomyślał o mnie i na przykład chce ze mną, nie wiem, porozmawiać, albo chce, żebym zagrał koncert. Wszystkie takie rzeczy na pewno traktuję jako fuks. Nie powiedziałbym, że ja jestem osobą szczęściarzem do takich rzeczy przypadkowych, że czasami te rzeczy trzeba sprowokować, ale już jak się dzieją, to jest mi za każdym razem bardzo miło, bo nikt nie musiał o mnie pomyśleć, a mimo wszystko o mnie pomyślał i chciał coś ze mną zrobić, więc jest to zawsze bardzo miła rzecz. Wydaje mi się, że trochę takim fuksem mogła być sytuacja remiksowa Edenu, bo mimo wszystko remiks Edenu, Eryk, na przykład Moczko i Paulinka usłyszeli totalnie przez przypadek. Oryginalną wersję oczywiście tego utworu usłyszeli przez przypadek, jak się mijaliśmy w studio i gdyby nie to, że usłyszeli ją przez przypadek, to nie wiadomo, czy kiedykolwiek by usłyszeli do dnia premiery, a potem z tego tak naprawdę lawiną znowu tą kulą śnieżną poszło zrobienie remiksu wspólnego. Więc wydaje mi się, że to są takie sytuacje. Nie powiedziałbym, że ja jestem jakimś niesamowitym szczęściarzem i przynoszę fuksa i po prostu wszystko, co się dzieje wokół mnie, jest takie magiczne i niesamowite i po prostu ja nie muszę nic robić, tylko leżeć i przychodzą do mnie sami ludzie i same jakieś oferty i możliwości. Na pewno to prowokuje i wydaje mi się, że bardziej bym powiedział, że momentami mam szczęście.
2: Wspomniałeś o twoich sidequestach koncertowych, o tym na pewno też porozmawiamy w drugiej części audycji. Też wspomniałeś o Edenie, za chwilę go zagramy, ale przed tym wydałeś 18 września rozszerzoną wersję twojego tegorocznego albumu Glitch Plus. Jaki największy glitch, czyli taki moment w twoim życiu, zainspirował cię, aby nazwać twoje dzieło właśnie takim tytułem?
3: Wszystko, co się wydarzyło w zeszłym roku i tak naprawdę wszystko, co prowadziło do premiery. Prawda jest taka, że poprzedni rok był rokiem bardzo dużych zmian w moim życiu i wizualnie, i mentalnie, i gdzieś tam polubiłem się bardzo z treningami, z siłownią, z takim zdrowym trybem życia. Bardzo się zmieniłem wizerunkowo i było mi to podkreślane na każdym kroku przez ostatnie pół roku, co jest dość zabawne. Ale też zrozumiałe, no bo jest to faktycznie ogromna zmiana, z której jestem bardzo dumny. Natomiast nie tylko to, jest mnóstwo jeszcze takich rzeczy mentalnych, skończenie 4 lat terapii chociażby, to jest też taka bardzo duża rzecz. Dużo rzeczy uczę się dalej, dużo rzeczy dalej poznaję i dalej już jestem głową w innych rzeczach też muzycznych, co nie zmienia faktu, że wszystko to, co prowadziło do tej pory, cały ten poprzedni rok był jednym wielkim jakimś glitchem, wyłamaniem trochę z takiego trybu, który miałem, z życia. przeprowadziłem się, no mnóstwo, po prostu mnóstwo jakichś takich bardzo dużych zmian w 25 roku, które się zadziały i wydarzyły. Sama też kwestia tego, że nad tą płytą pracowałem zupełnie inaczej niż do tej pory, bo wcześniej nad moją pierwszą epką, nad obrazami uczuć, nad rzeczami nawet jeszcze wcześniejszymi, moi rdzenni fani wiedzą, że jeszcze wcześniej były rzeczy ukryte już głęboko, głęboko, głęboko na dysku. No ale obrazy uczuć, czy moja debiutancka płyta Na dwoje lampa świeciła, no to były projekty bardzo konceptualne. W takiej swojej defaultowej naturze, w swoim korze, że po prostu
2: siedziałem. To też jest koncept.
3: To też jest koncept, tylko inny. I tutaj ugryzłem ten koncept w inny sposób, bo trochę wymagało tego życie i trochę wymagała tego sytuacja. Jak pracowałem nad tymi poprzednimi dwoma dużymi projektami, no to każdy numer musiał być dodatkiem do innego numeru i one musiały się ze sobą zapętać. I pracowałem nad tymi płytami trochę jak nad scenariuszami do filmów. Szczególnie nad moim debiutem, nad moją pierwszą długogrającą płytą. Natomiast z Glitchem zrobiliśmy z 40 demówek i ja po prostu musiałem usiąść i powiedzieć, no dobra, no to w takim razie trzeba to do kupy jakoś zebrać i trzeba z tego zrobić jakiś fajny materiał, zebrać z tego na początku epkę i potem z tego zrobić wersję deluxe, która się przerodzi w długogrającą płytę, jaką właśnie jest Glitch Plus. Także mnóstwo jakichś takich małych, dużych rzeczy, które się nałożyły na to, że moje życie się wywróciło w zeszłym roku do góry nogami. Bardzo, bardzo, bardzo.
2: A ten tytuł już miałeś przed pisaniem wszystkich utworów, które się znalazły końcowo, czy w momencie, jak właśnie wspomniałeś, miałeś bardzo dużo tych demówek i wtedy zrodził się ten tytuł?
3: Absolutnie nie. Tytuł zrodził się w styczniu tego roku.
2: Okay, czyli już w momencie Edenu. Wszystko miałeś nagrane.
3: Tak, po premierze, mało tego, niektóre numery typu Jeans na przykład na Glitchu, to są numery jeszcze, które skończyliśmy w lutym tego roku, więc to są takie kawałki, dużo rzeczy bardzo się działo i ten koncept się zmieniał regularnie. Pamiętam, że jeszcze w zeszłym roku Hyacinth miał być tytułem mojej płyty, a potem z tego, na początku powstał sam utwór i ten utwór jakoś, który swoją drogą znalazł się na wersji deluxe i zamyka teraz cały projekt, był tak bardzo ważny i inspirujący dla mnie i pod względem tematu i brzmienia i tego, że pierwszy raz zrobiłem taki numer, gdzie tak usiadłem z boku i powiedziałem, ojejku, no to ciekawe. To tak na początku miała się nazywać moja płyta, która teraz jest Glitchem, więc mnóstwo takich rzeczy, mnóstwo. I w międzyczasie koncept na sam Glitch się zmieniał. I mówię tak, a może go napiszę inaczej, a może go napiszę z wykrzyknikiem w środku, a może zrobię coś takiego. Więc tych pomysłów było mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo. I do ostatniego momentu tak naprawdę, do premiery wersji Deluxe, czyli do Glitcha Plus, nie miałem zielonego pojęcia w 100% jeszcze, jakie utwory się na tym Glitchu Plus znajdą, więc wszystko to, co się dzieje nawet w tym momencie i co się działo do tej pory, było bardzo chaotyczne i w tym chaosie trochę znalazłem metodę. Ja kiedyś byłem bardzo muzycznie kontrolujący, bardzo, bardzo i dalej tak prywatnie w swoim życiu też uważam, że mam bardzo duży problem z tym, z takim właśnie poczuciem kontroli i potrzebą kontroli. I zawsze musi być wszystko ułożone na tip-top, jakby ktoś zobaczył moje notatki, no to tam nie ma porozrzucanych wersów.
2: W telefonie
3: tylko jest wszystko, tak, zdecydowanie w telefonie. To wszystko jest poukładane, są emotki odpowiednio dopisane do każdego tytułu, które reprezentują coś tam, więc mam zawsze takie rzeczy przekminione i poukładane. Natomiast pozwoliłem sobie na bardzo dużą wolność, wychodząc spoza takiego scenariuszowego pisania konceptu na płytę, tak jak to miało miejsce przy pierwszych dwóch, i pozwoliłem sobie na bardzo dużo takiego wchodzenia do studia tu i teraz, bez pomysłu, tylko zobaczymy, co się dzisiaj stanie. I tak powstał ten Glitch, nie?
2: A miałeś od razu koncept, że będzie to wersja rozszerzona? Było bardzo rzadko teraz, czy to w polskiej muzyce, czy to w rapie, czy w popie, no jest ta opcja deluxa. Jakby nawet ostatnio Oki gdzieś pół roku temu wspominał, że miała być wersja deluxa tam Ery 47, czy jego albumu z 2024 roku, ale on uznał, że po prostu nie warto po pół roku wracać do poprzedniego albumu i on woli przerobić te utwory i zrobić z tego nową płytę. Skąd w ogóle taka decyzja u ciebie?
3: Kocham deluxy. Kocham to, co teraz robi Slater, że Slater wypuszcza dokładnie taki sam album, ale inny. Że jest to po prostu Charlie, chociażby, no to jest taki najgłośniejszy przykład. Swoją drogą też jednym z pierwszych konceptów w wersji deluxe było remiksowanie rzeczy. Nie ze wszystkimi się wyrobiłem, ale mam w zapasie parę remiksów utworów ze standardowej wersji płyty, więc mam nadzieję, że one też będą mogły się niedługo ukazać, troszkę w innej wersji. No jakby jest dużo takich jeszcze artystów, z którymi byłem w studiu, z którymi robiłem rzeczy, które gdzieś tam siedzą u mnie na dysku, ale taki był też między innymi wstępny pomysł, żeby trochę pożyczyć ten koncept od Charlie z remiksami i wydać taką wersję płyty. Ja Ja bardzo lubię, bo jesteś w stanie na nowo przedstawić projekt. Po pewnym czasie te numery też się starzeją inaczej. I uważam, że to też jest fajna weryfikacja troszeczkę tego, czy ten materiał jest w jakimś sensie ponadczasowy. No i ja jak wracam na przykład i wracałem po wakacjach tak naprawdę, bo pierwsza część wyszła przed wakacjami, druga od razu po wakacjach, no to przez ten okres wakacyjny, jak wracałem i jeszcze z tyłu gdzieś tam wertowałem pomysły na wersję deluxe, to uważam, że fajnie się te rzeczy starzeją i uważam, że to dalej jest fajne, świeże, mimo że niektóre z tych kawałków powstały 3 lata temu, nie? Glow Up w oryginalnej wersji był jeszcze z innymi artystami, to nie był mój solowy numer, a powstał dosłownie 3 lata temu, więc mnóstwo jakichś takich zawirowań rzeczy. No mówię ci, realnie wszystko, co się dzieje wokół tej płyty i od mojego tak naprawdę powrotu muzycznego w zeszłym roku, w listopadzie z Edenem, to jest zupełne 180 od tego, jak ja pracowałem i myślałem o swoich płytach do tej pory i daje mi to bardzo dużo satysfakcji, bardzo dużo takiej wolności, nie?
2: To super to wszystko słyszę. Teraz będzie czas, aby wy właśnie słuchacze mogli się przekonać, jak brzmi twój album. Przed wami Zaleś i utwór Eden.

0: To był Zaleś i Eden. Zaleś znajduje się teraz razem ze mną w studiu Radio Campus i przez najbliższe 45 minut będziemy dalej rozmawiali o jego karierze, o tym, co go inspiruje. To co tak naprawdę zainspirowało cię, tak jednym słowem, nie wiem, kolor, jakiś film, właśnie do tego, że wybrałeś kolor niebieski?
1: O, wow.
0: Bo to jest szata jakby graficzna, tak, też w okładce jesteś prawie cały niebieski, ten kolor, jak i na podstawowej wersji, jak na tej rozszerzonej się pojawia.
1: Ja lubię bardzo wielo taką warstwowość interpretacyjną koloru niebieskiego, bo można powiedzieć, że your love is so blue, więc wiesz, jakby bardzo dużo Lana Del Rey nawiązuje do kolorów.
0: Oczywiście.
1: I dużo jest gdzieś tam takich rzeczy u niej w tych tekstach.
0: Rzucę ciekawostkę, którą się ostatnio dowiedziałem. Jest utwór Blue Jeans Lana Del Rey i tam na samym początku jest takie o, robi Lana Del Rey.
1: No.
0: I co ciekawe, na utworze Wszystko Jedno, tak o Hemingwaya, ten dźwięk został samplowany.
1: Dokładnie ten sam?
0: Dokładnie świetne. Z tego utworu.
1: O, świetne.
0: No,
1: o Jezus, jest taki subtelny sampelek, ale mega genialne samplować Lana Del Rey. Legendary. Ale wydaje mi się, że ten glitch jest niebieski, bo jest internetowy, jest bardzo, ten niebieski, który jest na glitchu, jest bardzo wyrazisty, jest bardzo w twoje oczy, że nie da się po prostu scrollując nie ominąć tego niebieskiego. Niebieski też jest moim personalnie ulubionym kolorem, jest w mojej szafie, bardzo często występuje. Kocham wszystko, co jest niebieskie.
0: Dzisiaj
1: ale...
0: też masz koszulę tutaj,
1: tak.
0: Kołnierzy, mały akcent, ale jest niebieski.
1: Nawet mam pierścionek.
0: Dokładnie.
1: Custom Mate, pozdrawiam Nicolette z niebieskim kamieniem na paluszku. To wszyscy wiedzą, jak ktoś mnie widzi z bliska, to zawsze mam ten pierścionek na paluszku. Musiałem go oddać jakiś czas temu swoją drogą na czyszczenie.
0: Okay,
1: dałem go Nicolette, nie miałem go przez miesiąc. Jakby czułem się, jakbym nie miał dłoni. Ale wracając natomiast do samego koloru niebieskiego. Niebieski jest smutny, niebieski jest zimny, niebieski też jest kolorem jeansu, więc jest troszkę sexy. Jest, no, jest mnóstwo rzeczy, które mnie inspirują w tym kolorze, pociągają w tym kolorze. Jednym z moich ulubionych obrazów wszechczasów jest Gwiździsta noc Van Gogha, gdzie ten niebieski stanowi nieodłączny element tego obrazu i nikt by nie podziwiał tej gwiździstej nocy, gdyby nie granat nocnego nieba, więc bardzo lubię. W każdym odcieniu, w każdej możliwej wersji ten niebieski się u mnie przewijał. Nawet na mojej pierwszej płycie, na debiucie, były całe trzy utwory, do których zrobiliśmy wizualki, które są właśnie takie baby blue, navy blue, niebieskie. Między innymi tam było dużo zabawy ze szkłem wtedy. Więc tak, no ten niebieski, jak sobie wezmę ten kolor i dorzucę go do każdego numeru na płycie, to on w jakimś stopniu do każdego numeru będzie pasował. Ten narcyz, bo jest smutny, ten jeans, no bo jeans jest zazwyczaj niebieski, że ten glow up, jak słyszę ten numer, to wyobrażam sobie bardzo właśnie taki bardzo wyrazisty, mocny kolor, taki odcień tego niebieskiego. Ja jestem bardzo dużym freakiem, jeżeli chodzi o łączenie rzeczy, które się dzieją muzycznie z rzeczami, które się dzieją wizualnie. Bardzo często przy tworzeniu rzeczy już sobie wyobrażam jakiś kolor, słyszę ten kolor i te rzeczy zawsze staram się, żeby się ze sobą łączyły. Więc tak to, no jest mnóstwo interpretacji i podinterpretacji tego niebieskiego, które mnie inspirują i które mnie zainspirowały do tego, żeby cały ten projekt był tak naprawdę w takim kolorze.
0: A jak już tutaj wspomniałeś właśnie o tym kolorze, że trzymasz się tego niebieskiego, to właśnie wczoraj po raz kolejny wysłuchałem sobie gdzieś tam twojego najnowszego krążka i jak mógłbyś opisać glitch za pomocą kadru jakiegoś filmowego? Czy to też byłoby jakieś morze po prostu?
1: Nie wiem, czy kadru, ale jest...
0: Bo u mnie na przykład pojawiła się w głowie jakaś po prostu nieopisana przestrzeń, której by wypełniał jakiś dym, kurz, coś takiego, ale pojawiło się jakieś światło.
1: Dużo osób, tak mi się wydaje, wink wink, trochę by pomyślało, że jest to takie Call Me By Your Name type blue, mimo że ja, kontrowersyjna opinia, obejrzałem ten film raz i nie byłem jego ogromnym fanem, muszę wrócić.
0: A do soundtracku wracałeś?
1: Do soundtracku wracam regularnie, był słuchany tydzień temu.
0: Och, fantastyczna rzecz.
1: Visions of Gideon jest on repeat, jak się zaczyna jesień, więc kocham ten numer absolutnie. Sam film jakoś niesamowicie mnie nie porwał, ale to było lata temu, może teraz go zinterpretuję i poczuję troszeczkę inaczej. To na pewno, więc mam w planach rewatch na tę jesień, ale wydaje mi się, że trochę...
0: Już dziesięciolecie
1: to, że no to tym bardziej. Z szacunku dla starszych. Ale widzę takie kolory morskie, przymglone, to jest połączone z jakąś żółcią, jakimiś odcieniami czerwieni, może zachodzącego słońca za tą wodą, więc na pewno takie rzeczy, ale na to wszystko jest nałożona mgła. Taka nie standardowa, że o, jest se mgła, tylko taki bardziej myślę o takim rozmazanym szkle. Jakbyś przełożył po prostu, przełożył rozmazane szkło przez aparat, przez obiektyw. Także coś takiego bym widział.
0: A bardziej polskie jezioro, czy takie włoskie właśnie, jak z tego filmu?
1: Chyba polskie, bo jednak ja jestem taki dalej w środku, trochę smętny, jak to polskie morze czasami. No bo polskie morze, mimo że w lato jest wspaniałe, to przez większość roku bywa smutne, więc wydaje mi się, że tak, że jestem trochę bardziej jak to polskie morze, nawet w tej całej, w tym całym wielkim anturażu tego, że glow-up, że top-off, że słyszysz, że te numery dalej są bragowe, jakieś to jest wszystko o mnie, ja, bardzo to jest narcystyczne, stąd też narcyz na płycie.
0: Za chwilę go posłuchamy.
1: Mega w ogóle się cieszę, że wybrałeś ten numer, to w ogóle bardzo taki jest nietypowy pik dla mnie, ale mega się cieszę, bo jest to też szczególny kawałek, to na pewno. Więc tak, no jest, cała ta płyta jest bardzo taka o mnie i ja jestem taki super i w ogóle, ale to wszystko, jak się człowiek wsłucha i trochę wejdzie głębiej w ten materiał, w moją historię też i w te rzeczy, które robiłem do tej pory, no to wie, że ja troszeczkę z takim wewnętrznym, no, nie chcę powiedzieć, że smutkiem, bo to mimo wszystko jest takie, wiesz, no, nie jestem na co dzień smutnym człowiekiem, ale mam jakiś taki pierwiastek w sobie, jakiejś nostalgii za czymś, czego nie znam.
0: Bo nie jesteś introwertykiem.
1: Nie wiem, chyba nie, raczej nie, raczej mi przychodzi
0: bardzo
1: łatwo.
0: Teraz też ciężko to określać, tak, bo to tak, się tak, też tak, zmieniło.
1: Tak. Zależy od dnia, tak naprawdę.
0: Wspomniałeś o tym, że przy swoim debiucie tak naprawdę gdzieś ta teatralność, bo też byłeś gdzieś tam związany z teatrem
1: tak
0: i
1: jest.
0: W ogóle. Który etap twoich lat szkolnych, studenckich najbardziej ci się przydał przy tworzeniu Glitchu?
1: O, chyba etap...
0: Studiowanie dziennikarstwa?
1: To też, to na pewno, ale najczęściej przy pisaniu wracam do liceum. Najczęściej.
0: Na jakim profilu byłeś?
1: No a ja to na humanie, no na czym innym ja mógłbym być, jak ja nic innego nie umiem. Ale ja byłem na humanie, skończyłem potem tak 3 lata licencjat z dziennikarstwa. I najczęściej po takie inspiracje emocjonalne wracam do liceum, nie do studiów. Te studia też mi trochę przeleciały przez palce. Ja w trakcie studiów zacząłem bardzo intensywną pracę nad sobą, właśnie pod kątem terapii, poznawania gdzieś tam siebie, rozpracowywania jakichś rzeczy z przeszłości. No i wydaje mi się też, że te lata studiów były bardzo takie... Trochę były, trochę nie były, no bo się zaraz zaczęły moje studia, jak się zaczęła pandemia, więc mi tak naprawdę te 2 lata na pewno z 3 przeleciały bardzo mocno, więc nie doświadczyłem jakoś tego bardzo, ale jeżeli miałbym na przykład, nie wiem, nie mieć żadnych przeżyć już w tym momencie do końca życia, siedzieć w domu i pisać o czymkolwiek numery, to bym najczęściej wracał do liceum. Z tego liceum wyciskam bardzo dużo i to tak emocjonalnie, nie w kontekście konkretnych wydarzeń, no ale też jak człowiek gdzieś tam jest na tej drodze poznawania siebie, to wychodzi z założenia po pewnym czasie, że bardzo duża część rzeczy, które działy się w liceum czy w podstawówce, oddziałuje na niego w dorosłym życiu, na studiach i po studiach, więc naturalnym jest, że trzeba sięgać do źródła, a u mnie tym źródłem wielu takich rozkmin na temat siebie było właśnie liceum.
0: Wspomnieliśmy Narcyza, więc teraz w Radiu Campus Zaleś i Narcyz.

0: Tak, graliśmy go teraz... cały sezon na męskim graniu, gramy go na każdym supporcie. Teraz jak graliśmy przed Lili Zdatiu i przed Matsajem w ogóle, więc mega fajnie. Tak, jest to nieodłączny element na pewno, bo lubię się też przedstawiać z tej strony. Nie zawsze człowiek jest happy, glow up. Tylko czasami jednak są te rzeczy trudniejsze, o których trzeba powiedzieć i też uważam, że to definiuje artystę, że właśnie ta odwaga do tego, żeby mówić o takich rzeczach, o których może czasami jest trudność w mówieniu na co dzień. Ja o takich rzeczach na co dzień właśnie w takiej normalnej rozmowie, no to raczej nie mówię. Ten numer powstał swoją drogą 2-3 lata temu. Miałem jeszcze na niego pomysł na moją pierwszą płytę, ale cieszę się, że skończyło się z tym numerem tak, jak się skończyło, bo uważam, że on idealnie muzycznie i konceptualnie wgryzł się w ten glitch i na pewnym etapie stwierdziłem, że przy kompletowaniu materiału, no, że nie może zabraknąć takiego kawałka, bo on tak naprawdę wyjaśnia też w 100%. No właśnie gdzieś tam bardzo dużą emocjonalność całego tego materiału, że mogłoby się zdawać, że to jest bardzo wszystko zdenerwowane, rage'owe, że ja jestem wściekły na tej płycie, że tam jest bardzo dużo jakichś pretensji, ale trochę ten narcyz wyjaśnia, skąd te pretensje mogą się pojawiać, więc bardzo się cieszę, że ten numer ostatecznie trafił. Tak, gramy go na żywo. Ja na pewnym etapie się dystansuję trochę od rzeczy, które piszę. Wydaje mi się, że potrzebowałem też tych 2 lat, żeby się zdystansować do tego numeru, żeby już jakiś taki emocjonalny sposób go nie przeżywać i po prostu puścić go jako utwór, który przestaje być mój, tylko wraz z premierą jest wszystkich dookoła.
1: Właśnie miałem się zapytać, jaką masz tutaj metodę, bo niektórzy artyści właśnie podobnie jak ty, że po prostu oni to wypuszczają i ten utwór przestaje być ich tak naprawdę i tak naprawdę, nie wiem, ludzie się po prostu mogą w nim utożsamić, ich emocje, ich chwile, nostalgia po prostu przenika przez ten utwór, a niektórzy artyści mają coś takiego, że na przykład niektórych utworów po prostu nie grają i po prostu ten numer jest na tej płycie, ale po prostu się z tym nie dzielą, z całym światem.
0: Wydaje mi się, że takim numerem, którego do tej pory bym nie chciał grać, to nie jest tak, żebym go nie zagrał, ale gdybym miał możliwość po prostu go nie zagrać, no to są interpretacje z obrazów uczuć. Więc też swoją drogą uważam, że jest to wyjątkowe, bo zagraliśmy ten numer tylko raz na moim koncercie w 2024 roku na początku, w marcu. Tylko raz interpretacje z obrazów uczuć poszły, co jest ciekawe i tak nie mam jakiejś wewnętrznej emocjonalno-duchowej potrzeby, żeby do tego numeru wracać, może za parę lat, ale póki co to jest taki kawałek chyba, który jest bardzo, no nie no, siedź se w tej szufladzie, bądź na streamingach, nie?
1: Może na jakąś, nie wiem, dekadę twojej
0: ewentualnie,
1: bytności
0: właśnie tak, na
1: scenie.
0: Jakiś release w ogóle, dokładnie. Epki, coś tam może, to na pewno, ja lubię takie rzeczy bardzo, więc może wtedy, ale na ten moment jesteśmy w glitchu i te rzeczy glitchowe są na pewno tymi, z którymi najbardziej rezonuję w tym momencie.
1: Przeszliśmy jakoś tak automatycznie do twoich starszych rzeczy, więc trzeba przyznać, że przeszedłeś ogromną zmianę stylistyczną między właśnie debiutanckim albumem, a tym glitchem. Miałeś obawy, że fani, którzy pokochali twoje pierwsze rzeczy, nie zrozumią twojej drogi?
0: No tak,
1: i im
0: absolutnie
1: się te rzeczy nie spodobają?
0: O Jezu, i były takie sytuacje.
1: Pisali ci wprost?
0: Nawet wiesz, ja mam bardzo mocny...
1: Aby stary zaleś wrócił?
0: A tak jeszcze nie słyszałem. Kanie, wróć. Nie, tak nie słyszałem, ale mamy taką tradycję raz na jakiś czas, że z ludźmi z Discorda, z moimi wszystkimi słuchaczami, którzy są na naszym Discordzie zalesiowym, odsłuchujemy premier. I były takie momenty, że tak patrzę na przykład na te kamerki, jak odsłuchują Top Off na przykład i mówię, ojejku, to jest coś zupełnie innego, nie mam pojęcia, co sądzą na ten temat i takie były reakcje. Niektóre były super, niektóre były takie na zasadzie, muszę się jeszcze osłuchać z utworem. Na pewno mam bardzo wyrozumiałych, bardzo, bardzo dojrzałych swoją drogą emocjonalnie, inteligentnych, takich oczytanych słuchaczy i jestem wdzięczny bardzo im i wdzięczny też bardzo sobie, nie będę ukrywał, za to, że ta moja pierwsza płyta była tak lirycznie i konceptualnie trudna, bo zebrała takie grono osób, które wiem, że są, będą i czy ja zacznę robić country, czy zacznę robić rock, czy zacznę robić cokolwiek innego. Zresztą ta moja pierwsza płyta też była bardzo eklektyczna. Tam też bardzo dużo rzeczy było takich, wiesz, i było Mam gorszy dzień,
1: ale
0: i zaraz potem 2 tygodnie.
1: Rapowa.
0: Może i była bardziej rapowa, ale to nawet nie wiem, szczerze. Ja jakby jakoś tak
1: Właśnie miałem się spytać o te szufladkowanie.
0: Tak, tak, to jest...
1: Nie lubisz tego?
0: Nie wiem, czy lubię, nie wiem, czy nie lubię. Mam taki stosunek, że ja wiem, co robię. Hmm? Wiesz, o co chodzi? Że to jest takie na zasadzie, ja mam pewną misję i ja bym bardzo chciał, żeby make pop music cool again. Hmm? I trochę wychodzę z takiego założenia, że przez bardzo długie lata ten pop był troszkę zaniedbywany i mam

0: wrażenie, że od takich lat, no tak od pandemii, połowy pandemii może wracamy do takiego punktu, że dawno nie mieliśmy tak wielu świetnych gwiazd pop i dawno nie mieliśmy takiej szerokiej gamy możliwości, jeżeli chodzi o gwiazdy pop. Więc na pewno chciałbym, żeby to też do Polski trafiło i stąd też ta płyta jest taka popowo-rapowa, ale nawet jak rapuję, to też niby coś tam jest z melodią, nawet jak coś tam sobie śpiewam, to dalej trochę jest szybciej. Ten Eden uważam, że jest takim idealnym przykładem trochę numeru, też takiego bardzo na zasadzie co tutaj się dzieje, bo ktoś by powiedział, że ja rapuję na tych zwrotkach i na prerefrenach, a potem mam bardzo duży i wysoko zaśpiewany refren pełnym głosem, wiesz, to jest takie churalne wszystko i takie, no normalnie wyciągnięte z jakiejś takiej książeczki, jak zrobić refren popowy, ale jakoś ja się staram nie ograniczać, patrzę na taką Tate McRae, to jest pop, patrzę na taką Olivię Rodrigo, to też jest pop, to jest wszystko tak szerokie i tak duże, że nie chciałbym absolutnie, żebym ja był w jakiś sposób zaszufladkowany. Natomiast ja wiem, co robię. Wiesz, co chodzi? Że ja faktycznie gdzieś tam siedzę i mówię tak, dzisiaj robimy pop i czy z tego wyjdzie taki pop, rap, rap, pop, to uważam, że mimo wszystko gdzieś tam w moim korze jest bycie typową popową. No ja się wychowałem na Good Girl Gone Bad Rihanny i na Blackoucie Britney Spears, nie? I na Justinie Timberlake'u, Black Eyed Peas, nie? Więc to też są takie rzeczy, swoją drogą ten pop dalej jest jakiś urban. Te rzeczy dalej są takie, wiesz, wyciągane trochę, jest podana sobie sztama z hip-hopem trochę.
1: No
0: i z tymi rzeczami.
1: Oczywiście też.
0: Oczywiście, że tak, nie? Więc dużo jest takich rzeczy u mnie, bardzo dużo. Ten glow up nawet też jest taki, wiesz, ta produkcja jest taka, że jakby troszeczkę se podkręcił, troszkę tu, troszkę tam, troszkę, wiesz, tu, to by zaraz można było z tego zrobić rapowy numer, więc to jedno na drugim gdzieś tam balansuje, nie?
1: Dobrze, to puścimy utwór Wschód, który wyszedł 2 lata temu, a
0: hell
1: później
0: yeah.
1: Wracamy do rozmowy o popie z Zalesiem.
2: Świrko mówi cringe. jeżeli będzie cringe'owa, to mi powiesz. Powiesz mi? No to powiedz mi. Nie teraz jeszcze. Okej, okay, słuchajcie, to jest pozytywny przekaz.

0: To jest dobra wyłącz, to bo mam gorszy dzień chyba.
1: To był Zaleś i Wschód. My cały czas jesteśmy w studiu Radia Campus i zaczynamy drugą część audycji, gdzie będziemy kontynuowali naszą dywagację o popie i zapytamy się Zalesia, co go najbardziej w tym momencie inspiruje, jakie ma plany na 2026 rok. Ale to wróćmy może do tego popu. To jaka jest najlepsza płyta, ta około popowa, która wyszła w tym roku według ciebie. Teraz słuchałem tą Tina She i jest fantastyczna.
2: O Jezu, świetna płyta. Popstar swoją
1: tak,
2: drogą.
1: Popstar, dokładnie.
2: Właśnie, Jezu, to jest dosłownie to, o czym rozmawialiśmy przed chwilą, że właśnie ta płyta jest taka.
1: Tego.
2: Dokładnie. I chyba już ja więcej nie muszę odpowiadać. Ale tak, wydaje mi się, że to z ostatniego roku, no to So Close to What na pewno Tate McRae. Wersja Deluxe chyba wyszła w tym, więc
1: tym
2: jeżeli,
1: chyba
2: jeżeli liczy się
1: początku,
2: wersja Deluxe,
1: tak,
2: no to na pewno wersja Deluxe tego swoją drogą nowy singiel już za chwilę. Slater, wybitna płyta. Wybitna płyta.
1: Wybierasz się na koncert? Udało ci się
2: nie mieć wywalczyłem
1: bilet?
2: Tych biletów, nie udało się wujkowi wywalczyć biletów na Slater niestety, ale jestem ogromnym fanem, bardzo dobra płyta, bardzo fajny wizerunek, fajnie to wszystko jest ograne, to jest wszystko takie dirty, grunge'owe, bardzo mi się to podoba. Co jeszcze z takich rzeczy? No właśnie Tajnasze, Popstar, ja jestem bardzo dużym fanem nowej płyty Troja. Uważam, że to też trochę wychodzi poza te granice, właśnie to nie wiadomo czasami, co to jest.
1: Oglądałeś to jest ten teledysk do Party?
2: Oczywiście, że tak. I do FF też. Tak. Swoją drogą ten najnowszy z premierą płyty, Canada Dry, to jest w ogóle jeden też z moich ulubionych numerów z tego albumu.
1: Za chwilę posłuchamy.
2: Cieszę się na maksa, bo kocham ten numer. Więc jest mnóstwo takich płyt teraz z tego. Widzę też bardzo dużą tendencję swoją drogą u tych już popowych artystów. No przepraszam, jeszcze wrzucę tylko Olivia Rodrigo. Nie, no co to jest za płyta? Nie, no dziewczyno, uspokój się, wiesz o co chodzi.
1: Ja powiem tutaj takiego mojego take'a, którego często gdzieś wśród rozmów z znajomymi, często o nim opowiadam, że płyta najnowsza Olivii Rodrigo jest chyba najwybitniejszą rzeczą popową, taką najbardziej ambitną od czasu Future Nostalgia od Dua Lipy.
2: O, fajny take i bym się zgodził.
1: Że chyba wydaje mi się, że Dua Lipa i ten 2020, miesiąc przed pandemią i Future Nostalgia, to była płyta, która zarówno zdominowała wszystkie opinie dziennikarskie, jak i wszystkie rozgłośnie radiowe. Podobnie jest teraz z Oliwią Rodrigo.
2: Absolutnie. Ja zresztą zaraz nowy singiel z Chapel Row, Expectations w wersji remixowej. No coś
1: I
2: niesamowitego.
1: I też robią Deluxe'a jakby chyba, bo wyszły już dwa utwory z Deluxe, tak mi się wydaje. No ja miałem wielką przyjemnością zobaczyć na żywo.
2: Niesamowita rzecz. I The Cure uważam, że jest najlepszym utworem tego roku.
1: Najlepszy
2: The
1: utwór z zagranicznej jakby części gdzieś tam tej muzyki okołopopowej. Prawdopodobnie tak będzie.
2: Absolutnie.
1: No jeszcze mamy 3 miesiące, więc może nas ktoś zaskoczyć, ale wydaje mi się, że właśnie utwór, który jest dosyć długi, bo on ma chyba ponad 4 minuty.
2: A się w ogóle nie nudzi, to jest
1: nie
2: taka dopaminoza.
1: Z drugiej strony jest fantastycznie radiowe, a do tego też te brzmienie. To jest coś fantastycznego, jak robienie muzyki na styl lat 80. to było bardzo modne gdzieś w tych 2020, 2021, wspomniana Dua Lipa, The Weeknd. No mieliśmy dużo tych pochodnych i kurczę, jak się dowiedziałem, że Olivia Rodrigo, która wcześniej trochę romansowała z tym post-punkiem na poprzedniej płycie, na takim końcówce lat 90., początek 2000, to miałem takie coś, okej, bierze kolejną epokę, zobaczymy, czy powtórzy sukces. Te lata 80. nie były w tym czasie przed tą płytą oczywiście Olivii jakoś mega cool, już to było takie 5 lat temu, to wszystko wszyscy robili, to już jest nudne, a ona zrobiła to na swoją modłę i jest ten album rewelacyjny.
2: I jeszcze kolejny take, jeżeli chodzi o płyty.
1: Dobra, to dawaj.
2: Rosalia. Co za płyta. I nawet jej wywiad z Zane Lowe'em, w którym ona porusza temat tego, czym jest pop. Czym jest pop? Pop, jeżeli pop to jest to jest, co jest popularne. Ja jestem popularna, to niezależnie co zrobię, to będzie popowe. Czym jest z definicji pop? Gatunkowo, muzycznie, czy to chodzi o refren, czy to chodzi o catchiness, czy to chodzi o to, żeby to było chwytliwe i miało repeat value. Chodzi o temat? Nie wiadomo o co chodzi. Że koniec końców wszystkie takie płyty, które uważam jest bardzo duża tendencja do tego, żeby te płyty teraz od takich bardzo dużych artystów, co mnie na maksa cieszy, wychodziły poza ten standard. I to jest świetne, na maksa świeże i wydaje mi się właśnie, że Rosalia, Tajnasze, Troy teraz z tą nową płytą, nawet Charlie XCX z tą najnowszą płytą. Też świetny album, ale jakoś tak wydaje mi się, że trochę został w moim...
1: Oczekiwałeś Brat dwójkę?
2: Właśnie nie, ale właśnie nie, bo wiedziałem od samego początku, że ona to tak pójdzie albo w lewo, albo w prawo, no i poszła jeszcze gdzie indziej, ale wydaje mi się, że trochę cały czas jeszcze na moich moich playlistach żyje cieniem Brat jeszcze. Podejrzewam, że daję rok i wrócę do tej płyty nowej.
1: To ja ci polecę Underscores. Jest to artystka, którą...
2: Świetne, znam. A, znasz, Jezu, świetne. Filip z The Small Town Kids mi polecił. Matko, jakie to są dobre rzeczy. To też
1: teraz
2: jest tak
1: właśnie
2: dobre.
1: Wydała płytę You na początku roku i właśnie tutaj dla słuchaczy grała właśnie supporty przed Charlie i cały ten fanbase, który był właśnie chętny usłyszenia gdzieś Brat 2, którego no w końcu nie doczekaliśmy, tylko dostaliśmy płytę bardziej gitarową od Charlie.
2: Dostał to u niej w sumie. Dostał tu co
1: tak,
2: z jej
1: tak,
2: strony.
1: A jej album właśnie gdzieś jest takim hołdem, więc jak uwielbiacie Brat, to bardzo polecam najnowsze rzeczy Underscores. Pojawi się też w tym roku na Openerze, więc bardzo, bardzo polecam. A teraz posłuchamy już wspomnianego Troya Sivana.
2: Let's go!

0: To był Troy Sivan i przechodzimy do kolejnej części naszej rozmowy z Zalesiem. To co z Polski? Bo była zagranica, była Europa, była Ameryka. Co z Polski?
1: Liwka poza tobą, nic jest on replay. 2-4 na 7, love it. Dominika Płonka, świetny nowy singiel. Sarka James, świetny nowy singiel.
0: Fantastyczny singiel.
1: Teraz
0: wow.
1: Bardzo głośna premiera Maja Janowska z Leo, Lay Me Baby, banger. Bardzo mi się podoba, bardzo mi siadła płyta Eryka Moczko, którego serdecznie też pozdrawiamy, tak jak wszystkie osoby, które wymieniliśmy do tej pory. No to są fajne rzeczy. Jaram się na maksa. Ja zresztą Dominice wspominałem już przy premierze jej poprzedniej epki, że dosłownie i wjechałem w DM-y i powiedziałem, o to mi chodzi, stara, jakby ja takiego popu potrzebuję w tym kraju, to jest świetne, to jest świeże i na maksa się cieszę, ten sam case z Liwką, ten sam case z Sarką, to po prostu wszystko płynie, rośnie, staje się coraz większe i na maksa się cieszę, że dziewczyny po prostu gdzieś tam przetaczają trochę drogę wszystkim
0: idzie wszystko
1: przyszłym artystom,
0: w dobrą
1: nie?
0: stronę po prostu.
1: Tak, tak,
0: no, Dominika też ma takie dosyć światowe te inspiracje, że ona gdzieś interesuje się i ją inspirują te same rzeczy, jako je inspiruje, nie wiem, Zale Larsson przy tworzeniu swojej wersji deluxe poprzedniego albumu. Więc fajnie, że u nas w Polsce da się to zrobić.
1: Absolutnie.
0: I nie jest to cringe'owe po
1: Uważam
0: prostu, bo
1: też...
0: ta granica między tym takim cukierkowym gdzieś popem, a właśnie tą stylistyką, nie wiem, czy tych lat 2010-2015, to jest też super temat, ale da się też przegiąć
1: tak,
0: w tym popie.
1: Tak, absolutnie, zdecydowanie. Wydaje mi się też, że takim...
0: Karykatura taką... wtedy taka wychodzi i było kilka takich utworów w te wakacje, które według mnie były gdzieś karykaturą tych lat 2016.
1: Okej, okay,
0: ale akurat te wszystkie, które wymieniłeś, to są super przykłady.
1: Nie, yeah, Aidariu, wymień te, które ci nie podobały teraz szybko. Top 10 najgorszych piosenek z tego roku. Żartuję.
0: Za tydzień.
1: O, super. wiadomo. Jeszcze z takich na pewno rzeczy no nie mogę nie wspomnieć o wspaniałej płycie o szpilkach Pauli Biskup. Nie mogę. Tatuaże. Najlepsza. Jak można być takim songwriterem? Ja coraz tylko jak widzę Paulę, to i patrzę jej prosto w oczy i mówię bardzo, bardzo intensywnie, że jej zazdroszczę niektórych tych numerów. Co tobie zrobię? W związku z czym sobie dam? Cała ta płyta tak naprawdę polecam każdemu do przesłuchania, bo to jest też właśnie definicja na maksa smacznego popu, który mamy u siebie na podwórku, a mam wrażenie, że czasami patrzymy poza to nasze podwórko, szukając czegoś fajnego i świeżego, gdzie możemy jednak przyjść i poczuć tę muzę po polsku, od Polki, dla Polaków. Świetna płyta.
0: Dobra, to czas na kolejną twoją polecajkę. Już była Laurka, więc przed wami Paula Biskup.
1: Yeah.

0: To była Paula Biskup w Radiu Campus. My jeszcze przez najbliższe 5 minut będziemy z Zalesiem. To gadaliśmy o tym, co cię inspiruje, to jakie jest twoje największe guilty pleasure?
1: O matko!
0: Tak na szybko, bo mamy mało czasu.
1: Doom scrolling na TikToku.
0: A muzyczne?
1: Muzyczne? O Jezu, nie mam. Ja wychodzę z założenia, że jak coś jest pleasure, to nie mogę być guilty, więc nie mam guilty pleasure muzycznego. Jak mi coś siedzi, to mi coś siedzi i jestem w stanie uargumentować dlaczego. To super.
0: No to fantastycznie. Mieliśmy jeszcze ten wątek
1: ja
0: gdzieś tam...
1: Ja jestem swoim guilty pleasure, przepraszam. Jak chcę sobie być guilty, jak mam jakiś guilty pleasure, to odpalam
0: swoje TikToki?
1: Nie. Oj, tego to tym bardziej nie, ale słucham siebie czasami na Spotify.
0: I jak? Podoba ci się
1: super, no
0: ten
1: ekstra,
0: artysta?
1: Ekstra, fajny.
0: Zalewski.
1: Skip, next.
0: Ale nie, właśnie miałem jeszcze tutaj gdzieś dookoła tych twoich rzeczy TikTokowych. Czujesz się, jakbyś miał być tak 100% masz. To w ilu procentach jesteś wokalistą, a w ilu jesteś TikTokerem?
1: W zero TikTokerem jestem, absolutnie zero. Czasami mam taką fazę, że się bardzo pokłócę z social mediami i znikam i mnie nie ma i jest to bardzo bolące dla mojej kariery, ale no bo zdaję sobie sprawę oczywiście z rzeczy, które trzeba robić, żeby być cały czas ze słuchaczem, dla słuchacza. To też jest taka robota, którą się wykonuje dla ludzi at the end of the day. No ale gdybym miał tak faktycznie określić, no to może 1%, no ale nie byłbym tym, nawet w tym 1% nie byłbym tym TikTokerem, gdybym nie był artystą, muzykiem na samym początku. Dlatego założyłem TikToka, dlatego jestem na social mediach, to jest jedyny
0: powód. Jest to narzędzie po prostu.
1: Dokładnie.
0: A to, że się udało, to już nie twoja sprawa.
1: To inny case, ale bez jednego nie ma drugiego w moim przypadku. Nie, gdybym nie robił muzy, no to ja bym absolutnie nie poszedł w influencerkę. Gdybym nie był artystą, to nie miałbym żadnego celu w tym, żeby robić rzeczy w internecie. Nie jara mnie to w 100%, tak jak muza, nie?
0: I na sam koniec. Mamy jeszcze 3 miesiące 2026 roku. Jakie plany? Możesz
1: plany,
0: coś zdradzić?
1: Plany. Zaczynamy... dzieją się bardzo fajne rzeczy teraz, więc ten okres listopad, grudzień będzie na pewno dla mnie i nie tylko bardzo pracowity. I od stycznia planujemy działać z pewnym projektem, który nie jest projektem solowym, więc przez cały ten rok, jak ja promowałem i wydawałem Glitch, siedziałem z pewną artystką różową, która kocha szpilki bardzo często w studio. Bardzo dużo rozmawialiśmy, czasami coś tam pokrzyczeliśmy do mikrofonu, jeszcze z Piotrkiem, producentem, i coś tam z tego się urodziło takiego. No jak się z kimś widzisz tak często na robocie, no to nie po to, żeby bąki zbijać, faktycznie coś z tego powstało i mogę już w tym momencie zapowiedzieć, że 27 rok już, 27, to jest rok czegoś, mam nadzieję, że bardzo wyjątkowego. No bo to, co udało się zrobić do tej pory, jest wyjątkowe. Jest wyjątkowe. Absolutnie kocham te rzeczy, które będą wychodziły w przyszłym roku. Absolutnie.
0: To ja mocno trzymam kciuki. No i zapraszam w styczniu, w lutym.
1: Tak jest,
0: tutaj.
1: Zdecydowanie.
0: Porozmawiamy o tych nowych rzeczach, oczywiście.
1: To na pewno. Przyjdę z koleżanką, imienia nie wymienię, bo się chyba nie żartuję, lubimy się, kochamy się, ale mamy taką wewnętrzną, taki żart, nasz inside joke, że tak naprawdę się nienawidzimy, dlatego zrobiliśmy tyle piosenek razem. Że tak po prostu, głupi żart. No ale jak wszyscy będą wiedzieli, o kogo chodzi, no to trochę... W każdym razie w przyszłym roku dużo nowej muzy. Ja w międzyczasie pracuję też nad swoimi solowymi rzeczami, więc mnóstwo muzyki. Mam nadzieję, że mnóstwo koncertów i do usłyszenia.
0: Super. Bardzo dziękuję. Z nami przez ostatnią godzinę w studiu Radia Campus na audycji z Fuksem był Zaleś.
1: Dziękuję bardzo za zaproszonko. Powodzenia na drugim sezonie.
0: Dziękuję. A na zakończenie rozpoczęcia drugiego sezonu mojej audycji poleci moje odkrycie tego roku, czyli Sofia Steel. My słyszymy się już za tydzień o 20 na audycji z Fuksem. Dobranoc i dziękuję, że...

0: może to ostatni raz, kiedy legalnie zapraszamy Cię na warszawski festiwal piwa, zanim wejdą przepisy, które zakażą mówienia o piwie jakościowym, bezalkoholowym, tworzonym z pasją przez najlepsze rzemieślnicze browary. Ale zanim to nastąpi, udowodnimy Wam, że polski craft nie bez powodu uważany jest za najlepszy w Europie. 15-17 października, Stadion Legii Warszawa. Bilety na eventim.pl.
1: Reklama.

0: Dobry wieczór, mówi do was Szymon Weiss.
1: Witam w Trialogu. Dostałem właśnie album od producenta niemieckiego, który nazywa się bardzo niekomfortowo i nawet chyba może spróbuję to odczytać. Perceptive Verdam. Nie ma szans. W każdym razie skraca się to na PD Kubę i poprosiłem go o tę muzyczkę i dostałem ją rzeczywiście w prezencie, ponieważ uważam, że jest to najpiękniejszy album elektro chyba w tym roku. Więc dzisiejsza cała audycja to będzie odsłuch nowego albumu PD Kubę, który nazywa się bardzo niekorzystnie, bo Pussy Disco. Nie wiem, jak zareaguje Rada Radiofonii i Telewizji na to, że znów w mojej audycji są przekleństwa.

Może spróbuję to odczytać. Perceptive Verdam. Nie ma szans. W każdym razie skraca się to na PD Kubę i najpiękniejszy album elektro chyba w tym roku.

0: Mówi do was Szymon Weiss
1: w Trialogu.
0: PD Kubę. Uważam, że jest to najpiękniejszy album elektro chyba w tym roku.

0: Mówi do was Szymon Weiss
1: w Trialogu,
2: PD Kube, Perceptive Verdam. Nie ma szans. W każdym razie skraca się to na PD Kube. Najpiękniejszy album elektro chyba w tym roku.
3: Może to ostatni raz, kiedy legalnie zapraszamy Cię na warszawski festiwal piwa, zanim wejdą przepisy, które zakażą mówienia o piwie jakościowym, bezalkoholowym, tworzonym z pasją przez najlepsze rzemieślnicze browary. Ale zanim to nastąpi, udowodnimy Wam, że polski kraft nie bez powodu uważany jest za najlepszy w Europie. 15-17 października. Stadion Legii Warszawa. Bilety na eventim.pl.

Radio Campus.

0: Ja, ile miałem takich dni, że pytam się, kiedy to wszystko się stało, świrze.
1: Już nie zapalę po raz pierwszy gipka, kumasz. Od matury chwilka, u nas Segada ma to pół dekady. Kiedy wydałem swoje pierwsze rapy, kiedy pytałem wariatów o rady, a rady wariatów działały jak wyrok. Słuchałem się, stosowałem, miałem różne etapy, potem i łamałem jak wyrok.
0: Czas pokazał brak różnicy między 4 a 8 lat temu. Zmieniłem pasażerów. Czas pokazał brak.

dzwonię do przyszłości, dzwonię do teraz. W gości jestem na melanż, dorośli to my plus 10 lat. Też pewnie mi minie jak się masz. To tylko po to, żeby pamiętać, że to nic dziwnego na ogólnej skali. Czym dalej jesteś, tym bardziej kumasz, że jesteśmy w tym ogólnie potrójnie mali.

0: Daringa.
1: Jeszcze wczoraj jak choinka obwieszony łańcuchami latałem obok najlepszych bomb. Teraz w tresie Patagonii kamperem do Katalonii ktoś skanuje mnie jak QR kod.
2: Jakiego mnie wolisz od Sodomy to Gomory? Jestem w roli tak jak Tomek Kot. Atakować czy się bronić? Kręcę TikTok w czasie wojny z komuny, wrócham za ciężki lot.

0: Wschodnie triady. Japonia, Norwegia, 1-1. Środa, godzina 23:00, nadaje Marcin Witkowski.
1: Where are toilette?

0: out of a silent prayer.
1: Wschodnie triady. Japonia, Norwegia, 1-1. Środa, godzina 23, nadaje Marcin Witkowski.
2: Wurde, ar, toaleta.

Bridges. Akademickie Radio Campus.